0: Я и ты и лято.
1: Фурка. То слыхать.

Kiedy bolą nas mocniej niż cieszą zyski. Cóż, to był szczyt i nie czuję nic po wszystkim. Już mam tylko tip za rachunek sumienia, który dziś sięga do nieba i znajomych, których ze mną już nie ma. Szklane sufity nam pękają pod stopami. Zaraz przejdę życie na tym, nie chcę poprzestać. Więc niech poprzedzi stypę niekonwencjonalny pochówek. Zróbcie ze mnie ołówek i niech ktoś napisze nim płytę. Może być nypę.

nie ma miłości, są tylko jej dowody i stos osiedlowych legend kiedyś danych mi w depozyt. Ofiary mody składam na ołtarzu sztuki, jestem kubłem zimnej wody, tak jak Koterski dla szczuki. Dawaj gnila, dawaj dzich, dawaj zjech. Jadę w trasę, mamy w busie kilka miejsc. Moi ludzie robią dym, twoi puszą się do zdjęć. Ups, rozmazał im się tuszami, zaciska się pięść.

sama roślina. Lecz od kiedy mam receptę, to nie drak, to medycyna. Należę do gatunku, który dzisiaj prawie wymarł. Jak odejdę, to służlewiec se zarobi na pilgrzymie.

7. Teraz ogarniam takie tematy, o których mi się nawet wcześniej nie śniło. Zadzę buraki, cebulę, sałaty i wkładam w to serce i miłość. Niebawem siano zarobię na tym, na razie to siano mi zgniło. Po prostu nie przekopałem, a miałem zrobić to zimą.

Ja nigdy nie będę już miał tych szalonych 16 lat. Ja muszę zrozumieć, a ty musisz umieć też inaczej pojmować świat. Nagle ważniejszy niż melanż stał się dla mnie ogródek i sad. Choć pewnie nawet już nie wiesz, co to jest, to taki stary swag. Hej! Daddy Stress, a.k.a. stary dziad. Jak mu plony

rap dla osiedla. Potrzeba wsparcia, wstań z krzesła, bo to energia społeczna, więc wiesz tam i głęboko w naszych wnętrzach i w naszych sercach tkwi. Szukamy piękna i to w naszych tekstach brzmi. To

wciążnak chwilę i lećmy. Eprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady, żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

i chwil beze mnie. Siądź na chwilę i leć mi, wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczysz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady.

Dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

osiedle pyłowane jest, a ja tutaj mieszkam. Po 22 ciszy nocna, nocny sklep tu za opatruje

0: gra.
1: I ja i skradzione jabłka, dziki sad, daleko od miasta, godzina drogi stąd, najbliższa, tak daleko.

pieniądze, bo najwyżej znajdę inne. Bo żyjemy jak w filmie. Obrabujemy banki, zajmiemy cudzą willę. Puść mi swoją playlistę. Na ten świat gorzki jak gin, no i nich. Nie potrzebuję innej. Tylko nie myśl tyle i bądź przy mnie.

0: After Hours.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.

0: Ej, mój sen się nie skończył jeszcze. Znalazłem zdjęcie, w sensie, we śnie zdjęcie. Jak stoję na ulicy w twoim mieście. Nigdy tu nie byłem wcześniej. Fajna fota, w sensie zdjęcie, gdzie to? Będę tutaj wracać we śnie, lubię leto.
1: Foka, to słychać. To słychać.

Nie wiem czy wiesz, Marcin jest zwykłym chłopakiem. Zrobię ci sushi na ciele, mam wielki pomysł na papier. Rano odwiozę na chatę, ja znowu praca 12. Zalewam grzybisz i takie.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Setki razy zawiodłem jako facet, jako przyjaciel, brat, syn i męża. Mam coś jeszcze do załatwienia ze światem, zanim dotrę do miejsca, gdzie postawię dom. Nie zliczę wschodów stron, wrzasku krzyku rąk, chwil, gdy toń pochłaniała moje imię. Przyszedłem pisać, to mówić, to stąd.

0: zimam gheață.
1: Furka, Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Teraz gramy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Yo. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj i wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj i wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Yo, dzisiaj raczej nie wpadniesz, więc mogę wyglądać jak bae. Rozkręcam na swoim soundzie game. Lofi vibes, a nie house of pain. Wczoraj z ziomalem łapaliśmy buch Mary Jane.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Latem w czwórce dbamy o waszą formę i wypoczynek, ale także śledzimy najciekawsze wydarzenia sportowe. Więcej w audycji 3 godziny sportu i rekreacji.
2: Nadajemy na sportowej fali.
3: Już za chwilę będzie o hokeju na trawie. To jest jedna z tych dyscyplin, która ma w nazwie dyscyplinę, która jest znana. Natomiast jeśli zapytasz kogoś, kiedy realnie ostatnio widział mecz hokeja na trawie, oczy robią się jak 5 złotych i trzeba przeszukać całą pamięć i prawdopodobnie odpowiedź będzie brzmiała: jeszcze nigdy. Jeszcze nie widziałem takiego meczu. Taki mecz widział Piotrek Galus. To człowiek, który w czwórce od wielu, wielu lat odpowiada za sport. On dzieli się swoim sportowym doświadczeniem, zaprasza gości, dla których sport jest po prostu treścią życia. Natomiast obecnie treścią życia Piotrka są długie wakacje, 3 miesiące, wielki szczęściarz. Natomiast no widać, że mentalnie cały czas trwa w czwórce i bardzo dobrze, bo dzięki temu, że jest z nami i pamięta o nas, my możemy spojrzeć na sport, który często przegrywa u nas z popularnością, jeśli chodzi o hokej na lodzie, chociaż ten, o którym Piotrek będzie opowiadał, potrafi być ekstremalnie szybki. Piotrek Galus przejmuje antenę czwórki i opowiada o sporcie, który ostatnio oglądał z bliska.
2: Sport w czwórce.
4: Dziś w czwórce szukamy sportowych zajawek, które nie są oczywistym wyborem. Już teraz ze mną Weronika.

0: Monika Szotek i Bartek Szotek, trenerzy hokeja na trawie z UKS SP5 Swarek Swarzędz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Cześć, cześć.
0: Wiecie co, tak sobie pomyślałem, patrząc na nazwę waszej drużyny, że to jest świetna rozgrzewka dla nas tutaj w radiu powiedzieć Swarek Swarzędz. Chrząszcz brzmi w Trzcinie w Swarku Swarzędz. Powtarzałem to kilkanaście razy, aby dobrze teraz powiedzieć. Słuchajcie, dziś będziemy rozmawiali o waszej zajawce sportowej. Dziś jako trenerzy, kiedyś jako zawodnicy, no i generalnie dowiemy się, o co chodziło. Ale zanim powiem, o czym mówimy, to tak sobie myślałem, że wasza dyscyplina to jest taka dyscyplina proekologiczna, bo ani nie zużywamy prądu, ani nie zużywamy wody, tylko po prostu gramy na trawie, bo większy, starszy brat hokeja na trawie, czyli hokej na lodzie, jednak wymaga tego lodu, tego prądu i tak dalej. Zgodzicie się trochę ze mną?
1: Myślę, że tak, chociaż teraz już jak współcześnie mamy boiska, które są nawadniane, no i mecze odbywają się wieczorami, gdzie musi być oświetlenie.
0: No dobra. I w tym momencie zniszczyła się całe moje wyobrażenie o bardzo proekologicznym podejściu hokeja na trawie. No ale okej, hokej na trawie, każdy kojarzy w sumie nazwę, ale tak naprawdę ilu Polaków wie, jak wygląda mecz, jak wygląda ta gra?
2: Wiesz co, tak naprawdę wydaje mi się, że to tylko osoby, które są w naszym środowisku. Jeżeli mówilibyśmy o osobach z zewnątrz, no to myślę, że na 10 spytanych osób może dwie usłyszały, ale widziały może jedna maksymalnie.
0: To jaka jest różnica pomiędzy hokejem na trawie, a hokejem na lodzie? Ja jako laik powiem, tutaj mamy trawę, tam mamy lód, a pozostałe zasady są takie same. Zgodzicie się?
1: To tak, ale jeszcze różnią się kij, ubiór, cały sprzęt, przede wszystkim wielkość bramek, wielkość boiska. No różnic jest bardzo dużo. Tutaj jakby chyba tylko nazwa zostaje ta sama, człon pierwszy nazwy, a reszta jest zupełnie inna.
0: No dobra, to jak już poruszyliśmy ten temat, domknijmy. O tych różnicach zacznijmy od samego stroju.
1: Kobiety grają spódniczki, koszulki, getry, buty, wiadomo. Mężczyźni spodenki, koszulki, buty, getry. No na lodzie mamy zawodnika ubranego w kask, cały ten strój sportowy plus łyżwy, tak?
0: Czy to znaczy, że ten na lodzie jest bardziej niebezpieczny?
2: Niekoniecznie. Jeden i drugi ma w sobie momenty takie, w których jesteśmy narażeni na jakiekolwiek ryzyko. Natomiast na pewno hokej na lodzie jest zdecydowanie szybszym sportem. Natomiast nasza dyscyplina wydaje mi się, że nie potrzebuje aż tylu możliwości ochrony naszego ciała, no bo ta gra jest troszeczkę mniej dynamiczna.
0: Czyli ta prędkość jest inna, bo jednak na lodzie hokeista rozwija dużo większe prędkości niż biegnąc po trawie.
1: Zgadza się, dokładnie. Myślę, że gdybyśmy mieli taki strój jak hokeista na lodzie, no to nie bylibyśmy w stanie biegać tak szybko, jak możemy.
0: To świadczy też o tym, że ten hokej na trawie wydaje się przynajmniej bardziej dostępny dla każdego.
2: No zdecydowanie tak. Patrząc na Europę, czyli tak naprawdę miejsce, w którym ten hokej stanowi o sile, te główne reprezentacje znajdują się na starym kontynencie, no to tak, no, nam potrzeba tak naprawdę boiska, butów, dobrych butów tak naprawdę biegowych, kij hokejowy, co jest oczywiście sprzętem stricte specjalistycznym, no ale możemy początki tak naprawdę zacząć w każdym możliwym miejscu, mając do dyspozycji piłeczkę i kij.
0: I chyba trenera. A jeżeli mielibyście kogoś w 30 sekund przekonać do tego, aby obejrzał mecz hokeja na trawie, to co byście mu powiedzieli?
1: Że to jest zupełnie inna dyscyplina, której pewnie nigdy nie widział i że może to sprawić jakąś taką przyjemność, bo znamy piłkę nożną, siatkówkę, wiemy jak się to odbywa, a tutaj niestety większość osób nie będzie wiedziała, o co chodzi, więc może być to dla niego ciekawe.
0: Rozmawiamy o hokeju na trawie jako alternatywie na przykład do siłowni, do biegania i sportów zespołowych. Weronika i Bartek, trenerzy UKS SP5 Swarek Swarzędz, kiedyś sami byli tymi, którzy biegają po boisku i trenują. Jak wy trafiliście na boisko hokeja na trawie?
1: Ja z miejscowości, w której pochodzę, tylko ten sport w sumie tam był, więc siłą rzeczy byłam prędzej czy później skazana na to, żeby pójść na ten trening. Jako dziecko właśnie koleżanki mnie zaprosiły i po prostu poszłam.
0: Co to za miejscowość, Swarzędz?
1: Nie, ja pochodzę z Rogowa i tam w LKS Rogowo zaczęłam swoją przygodę. Do Swarka trafiłam dużo później jako trenerka.
0: A ty, Bartku?
2: Ja natomiast jestem Ślązakiem, pochodzę z Cieszyna i tak naprawdę pierwszą styczność z hokejem miałem dzięki mojemu tacie, bo był kierownikiem tamtejszej drużyny, więc tak naprawdę wszystko zaczęło się od tego, że zawsze byłem członkiem tej drużyny, no ale po prostu tata mnie wkręcił, no i tak zostałem do dnia dzisiejszego.
0: Co jest dziś, lub też która część Polski jest dzisiaj zagłębiem tego hokeja na trawie?
1: No myślę, że Wielkopolska, jeśli chodzi o obiekty, ilość drużyn,

0: typowo Poznań. Bym się skupiała bardzo na Poznaniu.
1: No wy prowadzicie drużynę w Swarzędzu, tam zachęcacie młodzież do tego, aby przychodziła na treningi. Zachęcacie? Czy tak jak właśnie ty, Weronika, trafiają z polecenia, bo ktoś ma na to zajawkę i polecają jeden drugiemu, jedna drugiej, aby wpaść na trening?
0: Polecamy. Myślę, że też to idzie tak właśnie, że koleżanka zaprasza koleżankę i taka lawina powstaje, ale robimy też również w klubie treningi pokazowe dla dzieci. Zawsze na początku września każdy po prostu może sobie przyjść. Tak naprawdę tylko w obuwiu sportowym i stroju. My dajemy kije i zapraszamy po prostu do zabawy z dzieciakami.
2: Jeszcze więcej sportu. Więcej sportu. Ale temat. Zostań z czwórką.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Czas na powrót do najciekawszych rozmów. Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych.
0: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
0: Sport.
4: Dziś próbuję namówić was i w sumie siebie, aby spróbować hokeja na trawie. Nie na lodzie. Mamy lato, więc gramy na trawie. Już wiemy, że jest to dyscyplina trochę spokojniejsza i wolniejsza, ale równie wymagająca, co hokej na lodzie. I zastanawiam się, czy osoby po 20 albo 30 roku życia mają jeszcze szansę zacząć, nauczyć się i pobiegać za tą piłką z tym kijem w ręku, aby czerpać z tego radość. Weronika Szotek i Bartek Szotek, trenerzy hokeja na trawie. To jak to jest z tym wiekiem?
5: Ja myślę, że jak najbardziej tak, a najlepszym przykładem na to jest właśnie w naszym klubie UKS Swarek Swarzędz. Mamusie i tatusiowie, dzieci, które u nas grają, założyli takie drużyny i męską, i żeńską. I to są właśnie osoby w 20, 30, 40 roku życia, gdzie spotykają się raz w tygodniu na treningi i jeżdżą sobie w różne miejsca w Polsce na turnieje. I okazuje się, że tych drużyn jest troszkę więcej, nie tylko u nas, ale właśnie Poznań, myślę, że Toruń też mają takie drużyny, że tak powiem, dorosłe i można jak najbardziej, wiadomo, że to już nie będzie taki rozwój tego, tej dyscypliny, znaczy tego zawodnika, ale można spróbować i jak najbardziej się da.
4: A co sprawia, że ktoś nie kończy na jednym treningu?
6: Wydaje mi się, że cała ta nasza społeczność, mimo że jest ona stosunkowo niewielka, patrząc na inne dyscypliny, jakie możemy uprawiać, no to ta właśnie społeczność, to zżycie, ludzie, którzy zarażają pasją, którzy poświęcają naprawdę wiele swojego cennego czasu, wolnego, przede wszystkim wolnego czasu, aby móc nadal uczestniczyć w tej dyscyplinie, aby móc jakkolwiek swoim zachowaniem czerpać radość z siebie, no i przede wszystkim dawać ją też innym. Więc głównie pasja do tego sportu.
4: Pasja i ludzie, a pojawia się adrenalina, bo ona w sporcie bardzo uzależnia. Sam wiem po sobie, że bez adrenaliny sportu nie ma.
6: No oczywiście, że tak. Sport to, tak jak już wspomniałeś, adrenalina, rywalizacja, chęć zwycięstwa jak najbardziej. Oczywiście trzeba wspomnieć, że jest to też zabawa i dla osób, które dopiero zaczynają i dla tych osób, które już czynnie uprawiały tą dyscyplinę i które są, można powiedzieć, na takiej sportowej emeryturze. Nadal się bawią, nadal czerpią radość, no ale nadal to dostarcza mnóstwo adrenaliny, każdy trening, każdy mecz, każdy turniej towarzyski, na jakim jesteśmy.
4: Jak wygląda pierwszy trening dla osoby dorosłej?
5: Przede wszystkim ważne jest to, czy ta osoba w ogóle wcześniej miała jakąś styczność. Nasze pierwsze treningi wyglądały tak, że to w sumie

0: zaprosiłam po prostu na trening raz rodziców i w ten sposób mogli spróbować tego strzału, podania, zabawy z piłką i z kijem i w ten sposób potem powoli, powoli, stopniowo założyli sobie drużynę. No i funkcjonują, grają.
1: Czy musimy mieć jakieś specyficzne umiejętności, aby grać na trawie, w hokeja?
2: Przede wszystkim jest chęć, bo biegać, przyzwyczaić się do zmęczenia, to każdy musi z miarą upływu czasu się przystosowuje, natomiast głównie to są chęci. Czy kwestie koordynacyjne, czy kwestie tego, jak jesteśmy wytrzymali, no to one wyjdą później w treningu, ale przy takim rozpoczęciu treningu, no to głównie to są chęci i chęć po prostu, wydaje mi się, udowodnienia czy sobie, czy swoim pociechom, że jednak tata, mama też daje jeszcze radę.
1: Co najbardziej zaskakuje osoby, które trafiają do was na treningi w wieku dorosłym, w hokeju na trawie? Z jakimi opiniami się spotykacie? Czego się nie spodziewali? Albo co ich zaskoczyło?
0: Że to jest bardzo duży wysiłek fizyczny. Jeśli ktoś ogląda z boku, to sobie myśli, a dobrze, trochę pobiega, kijem pomacha i okej. Ale jak już ktoś faktycznie spróbuje tego, to nie jest takie proste, bo trzeba ogarnąć kij, piłkę, bieg i jeszcze boisko, tak? Więc trzeba naprawdę jakby skanować tą przestrzeń, żeby coś zrobić, więc to nie jest takie proste.
2: Dokładnie tak jak Weronika wspomniała, no przede wszystkim różnorodność wszelakich technik, czyli bieganie, podanie w różnych aspektach gry. No to jest najtrudniejsze, wydaje mi się, że dla nowych osób połapać tak naprawdę same umiejętności techniczne, jak prowadzić tą piłkę, jak ją zagrać, jak ją uderzyć, nawet z takich prozaicznych rzeczy jak trzymać kij do hokeja na trawie, bo to też nie jest takie oczywiste, jakie mogłoby się wydawać. Dużo osób, biorąc pierwszy raz kij do ręki, robi to źle, więc to są takie bardzo proste, ale ale jednak trzeba te proste sprawy przećwiczyć, więc wydaje mi się, że to są najtrudniejsze rzeczy związane z technicznym wykonaniem tego sportu.
1: Moimi gośćmi byli Weronika i Bartek Szotkowie z Sfarka Sfarzęc, a jeżeli wy szukacie nowej sportowej zajawki, być może właśnie znaleźliście dyscyplinę, której wcześniej nawet nie braliście pod uwagę. Dzięki za spotkanie.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki, do zobaczenia.
3: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to poranek czwórki jest idealnym wyborem.
0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo. Poranek czwórki.
2: Magdalena Grzywa dzisiaj jest razem z nami, propagatorka aktywności fizycznej. Dzisiaj zastanawiamy się nad tym, jaka pora dnia jest najlepsza do ćwiczeń, do treningu, do aktywności sportowej. Czy w ogóle istnieje coś takiego jak idealna pora dnia na trening?
3: No właśnie, i tutaj nie da się tego jednoznacznie stwierdzić, ponieważ no, każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inny tryb życia. Każdy z nas preferuje też inne aktywności i ma różne cele życiowe, więc wyznaczenie jednej pory, która jest dla każdej osoby taka sama i dobra, jest bardzo trudne. Ja na przykład miałam różne okresy w swoim życiu. Teraz już jestem no, dojrzałą mamą, która ma 17-letniego syna i 11-letniego syna, więc mam dużo więcej czasu niż jeszcze, nie wiem, 7-8 lat temu, kiedy dzieci były małe, kiedy dzieci wstawały wcześnie rano, kiedy trzeba było naprawdę im poświęcić dużo czasu, więc też zmieniała się ta pora dnia, kiedy podejmowałam aktywność fizyczną. Jak dzieci były małe, zdecydowanie późnym wieczorem biegałam, kiedy dzieci poszły spać, albo mogłam liczyć na to, że mąż wróci z pracy i zajmie się tak samo naszymi dziećmi, więc wtedy to była późniejsza pora. Natomiast dziś, kiedy, tak jak wspomniałam, jest więcej czasu, mogę spokojnie sobie to zaplanować. Dzieci już mają swoje aktywności, czy też swój rytm dnia. Zdecydowanie polecam poranne wstawanie, naprawdę. Mimo, że ja nie jestem rannym ptaszkiem, ja lubię pospać, ale jak się już budzę, wstaję, zakładam buty i biegnę przed siebie. Kocham te poranki, kiedy, tak jak teraz, kiedy jest lato, piękne słońce świeci, jest też dużo ciszej na ulicach, spokojnie mogę pobiegać, wytwarza się tak wspaniałe endorfiny się wytwarzają, że ja po prostu mam później pełno energii na cały dzień, jestem w stanie wykonać wszystkie zadania i jeszcze już mam od samego rana odhaczone, że najważniejsza rzecz mojego dnia, czyli aktywność fizyczna jest już zaliczona i spokojnie mogę robić inne rzeczy.
2: To jeszcze konkretnie, co daje nam poranny trening? Czy rzeczywiście lepiej wpływa na energię, lepiej wpływa na koncentrację i samopoczucie w ciągu dnia? Czy kiedykolwiek właśnie, nie wiem, czytałaś coś
3: Tak, zdecydowanie.
2: Na ten temat, co się dzieje jakby w organizmie, kiedy trenujemy rano, a nie wieczorem?
3: Zdecydowanie tak. No przede wszystkim wyrzut endorfin, tak? Wstajemy rano, jesteśmy troszeczkę zaspani, ale w momencie, kiedy aktywność fizyczna jest podejmowana, od razu nasza przysadka mózgowa wyrzuca mnóstwo endorfin, czyli takiego pozytywnego nastawienia. Tego, że nam się chce, że jednak podjęliśmy tą decyzję o wyjściu i jest już, no jesteśmy w ruchu, więc te pozytywne endorfiny wpływają na cały dzień i one się utrzymują później przez długie godziny, więc to jest na pewno bardzo dobry efekt. Do tego, jeżeli my na przykład myślimy o tym, że bieganie pozwoli nam na zrzucenie wagi, to na pewno to pobudzenie metabolizmu od samego rana od razu uruchamia nam spalanie tkanki tłuszczowej. Nie ma glikogenu, ponieważ tutaj już noc spowodowała, że ten glikogen z mięśni, czyli węglowodany, zostały spalone. Sięga organizm po tkankę tłuszczową, więc zdecydowanie osobom, które troszeczkę chcą schudnąć, czy też spalić tą tkankę tłuszczową, rano uruchamiamy ten metabolizm i tutaj już jest zdecydowanie lepiej. Natomiast treningi wieczorne, jeżeli my dużo pracujemy, jeżeli chodzimy do pracy, jesteśmy tam do godziny 17-18. Jest nam ciężko się rano zmobilizować. Wieczorem zdecydowanie już po całym dniu możemy sobie na to pozwolić. Wychodzimy na trening i odstresowanie to właśnie jest ten trening.
2: To za chwilę jeszcze o tych wieczornych treningach porozmawiamy. Dzisiaj zastanawiamy się, jaka pora dnia jest najlepsza na trening, jakie korzyści płyną z treningów porannych, a jakie z wieczornych. Bo ja też trenuję. Znaczy trenuję, to może za dużo powiedziane. Ćwiczę. Trochę taka, wiecie, korektywa dla tych, którzy wcześniej nie ćwiczyli, ale postanowili na tym etapie swojego życia jednak wdrożyć także sport. Jestem bardzo konsekwentna. 2 razy w tygodniu. Wiem, że to nie jest może coś, co robi wrażenie.

0: Nie, ale dwa razy w tygodniu jestem naprawdę zawsze na siłowni. Nie wiem, czy to jest wystarczająco. Może mogłoby być więcej, ale dwa razy w tygodniu to już zawsze coś.
1: Zdecydowanie tak. I czasami nawet ja bym powiedziała, że jeden raz w tygodniu, nawet 20 minut, to jest lepsze niż nic. Zdecydowanie trzeba się ruszać. Jeżeli dziś na tym etapie

0: nie robić nic, lub też od momentu, kiedy do tej pory nic nie robiliśmy, od razu wejść na bardzo wysoki level, czyli 4 razy w tygodniu, 5 razy w tygodniu, duże obciążenia, bo to nas po prostu zniechęci.
1: Tak, zazwyczaj trening, takie Kasia, treningi jedną się rzecz, jedną kończą rzecz, po 2 miesiącach.
0: Dokładnie, jedną rzecz dodam, że treningi, proszę Państwa, sport w ogóle to nie jest nigdy taka zupełna przyjemność, jakbyśmy siedzieli na kanapie, leżeli na plaży, tak? No bo jednak jest to wyjście ze strefy komfortu, jednak jest to wysiłek, żeby nawet pójść tym truchtem pobiegać, żeby nawet wyjść i te ciężary na siłowni wyciskać czy też przerzucać. Nawet skakanie na skakance, jeżeli robimy to systematycznie, jeżeli robimy więcej niż 20-30 skoków, to jest to wyjście z jakiejś strefy naszego komfortu. Więc my musimy się psychicznie na to nastawić, że to nie będzie tak, jak sobie siedzimy na kanapie czy oglądamy telewizję, tylko to jest wysiłek i psychiczny, i fizyczny. Musimy być na to gotowi. Więc zaczynamy od tego, żeby to były niewielkie dawki, niezbyt często, nie za często i powoli, powoli dodawać, tak? Czy to minut więcej, czy to częściej, ale na pewno nie tak dużo, aby nas to zniechęciło, aby spowodowało, że my jesteśmy zmęczeni i później sobie mówimy, nie, ja już jestem tak zmęczona tymi treningami, tym obciążeniem, że ja muszę rano wstać albo po południu wyjść wieczorem, że po prostu nam się już nie chce. Także zdecydowanie lepiej coś niż nic, ale małymi dawkami, małymi łyżeczkami i to nie jest slogan, to nie jest po prostu coś, co ja jakby chciałabym, z czym Państwa chciałabym przekonać, natomiast na pewno warto o tym pomyśleć, że zaczynamy od małych dawek ruchu, jeżeli nigdy do tej pory nic nie robiliśmy.
1: Jakie treningi lepiej wychodzą rano, a jakie lepiej wychodzą wieczorami? Rano na przykład cardio, a wieczorem
0: zdecydowanie
1: siłownia?
0: Tak. Zdecydowanie tak, rano cardio, powolne bieganie, jogging 20-30 minut, to jest naprawdę wystarczające. Bardzo dobrze też działa joga, pilates rano, który pozwala rozciągnąć delikatnie, ponieważ rano jeszcze nasze stawy mięśni nie są na tyle gotowe, nie są na tyle rozgrzane. Ta temperatura jest dosyć niska, gdzie ten trening wytrzymałościowy, trening siłowy czy trening taki właśnie mocno rozciągający będzie dosyć niekorzystny, może wiązać się z kontuzjami. A pilates, a joga, delikatne rozciąganie, nie nachalne, nie na siłę, bardzo nam mogą pomóc w takiej ogólnej sprawności i też rozciągliwości. Natomiast jeżeli chodzi o samą tkankę tłuszczową, no to jogging polecam jednym tempem, spokojnym, takim tempem dla nas, gdzie czujemy się w miarę komfortowo. Oczywiście tętno powyżej 120 uderzeń na minutę, ponieważ to dopiero uruchamia ten cały cykl spalania tłuszczy. 20-30 minut w zupełności nam wystarczy.
1: A ty jakie dystanse biegasz? Tak z ciekawości cię chciałam zapytać o poranku.
0: Ja nie biegam naprawdę dużo, ponieważ kariera sportowa już dawno za mną. Biegałam bardzo duże kilometry obciążenia. Dzisiaj biegam naprawdę 30-40 minut. To jest około 5 kilometrów. Staram się być w miarę systematyczna. Natomiast jeżeli któregoś dnia czuję się gorzej, czuję się słabiej albo właśnie biegałam w większej systematyczności, na przykład cały tydzień, wtedy sobie robię 2-3 dni odpoczynku i później wracam do treningu. Natomiast dużo robię też takiego stretchingu, dużo gimnastyki, motoryki i oczywiście trochę siły, bo jednak w wieku dojrzałym ta sprawność mięśniowa i siła jest bardzo, bardzo potrzebna.
1: No chciałabym, żeby Magda Grzywa z nami dłużej została i poopowiadała, bo tutaj słucham jej, staram się zapamiętać jak najwięcej z tego wszystkiego, co mówi. Namówić was także do aktywności fizycznej, niezależnie od tego, czy lubicie trenować rano, czy lubicie trenować po południu, no bo po prostu aktywność fizyczna to jest, tak jak Magda powiedziała, najważniejsza część dnia. Co
0: dokładnie,
1: może być ważniejszego
0: dokładnie,
1: niż nasze zdrowie?
0: Dokładnie.
1: Aktywność fizyczna powinna
0: i
1: być na pierwszym miejscu.
0: Minut niż nic. Także ja zachęcam wszystkich, jeżeli Państwo macie czas tylko 5, 10, 15 minut na to, żeby zrobić gimnastykę, żeby zrobić rozciąganie, czy jakikolwiek stretching, lepsze jest to niż nic.
1: Magda Grzywa, bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję
1: w
0: również.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

nocy od koto jelenia. Mamo, nie będę głodował, już o to się nie martw. Wstaję w sobotę o świcie, nie piłem i pytam się, po co ten melanż. O 19 otwieram se bordo, bo nocą się zmieniam, ho.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Znowu miałam rację.
13: W czym?
12: We wszystkim.
13: Akurat.
12: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
13: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
12: A nie są?
14: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Po reklamie.
15: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać. Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

przyszły do lamusa. Nie godzi się brać udział w tym, jak się nas zatruwa. Są jeszcze niby siatki, ale to kwestia trudna. Nie współgrają z nimi wcale małe rzeczy oraz mural. A każdy chce ci coś powiedzieć. May, Agile, były view, typ skor poniesie. Najlepsza rzecz.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: W czwórce dbamy o dobrą formę. Już teraz w audycji Najlepsze z najlepszych czas na powrót do najciekawszych audycji dla miłośników sportu.
2: Rusz się, człowieku.
3: Będzie pole i dysk, będzie siateczka i piłeczka, będzie kilka kawałków drewna i na końcu będzie też jedna taśma. O co mi chodzi, co mam w głowie, co to za polecajki, pomysły na sporty, na rekreacje, takie, które wystarczy spakować do torby, wziąć ze sobą.

do parku, do lasu, na polankę czy łąkę, żeby mieć dobry czas ze znajomymi, bawić się dobrze i uprawiać tytułową rekreację. Będą to sporty dla typu człowieka, który zwykle, kiedy słyszy, choć usiądziemy w parku, rozumie w taki sposób, że musi to być czas wypełniony szalonymi aktywnościami. Bierzemy latający dysk i w ten sposób mamy disc golf. I właśnie disc golf jest moją pierwszą propozycją. Jeśli przechadzaliście się kiedyś po parku i widzieliście taki metalowy kosz z wiszącymi łańcuchami, pewnie zastanawialiście się, kto zaprojektował tak dziwny kosz na śmieci. Jeśli się tak tylko zastanawialiście, a nie mówiliście tego głośno, to bardzo dobrze, bo myślę, że można byłoby tym zdaniem obrazić w jakimś stopniu graczy disc golfa, a przecież zupełnie nie o to chodzi. Bardzo możliwe, że właśnie wtedy widzieliście jeden z celów do disc golfa, bo tak właśnie wyglądają cele. A sama zasada jest bardzo prosta i niezwykle podobna do tradycyjnego golfa. Stajemy na początku trasy, rzucamy dyskiem, idziemy tam, gdzie ten dysk upadł i rzucamy ponownie. I próbujemy dostać się do ostatniego dołka, czyli do tego kosza, z jak najmniejszą liczbą rzutów. Oficjalne pole najczęściej składa się z 9 albo 18 dołków. I nie jest to po prostu zwykłe frisbee, dlatego że są różne rodzaje dysków. Jest na przykład dysk, który nazywa się delivery i to jest dysk do dalekich rzutów, dysk na daleki dystans. Jest też dysk, który nazywa się puttery i to jest dysk do precyzyjnego kończenia dołka. Bardzo łatwo jest wsiąknąć w ten sport, kiedy zaczynaliśmy właśnie od takiego zwykłego rzucania frisbee i potem znaleźć się w takim punkcie, że nie, dziś tego dysku nie biorę, bo ten jest dyskiem na troszkę mocniejszy wiatr, ten za bardzo na wietrze skręca. I tak właśnie budować hobby, budować swoją szafę akcesoriów. Myślę sobie, że to jest bardzo fajny sport, no bo nie musimy być jakoś turbosprawni. Tam się dużo chodzi, jest sporo rzutów, można to wykonywać i w parku, i w lesie. I ekstra jest też to, że właśnie ta sceneria, czyli drzewa, krzaki, czy różnorodne ukształtowanie terenu, one są po prostu częścią gry. Natomiast istnieje też jedna zasada, która łączy i minigolf, i disc golf. To jest taka jedna uniwersalna zasada psychologiczna, że jak nie idzie, no to oczywiście zrzucamy wtedy winę na warunki. Na przykład mówimy, że oczywiście chodziło o wiatr, a nie o moje umiejętności. To jest taki czas, kiedy proponuję wam różnego rodzaju aktywności na świeżym powietrzu. Przed chwilą opowiadałem o disc golfie. Tam pole, kosze i dyski, więc teraz upraszczamy cały ten zestaw. Będzie nam potrzebna mała, okrągła siatka, piłeczka i 4 osoby, a mowa o round necie. Najpopularniejsza wersja jest taka, że mamy 2 drużyny po 2 osoby. Okrągła siatka leży na środku, jest rozstawiona nisko nad ziemią i pierwsza drużyna rozgrywa piłkę w siatkę. Druga może wykonać do 3 kontaktów i również musi skierować ją z powrotem na siatkę. Więc brzmi to jak siatka, jak siatkówka, ale jest jedna zasadnicza różnica. Nie mamy 2 stron boiska. Gracze mogą poruszać się wokół siatki. Piłka może odbijać się w absolutnie różnych kierunkach, więc po kilku wymianach ta gra zaczyna trochę przypominać siatkówkę, trochę squasha, albo jakby coś spadało ze stołu i nagle 4 osoby próbują się rzucić w tym samym kierunku, wykonać jakiś ruch do tego upadającego przedmiotu, żeby nic mu się nie stało, no bo właśnie o tym jest ta zasada, że ta piłka nie może spaść na ziemię. Round Net ma swoją oficjalną międzynarodową federację, ma też własne przepisy i myślę sobie, że wielką zaletą jest to, że na poziomie rekreacyjnym można po prostu zagrać w podstawową grę i zrozumieć zasady dosłownie w kilka minut, jak nie w kilka sekund, a może nawet nie trzeba mieć tych zasad wyłożonych, tylko wystarczy

0: stanąć, popatrzeć chwilę i od razu wiemy, o co chodzi. Chodzi o bardzo dobrą zabawę, ale myślę sobie, że to jest też taka aktywność, przy której można się nieźle spocić, zbić kilo kalorie. No po prostu taka siatkówka, której ktoś zabrał boisko, położył siatkę na ziemi. Pomysłem na opowiadanie o tych sportach jest to, żeby redukować sprzęt, żeby było go jak najmniej, więc teraz po Roundnecie skupimy się na takiej aktywności, gdzie nie będzie nawet piłki. Będzie nam potrzebne kilka kawałków drewna i jeden król, którego naprawdę nie warto przewrócić za wcześnie.
1: Ale temat.
2: Ale temat.
1: Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: To jest audycja Najlepsze z Najlepszych.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
1: Sport.
3: Mam taki pomysł, żeby opowiadać wam o różnego rodzaju aktywnościach, które można po prostu spakować sobie do torby i iść z nimi do lasu, do parku, czy na łąkę, albo na duży trawnik i tam bardzo dobrze bawić się ze znajomymi, albo spędzić czas ze sobą. Przed chwilą opowiadałem o roundnecie, czyli o takiej siatkówce bez boiska, za to z planszą, która jest rozstawiona tuż nad ziemią. Mała piłka, mała siatka, cztery osoby i bardzo dużo biegania. To teraz chciałem zaproponować coś dla tych osób, które jednak wolą nieco wolniejsze tempo, nie lubią sportów z piłkami, nie lubią, jeśli jest siatka, czyli coś, co trzeba albo ominąć, albo w to trafić. Ale są też takie osoby, które uwielbiają kontakt z naturą i ze wszystkim tym, co z natury pochodzi.

chodzi, no to będzie o aktywności, która ma w sobie drewno. Już tak bardzo długo opowiadam i podprowadzam, no to tak. Będzie to szwedzka gra, szczególnie mocno związana z Gotlandią i to jest Kybbe. Jej podstawę można wyjaśnić bardzo, bardzo szybko. Na dwóch końcach pola ustawiamy drewniane klocki. Pięć po jednej stronie, pięć po drugiej, a na środku stoi większy, który nazywa się królem. Drużyny rzucają drewnianymi pałeczkami i próbują przewrócić klocki przeciwnika. Tylko oczywiście, gdyby chodziło wyłącznie o trafianie w drewno, byłoby bardzo łatwo, ale strącone klocki wracają do gry. Trzeba pilnować kolejności. Zmieniają się pozycje, z których możemy wykonywać te rzuty. I w tym wszystkim najważniejsze, bo może te zasady brzmią troszkę enigmatycznie, ale jest jedna bardzo prosta, bardzo obrazowa. Króla wolno strącić dopiero na samym końcu, czyli strącasz w odpowiedniej kolejności klocki przeciwnika, i wtedy twoim celem jest atak na króla. Kybbe, myślę sobie, że to jest taka gra, która jest naprawdę piękną lekcją życiową, bo czasami widzimy przed sobą oczywisty cel, ale nie powinniśmy iść do niego jeszcze po drodze, tylko skupić się właśnie na tym, co nas do tego celu doprowadzi. Co ciekawe, ta gra bywa nazywana szachami wikingów, chociaż opowieść o takim starożytnym wikińskim pochodzeniu na tę chwilę jest bardziej legendą niż potwierdzonym faktem. Natomiast współczesna gra Kybbe rozwinęła się na Gotlandii i spopularyzowała się pod koniec XX wieku. Zostaniemy przy drewnie już za moment, ale będziemy szukać własnej równowagi, albo przynajmniej spróbujemy się zrównoważyć. Tu Michał Piwowarek, 3 godziny sportu i rekreacji i moje propozycje gier, zabaw i rekreacji, które możemy zabrać ze sobą w torbie. Iść z nimi gdzie bądź, tam gdzie znajdziemy po prostu miejsce, żeby rozłożyć sprzęty i bawić się bardzo dobrze. Przegląd tych propozycji zaczęliśmy od disc golfa, później był roundnet, potem był Kybbe, czyli kawałki drewna zwane szachami wikingów. No i teraz dochodzimy do absolutnego minimalizmu. To slackline. Jedna taśma napięta między dwoma punktami. Najczęściej w praktyce są to drzewa. Jest zadanie, które podczas oglądania kogoś doświadczonego slacklinera wydaje się wręcz nieprzyzwoicie proste. No weź, wejdź na tę taśmę i przejdź od początku do końca. Osoba, która to potrafi, staje na taśmie, robi jeden krok, drugi krok, trzeci. Twarz jest bardzo spokojna, zdecydowana i właśnie w takim rytmicznym rytmie dochodzi do końca. Natomiast są też osoby, które nie robiły tego do tej pory. Wchodzą na taśmę, taśma drży, my drżymy, drzewo wygląda trochę na przerażone, co tu się za chwilę wydarzy. Dobra wiadomość jest taka, że równowaga, jak wszystko inne, jest tym, czym można wypracować. To jest po prostu umiejętność. To nie jest tak, że się z równowagą rodzimy albo nie. Właśnie chodząc po slacklinie można się tego nauczyć, równowagę można trenować. Każdy początkujący nie powinien zaczynać nawet od próby przejścia całej taśmy. Najpierw trzeba stanąć, utrzymać równowagę przez kilka sekund, zrobić spokojny krok, potem drugi i nagle okazuje się, że balansowanie, szukanie tej równowagi, robiąc kolejne 4, 5, 6, 7, 10 kroków, okazuje się do wykonania i daje ogromną satysfakcję. Sam slackline wyrósł ze środowiska wspinaczkowego, bo tam ludzie ćwiczyli balans na różnego rodzaju linach i taśmach, natomiast potem ta aktywność zaczęła funkcjonować samodzielnie i tu jest bardzo ważne rozróżnienie. Rekreacyjnie taśma slacklinowa jest rozwieszona nisko nad ziemią, trawą bądź piaskiem, ale jest też coś takiego jak highline, czyli chodzenie wysoko nad ziemią, to już zupełnie inna dyscyplina, która wymaga
Myślę sobie, że po pierwsze wiedzy, po drugie bardzo precyzyjnych i dobrze działających systemów asekuracyjnych i doświadczenia, ale też to

0: To jest coś, co nie wiem, czy wymaga, ale jest o tym, o szaleństwie. O tym, że osoba, która się na to decyduje, no jednak coś, pierwiastek szaleństwa w sobie ma. My zostajemy przy slackline, czyli przy tej wersji bardziej rekreacyjnej. Świetny trening równowagi, koncentracji i myślę sobie, że to jest taka aktywność ze wszystkich, które proponowałem, że jest najbardziej prosta, najbardziej indywidualna i taka dająca bardzo dużo satysfakcji, kiedy uda się zrobić tych kilka pierwszych kroków.
1: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Jeszcze raz. Spróbuję ci to przewinę. Jeszcze raz.

Wszystko co piszę, piszę na piasku, czas to zabierze jak fala. Wszystko co tworzę, choć wkładam w to całego siebie, to tylko mandala. Choć się nie godzę z tym, że muszę odejść, to daje mi siłę i gwarant, że najbardziej cenne są chwile, bo życie to płomień, a płomień się musi wybrać.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy w czwórce.
2: Latem w czwórce dbamy o waszą formę i wypoczynek, ale także śledzimy najciekawsze wydarzenia sportowe. Więcej w audycji 3 godziny sportu i rekreacji.
0: Nadajemy na sportowej fali.
3: Zgodnie z zapowiedzią i zgodnie z obietnicą, dziś w czwórce bierzemy na poważnie dyscyplinę, którą wielu z nas zna raczej z wakacji niż ze sportowych aren. Jest piłka, jest kijek, przeszkoda i dołek. Wszystko to wygląda niewinnie, tyleż za tą prostą formą kryje się nic innego jak sport z historią, z zasadami, z mistrzostwami i z taktyką oraz zawodnikami. Co jeszcze ciekawsze, ten sport ma w Polsce swojego prezesa, a jest nim Marek Zagórski, prezes Polskiego Związku Minigolfa. Cześć, dzień dobry, witaj w czwórce.
4: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
3: Minigolf, a kawał chłopa przyszedł do studia czwórki.
4: Dokładnie, w minigolfa może grać każdy, zarówno junior, jak i seniory. Nie ma też mocnych predyspozycji co do wyglądu, czy też fizyczność.
3: Skąd właściwie wzięła się ta dyscyplina?
4: Ze Szwecji, ze Stanów Zjednoczonych. Zaczątki, że tak powiem, są w różnych miejscach w historii. Można o tym poczytać. Natomiast taki minigolf sportowy u nas w kraju w zasadzie są od jakichś 30 lat, można powiedzieć, plus minus.
3: Ale historia jest taka, jak rozumiem, że mieliśmy klasyczny golf na dużych polach. I to z tego wyrosła wersja mini?
4: W pewnym sensie trochę tak, trochę nie, bo jakby to są dwie różne dyscypliny. Na samym początku faktycznie tak było, że gracze grali w dużego golfa i gdzieś urodził się też również pomysł, żeby to troszeczkę zminiaturyzować. Natomiast to bardzo szybko się przerodziło w odrębną później dyscyplinę. Jest troszeczkę podobnie jak w golfie, natomiast mamy dużo różnych różnic, że tak powiem.
3: A nie gotowałeś się troszkę w środku, jak robiłem tę zapowiedź i mówiłem właśnie o minigierkach? No bo czy jest właśnie coś takiego w myśleniu o minigolfie, że to jest jakaś taka dyscyplina pomniejsza przez tę nazwę właśnie mini, że jest ten duży golf, sam coś takiego powiedziałeś, duży golf.
4: Wiesz, to są takie stereotypy, jeżeli chodzi właśnie o odnośnie golfa i jeżeli chodzi o minigolfa. O minigolfa cały czas jeszcze gdzieś jest zakorzenione to mniej więcej, że to jest mniejsza wersja dla dzieci. Natomiast to jest mylne pojęcie.
3: To powiedzmy w takim razie tak w pigułce, bo oczywiście zakładam, że jak przy każdej grze sportowej można byłoby tłumaczyć niuanse zasad, ale takie podstawowe zasady, jeśli chodzi o minigolfa. Co mamy, co musimy zrobić, do

0: czego doprowadzić, żeby wygrać, zdobyć największą bądź najmniejszą liczbę punktów.
1: No to może zacznijmy od końca, bo w minigolfie staramy się zrobić jak najmniejszą ilość uderzeń. Na pełnym metrażowym polu jest 18-dołkowe. Potrzebujemy piłeczki, potrzebujemy kijów, natomiast tych piłek

0: Federacji Minigolfa do obiegu, żeby mógł zawodnik taką piłkę wybrać. No w golfie na przykład jest tak, że mamy 14 kijów, jedną piłkę, tutaj mamy kilka tysięcy rodzajów piłek, kij z licem gumowym i dopasowujemy, że tak powiem, piłki do przeszkody, a nie kije.
1: I on mógłby tak bez końca, prawdziwy pasjonat minigolfa dziś w Studiu Czwórki, Marek Zagórski. Gra z pozoru prosta, wydaje się niewinną dyscypliną, a okazuje się, że to gra i z historią, i z zasadami, i z bardzo konkretną sportową logiką. I jeszcze nie powiedziałem, że pretekstem naszego spotkania są kończące się powolutku 27. Mistrzostwa Polski w minigolfie, to w warszawskim Wawrze. I skoro już przy mistrzostwach jesteśmy, to właśnie, co widzi zawodnik golfa, minigolfa sportowego na torze, czego osoba, która po raz pierwszy chwyta kij, dobiera sobie pewnie jakoś przypadkowo jedną z tysięcy piłeczek, czego on nie widzi? Jaka jest różnica?
0: Jak patrzymy na stanowisko, podchodzimy do tego trochę w pewnym sensie jak do gry komputerowej. Mhm. Można powiedzieć, przechodzimy pewne etapy. Na początku próbujemy wykorzystać piłki, którymi najczęściej gramy na innych stanowiskach, podobnej charakterystyce. Patrzymy, co się dzieje, że tak powiem, z daną piłką. Jeżeli piłka nam odpowiada, no to możemy dobierać jeszcze lepsze piłki, które zmniejszą problematyczność uderzenia za pierwszym razem uderzenia, czyli zwiększą margines błędu tak naprawdę. Jeżeli dobierzemy te piłki, to staramy się też dobrać odpowiednią linię do danego toru. Każdy tor można zagrać z wielu miejsc na różne sposoby i po prostu czytamy te stanowiska.
1: Dla osób, które minigolfa nie znają zbyt dobrze, bądź może nawet dziś w czwórce po raz pierwszy usłyszało o takiej dyscyplinie, generalnie w sporcie jest tak, że często można wykonywać ten sam sport w różnych regionach świata, no bo jest jakaś unifikacja, boisko do piłki nożnej takie samo, kort tenisowy taki sam, jeśli chodzi o wymiary, może się różnić oczywiście nawierzchnią. To jak jest z minigolfem? To jest tak, że jest jeden rodzaj toru, czy po prostu co region, co kraj, co wyobraźnia, to ten tor jest po prostu inny i zawodnik musi go rozpracować?
0: Nie, absolutnie nie. Jeżeli mówimy tutaj o sporcie, minigolf jako sport, to mamy Światową Federację Minigolfa, która ma wytyczne co do certyfikacji stanowisk. Każdy taki obiekt, który chciałby mieć możliwość przeprowadzania takich turniejów, musi spełniać normy i to są przez Światową Federację Minigolfa określone. Jasno, na stronie mamy cztery typy w ogóle stanowisk, więc to też jest z czego wybierać w razie czego. Jeżeli ktoś by chciał sobie stanowiska mniejsze, no to może zrobić mniejsze stanowiska, sobie większe stanowiska. Mniej więcej od 6 metrów 25 centymetrów do nawet 45 metrów mogą być stanowiska, natomiast to już wachluje również też typem stanowisk. Mamy miniatur golf, mamy stanowiska betonowe, stanowiska feltowe i adventure golf. W tym ostatnim, które wymieniłem, to również ciekawostkę mogę pozdradzić, że w przyszłym roku po raz pierwszy w historii w Czernicy będziemy robili Mistrzostwa Europy również.
1: A na czym polega ten adventure golf?
0: Adventure golf, ja to tak nazywam to humorystycznie, taką hybrydą między golfem a minigolfem, bo jest najbardziej zbliżony, że tak powiem, do golfa, bo mamy wtedy stanowiska najbardziej taki zrobiony jakby green golfowy z dodatkowymi różnymi przeszkodami. To jest szybka trawa syntetyczna. Trzeba również dobierać piłki. Jest to troszeczkę innego typu niż bardzo techniczne tory, które są właśnie w tych poprzednich typach, które wymieniłem.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w czwórce.
3: Tylko w czwórce.
2: Jeszcze więcej sportu.
3: Więcej sportu.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport. Trzy godziny sportu i rekreacji.
1: Dziś w czwórce temat mini, ale 100% na serio, na poważnie. Rozmawiamy o minigolfie. Cały czas jest z nami Marek Zagórski, prezes Polskiego Związku Minigolfa. Rozmawialiśmy w poprzedniej części troszkę o torach, być może tak delikatnie o taktyce. Natomiast chciałem porozmawiać o takim trenowaniu minigolfa na serio. Jak wyglądają takie treningi zawodnicze? Czy to są godziny spędzone na tej dyscyplinie? Czy są jakieś treningi uzupełniające w ogóle? Jakie trzeba mieć umiejętności, zdolności, predyspozycje takie, można powiedzieć, sportowe albo nawet mentalne, żeby się w tym sporcie odnaleźć?
2: Trzeba tak naprawdę wyrobić nawyki pamięci mięśniowej, bo w minigolfie jest bardzo ważna prostolinijność i matematyka, więc w zasadzie można powiedzieć troszeczkę, że geometria również jest częścią minigolfa. Natomiast trening, techniki, możemy nawet wykonywać również w domu. Są różne ćwiczenia, które, które jeżeli nawet nie posiadamy takiego stanowiska, to możemy zwiększyć możliwość prostej linii uderzenia. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, która jest bardzo ważna, to też jest siła uderzenia i tu już najlepiej trenować na stanowiskach. Natomiast nie potrzebujemy do tego wszystkich stanowisk na raz, więc my możemy na przykład wybrać jedno stanowisko, na którym z pochylnią załóżmy, na którym będziemy obierali różne punkty i do tego będziemy próbowali cały czas uderzać różnymi piłkami, bo tak naprawdę to kwestia czucia też tych piłek jest bardzo ważna. Nie dodawałem wcześniej informacji takiej, natomiast teraz mogę tutaj wskazać, że te kije, które mamy, to są z licem gumowym i to powoduje, że po styku z piłką, która jest gumowo-kauczukowa, są też również szklane. Natomiast przy tych gumowo-kauczukowych piłkach bardzo szybko możemy wyczuć to uderzenie. To, ja wiem, tak ciężko jest to opowiedzieć, natomiast ten feeling tego uderzenia można wypracować sobie właśnie na takim treningu. Im więcej godzin będziemy trenowali, tym lepiej.
1: Ale łokcia minigolfisty nie da się dostać od tego sportu?
2: No to... Nawet jest jedno takie uderzenie, które przy stanowiskach typu właśnie betonowym jest takie, które musimy uderzyć na 25 metrów i tam w zasadzie, co prawda używamy innego typu, to jest jeden właśnie akurat wyjątek, w którym mamy jeszcze jeden typ kijów dodatkowy. Tam jest troszeczkę to zbliżone uderzenie do takiego swingu golfowego, natomiast to takie bardziej pół swing, o, bym tak nazwał.
1: Myślę sobie, że to jest też taka dyscyplina, która wymaga bardzo często bardzo spokojnego, bardzo precyzyjnego ruchu, to już wybrzmiało, no ale kiedy wynik ma znaczenie podczas na przykład mistrzostw, no to to zaczyna być

0: dość trudne, żeby skupić się, czyli o tej stronie mentalnej tego sportu chciałem porozmawiać, czyli takie bycie tu i teraz, skupienie się na tym uderzeniu, tak. Na przykład wyłączenie się, jeśli poprzednie uderzenie było troszkę słabsze. Zakładam, że to tak jest.
1: Tak, to jest faktycznie bardzo trudne i zawodnicy mają z tym problemy. Trening taki mentalny jest ważny, natomiast to też się właśnie wyrabia podczas treningów. W momencie, kiedy rywalizuje się z innymi zawodnikami, na przykład na zawodach, nawet jeżeli się nie ma jeszcze aż tak bardzo dobrze opanowanej techniki gry, to jest ważne, żeby jeździć na te zawody, bo w tym momencie można zacząć trenować opanowanie. Zawsze trzeba podchodzić do tego tak naprawdę, że każde uderzenie to jest nowa gra i jeżeli szybciej zawodnik do tego dojdzie, będzie potrafił te emocje odciąć, to wyniki idą do góry.
0: 27 Mistrzostwa Polski w minigolfie. Dlaczego te mistrzostwa odbywają się teraz w sierpniu? To jest tak, że po prostu tak się układa kalendarz? Czy to jest jakoś związane z porą roku? Czy to też jest jakoś sport sezonowy? Czy może teraz jest najlepsze warunki do tego, żeby grać? Jak to wygląda?
1: W Polsce nie mamy jeszcze możliwości zagrania w środku, w hali jakiejś, więc jakby faktycznie dobieramy tutaj też te terminy tak, żeby jak najbardziej pasowały pod kątem aury zewnętrznej. Niemniej jednak jak najbardziej można minigolfa grać również wewnątrz. Wyjeżdżamy bardzo często na zagranicę, żeby też ćwiczyć poza sezonem, na przykład na Łotwę czy do Czech. Tutaj aura pogody ciepłej, sierpniowej jak najbardziej sprzyja tutaj graniu.
0: To jestem ciekaw, kto w tegorocznych mistrzostwach wystartował. To są zawodnicy z Polski, czy odwiedzili nas jacyś zawodnicy zagraniczni, czy są to też osoby, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki, czy amatorzy też się pojawiają? Macie jakąś kategorię amatorską?
1: To na Mistrzostwach Polski nie mamy kategorii amatorskiej, bo to jednak już są te najważniejsze zawody, które w Polsce się odbywają. Natomiast nie zakazujemy, że tak powiem, żeby osoby jakieś, które dopiero zaczynają swoją przygodę, żeby wystartowały. Natomiast muszą się liczyć wtedy, że będą pełno w takim samym stopniu traktowane, jak i zawodnicy, którzy już grają długo.
0: Okej, bo to ważne, bo jest przecież tak wiele razy w sporcie, że trzeba mieć odpowiedni ranking, żeby w ogóle wskoczyć.
1: Tak, natomiast na tyle jeszcze jest niszowy ten sport w Polsce, że staramy się szukać każdej jednej możliwości do tego, żeby jak najbardziej promować ten sport i aktywność zdrową. Dzwoniły też różne osoby, które chciały wystartować. Mówiły, że zupełnie są zielone, więc oczywiście zgodnie z prawą mówiliśmy, że najlepiej może troszeczkę popatrzeć, zorientować się, zobaczyć jak to wszystko wygląda, zapisać się do klubów minigolfowych, pójść troszeczkę na treningi, na różne inne zawody i wtedy wystartować. Natomiast kwestia jeszcze, o której wspominałeś, to czy z zagranicy mogą przyjechać i grać. My jesteśmy koleżeńscy, więc mamy nawet możliwość do 6 zawodników z zagranicy, żeby wystąpili w takich zawodach. Natomiast oni tylko i wyłącznie mogą zagrać w kategorii open, czyli nie w tych kategoriach mistrzowskich, bo tytułu mistrzowskiego zagraniczna osoba, że tak powiem, nie może zdobyć polskiego.
0: Chciałem jeszcze zapytać o publiczność, bo zawsze w każdym sporcie fajnie jest mieć doping. Natomiast może mam mylne wyobrażenie, więc wyprowadź mnie z niego. Mam wrażenie, że to jest taki sport, który może być w jakimś stopniu trudny do oglądania, bo on jest o chirurgicznej precyzji, o skupieniu zawodnika, być może o decyzjach, które podejmuje się trochę przez dłuższy czas. Czy taka osoba, która na przykład wpadłaby do parku aktywności rodzinnej w Wawrze i zacznie patrzeć na to, co tam się dzieje, ona zrozumie dynamikę tego sportu, zrozumie to, co się dzieje, tak jak, wiesz, no na przykład ktoś, kto nie ogląda specjalnie dużo tenisa w telewizji, no zobaczy, dobra, dwie osoby po dwóch stronach odbijają do siebie piłkę, to już rozumiemy dynamikę. Tu jest trochę to bardziej skomplikowane. Po co oni zmieniają te piłki? O co chodzi z tymi kijkami?
1: To może to wydawać na początku rzeczywiście niezrozumiałe, natomiast jeżeli chodzi o same emocje i tak dalej, to bym się wcale nie zgodził, bo emocji jest bardzo dużo, tak jak rozmawialiśmy wcześniej odnośnie treningu mentalnego i zawodników. Tu mogę jeszcze powiedzieć, że ja już w swojej historii widziałem ze 2 kije złamane już na zawodach, więc gdzieś tutaj niektórzy, że tak powiem, nie wytrzymują tych emocji, które mają w turnieju miejsce.
0: Czy prezes Polskiego Związku Minigolfa widział tylko połamane kije?

0: też zdarzyło mu się złamać kij?
1: Nie, no akurat staram się być opanowanym i odpukać na razie jeszcze nie złamałem żadnego kija. Są też oczywiście pozytywne emocje, radości, okrzyki, więc jak najbardziej tutaj pod kątem oglądania może być to ciekawe i nieprzewidywalne, bo nigdy nie wiadomo kto, kiedy, jak zareaguje. Można również wejść na stronę naszego Polskiego Związku Minigolfa pzmg.pl. Zapraszam i tam są również zawsze terminarze naszych wszystkich wydarzeń w Polsce, więc zapraszamy do czynnego brania udziału.
0: To czego w takim razie życzy się minigolfistom tuż przed przystąpieniem do mistrzostw? Jest coś takiego wewnętrznego, jakieś powiedzonko, które mówi się przed startem?
1: Można powiedzieć, samych jedynek tak życzymy, bo tutaj dążymy cały czas do tych rekordów, tak żeby zrobić tą najlepszą rundę, czyli 18, czyli na 18 stanowiskach trafić 18 razy. No. Mój rekord osobisty 19.
0: To w takim razie wielkie gratulacje. Samych jedynek życzymy w czwórce wszystkim minigolfistom. Dziś był z nami Marek Zagórski, prezes Polskiego Związku Minigolfa. Wielkie dzięki za spotkanie.
1: Dzięki serdecznie, pozdrawiam wszystkich, jeszcze raz zapraszam.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online.

0: najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
3: Autopromocja.
4: Nareszcie weekend.
0: Od piątku?
4: A czemu nie? Ile można pracować? Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zapasz ulubioną kawę i włącz czwórkę w piątek o 10:00. Czekam na Was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10:00 do 13:00 serwuję Wam ja, Kasia

0: Do. Wpadajcie, będzie pysznie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowie. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
10: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
1: Po reklamie.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: Morda to już klasyk.
1: Minęła ósma.
2: Pogoda.
1: Dzisiaj w Polsce zapowiada się przepiękna, słoneczna i bezdeszczowa pogoda, także korzystajmy dzisiaj, póki jeszcze piękne lato za oknem. Rano dosyć chłodno, jeszcze 13 stopni w niektórych miejscach w kraju, ale w ciągu dnia temperatura szybko wzrośnie, osiągając maksymalnie od 26 do nawet 28 stopni.
2: Autopromocja.
3: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
4: Jest na to sposób.
3: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
14: Marian,
13: mega,
14: co ty
13: mega
14: robisz?
13: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
2: Po reklamie.
16: Tak jak my.

0: Na zegarze 11 minut po godzinie 8, a to były dźwięki stereo.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Dzień dobry, to jest poranek czwórki, a dziś wyjątkowo w zastępstwie za Bartka Czarkowskiego przy mikrofonie Dominika Płonka. A jak piątek, to już można powiedzieć, że rozpoczęcie weekendu, tym bardziej, że tych letnich weekendów zostało nam zaledwie kilka, a ja postaram się zmotywować was dzisiaj do tego, żeby zarówno poranek, jak i cały ten weekend dobrze spożytkować, tym bardziej, że niektórzy z was dzisiaj rzeczywiście już ten weekend rozpoczynają i mają wolny dzień. A zaczniemy od tego, co działo się w ostatnim czasie w muzyce, w zasadzie od ulubionego polskiego festiwalu, właśnie prowadzącego piątkowe poranki Bartka Czarkowskiego, czyli od OFF Festiwalu. Ale zanim to, to rozbudźmy się trochę jeszcze i zagrajmy.

0: To było Act Like You Know od Coil Ray i Shoreline Mafii, a na zegarze 19 minut po godzinie 8.
1: Poranek czwórki.
0: Skoro piątek i weekend się już zbliża, to powspominajmy w takim razie muzycznie

jeszcze zeszły weekend, czyli jeden z najciekawszych polskich festiwali muzyki alternatywnej. OFF Festival, który no, co roku przyciąga tłumy swoim nietuzinkowym line-upem i tak też było w tym roku. Podczas dni festiwalowych okazało się, że festiwal został wyprzedany całkowicie, także ogromny sukces. No a na OFF-ie grają zarówno artyści z Polski, którzy no, zrobili świetne wrażenie na festiwalowiczach, między innymi zespół Mlecze, grający na scenie głównej za wokalistkę Wednesday, także tutaj ekipie się udało zagrać przepiękny koncert o zachodzie słońca. Zresztą rozmowę z Mleczami na temat ich ostatniego, najnowszego albumu znajdziecie na Czwórka Online, czy Michał Anioł, który na małej scenie pomieścił się nawet z sekcją dętą i tak zaprezentował swój najnowszy materiał z ostatniej płyty. No a komisja w składzie ja oraz kilku dziennikarzy Czwórki, którzy byliśmy tam na miejscu, wydała werdykt, że to jednak francuska wokalistka pop oczarowała ofowiczów najmocniej swoim intymnym, a jednocześnie pełnym ciekawych patentów show. I to teraz ją zagramy. Okej Lu, tutaj w duecie z artystą Blade, który również wystąpił na OFF Festiwalu w utworze Take Me By The Hand, teraz w Czwórce.

0: Heavy Crossy, The Gossip, a na zegarze 27 minut po godzinie 8.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: To ja jeszcze w takim razie poplotkuję trochę o zakończeniu festiwalu OFF, o którym dzisiaj rozmawiamy w pierwszej godzinie poranka, na które bardzo, bardzo czekałam. A to dlatego, że line-up w niedzielę w nocy zamykał białorusko-hiszpański artysta Rusowski, którego sporo tutaj na antenie czwórki gram nie tylko ja, ale między innymi właśnie Bartek Czarkowski, który zazwyczaj piątkowe poranki prowadzi. No, Rusowski, na którego występ niestety okazało się, że przyszła garstka osób. I tutaj nie wiem, czy to była kwestia tego, że rzeczywiście no, w niedzielę o pierwszej w nocy niektórzy nie mają już przestrzeni na to, żeby tańczyć pod sceną, czy dlatego, że ten artysta jeszcze w Polsce na tyle nie jest znany. Z drugiej strony ci, którzy zostali, bawili się naprawdę świetnie. Zresztą Rusowski to jest dla mnie po prostu definicja future popu, czyli popu przyszłości. Mam nadzieję, że no, nie obrazi się na te polskie festiwale za tak małą frekwencję. A ja zagram wam go w duecie z Raven Lenay, utwór Pink Plus Pink, teraz w poranku czwórki. I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might. I've got you on my mind, let's have a good time. I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might.

Zapraszający nas do długiego weekendu. Na zegarze za 26 minut godzina 9. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka, a teraz mam dla was kilka muzycznych nowości prosto z moich playlist. A zaczynamy od artystki, którą wcześniej słyszeliście na bicie Rusowskiego, to jeszcze w segmencie off festiwalu, Raven Lenae.

0: przez rap od JWPBC. Na ficie Problem, a na zegarze za 17 minut godzina 9.
1: Poranek czwórki.
0: Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka, a w poranku czwórki czas na cykl To był rok. Dziś mamy coś dla tych, którzy pamiętają rok 1991 i dla tych, którzy nie mają prawa go pamiętać. Justyna Majchrzak przeszukała stuletnie radiowe archiwa, a co w nich znalazła, opowie Jacek Paśnik. Głosy z przyszłości też się pojawią.
2: To był rok.
3: To nie był tylko spektakl. To było zjawisko socjologiczne, bo tak o musicalu Metro mówi się dzisiaj, 35 lat po premierze. Cześć, tu Jacek Paśnik. Zajrzymy dziś do roku 1991.

0: Metro było pierwszym polskim musicalem i pionierskim wydarzeniem w świecie ówczesnego teatru. Spektakl powstał dzięki pomysłowi i determinacji dwóch Januszów. Reżysera Janusza Józefowicza i kompozytora Janusza Stokłosy, a sfinansował go polski biznesmen Wiktor Kubiak. Był to też przełom artystyczny. Realizacja Metra wyszła poza tradycyjne teatralne ramy i układy, a wzięli w nim udział utalentowani młodzi amatorzy.
1: Dzień dobry.
2: Cześć.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Edyta Górniak, mam 18 lat, przyjechałam z Opola i pracuję w Metrze.
1: Robert Janowski, pracownik Metra Ursynów Warszawa.
4: Katarzyna Groniec, jestem z Gliwic, Metro.
5: Wojciech Dmuchowski, 23 lata, jestem z Ostrowi Mazowieckiej. Pracownik Metra.
0: Przez pół roku Józefowicz i Stokłosa jeździli po kraju, żeby znaleźć międzynarodową obsadę Metra. Kandydaci musieli dobrze śpiewać i tańczyć oraz mieć osobowość. Warunkiem udziału w spektaklu była też całkowita zmiana życia. Przeprowadzka do Warszawy i ciężka praca na próbach.
6: Nie rozpraszać się, tak. Broń Boże, na żadne drobiazgi. Wiedzieć dokładnie, co jest najważniejsze.
7: Tak. Trzeba umieć zrezygnować z całej reszty, jeżeli chce się coś osiągnąć. To jest bardzo trudne.
6: Te marzenia ciągle się spełniają.
8: Tak, to jest taki zawód.
6: Ciągle się pojawiają nowe.
8: Nie
6: ciągle jest o czym marzyć.
0: Premiera Metra w styczniu 91 była dużym wydarzeniem.

0: Opowieść o młodych ludziach, którzy marzą o sukcesie i tworzą teatr w podziemnej kolejce, wpisała się w nastroje lat 90. Po raz pierwszy na scenie użyto laserów i ultrafioletu. W metrze rodziły się gwiazdy, a widzowie tworzyli fankluby. Ale Janusz Józefowicz wiązał z metrem dalsze plany. Chciał podbić Broadway.
1: Po raz pierwszy w historii w ogóle ktokolwiek z Europy, już nie mówię o tym, że z Europy Wschodniej, że z Polski, realizuje tego typu szaleńczy pomysł, to znaczy, że wystawia coś na Broadwayu. I to jest rzecz bez precedensu.
2: Rozmawiałam ostatnio z Józefowiczem i powiedziałam mu, że tak strasznie, tak bardzo mi zależy na tym Broadwayu, tak bardzo jak na tym mi zależy, tak bardzo się tego boję. I wydaje mi się, że im więcej się ma, tym trudniej się jest pogodzić, kiedy się to traci po prostu. Ja się strasznie boję porażki. I on mi wytłumaczył tak w prosty sposób, że w najgorszym wypadku przeżyjemy wielką przygodę, nauczymy się trochę języka i zobaczymy Amerykę.
1: I mało tego, ja uważam, że nawet jeżeli nam się tam nie uda, to znaczy załóżmy, że nie będzie publiczność amerykańska specjalnie zainteresowana tym, co chcemy im zaproponować, to zrozumiałem to w ten sposób, że w tym miejscu nie ma zapotrzebowania na mój sposób myślenia, na mój sposób rozumienia teatru. Co nie znaczy, że to jest zły sposób.
0: 16 kwietnia 1992 roku odbyła się światowa premiera musicalu Metro na Broadwayu. Po raz pierwszy i ostatni jak do tej pory polska produkcja została wystawiona na nowojorskiej scenie. Bez sukcesu. Spektakl sukces osiągnął w Polsce. I nadal jest grany. Bez przerwy od 35 lat.
3: Na szczyty gór, powyżej chmur, unieś się w kosmos, nie jest trudno w naszej erze.
0: A my słyszymy się już za tydzień. Jak zwykle gdzieś w przeszłości. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
4: To był rok.
5: Radiowe archiwa to prawdziwy skarbiec. Za tydzień też je dla Was przeszukamy i wrócimy z kolejną opowieścią z przyszłości. A w roku 1991 było dużo dobrego roku.

0: handsy. Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
1: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez

0: Unię Europejską.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Po reklamie.
5: Ręczę ci mandacik.
6: O nie, my tak nie gramy.
7: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
6: Czwórka, to słychać.

0: Minęła 9. Pogoda. Kończy się tydzień i wraca upał. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza w trzech województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Tam będzie najcieplej. Poza tym dzisiaj w Polsce piękna, słoneczna i bezdeszczowa pogoda.
1: Autopromocja.
0: Nareszcie weekend.
2: Od piątku?
0: A czemu nie?

0: pracować. Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zaparz ulubioną kawę i włącz czwórkę w piątek o 10. Czekam na Was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10 do 13 serwuję Wam ja, Kasia Dydo. Wpadajcie, będzie pysznie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior. Suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Le Serafim, Eilid i Kacaj w utworze Iconic by Mistake, a na zegarze 5 minut po godzinie 9.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: To jest druga godzina poranka, który rozpoczyna nam długi, słoneczny, letni jeszcze weekend. No i z niego trzeba i z tego, że jeszcze lato, trzeba korzystać. Ja zachęcam do tego, żeby dzisiaj wyjść do parku, na spacer, spotkać się z najbliższymi w jakimś ogródku, czy na działce, czy nawet u siebie na balkonie, skorzystać jeszcze z tych promieni słonecznych, bo potem będziemy narzekać, że te dni będą coraz krótsze, no i tego słońca coraz mniej. Ale jeszcze nie teraz, a już za chwilę porozmawiamy o takich spotkaniach na świeżym powietrzu, przy których jednocześnie można poczytać i przeanalizować wspólnie baśnie. I wcale nie trzeba być przy tym dzieckiem, wręcz przeciwnie. Są to kocajki, czyli baśnie na kocach dla dorosłych. A więcej o tym zjawisku już za chwilę z naszym gościem, organizatorką tych spotkań, Sarą Małgorzatą Bis. Zostańcie z nami.

0: keep me up at night.
1: Poranek czwórki.
2: To byli Miso Extra, Metronomy i utwór Good Kisses, a na zegarze 12 minut po godzinie 9. A ze mną w studiu jest już moja dzisiejsza gościni, czyli Sara Małgorzata Bis. Cześć, dzień dobry.
3: Cześć,
2: Sara, czyli life coach, organizatorka spotkań Kocajki, czyli baśnie na kocach dla dorosłych. No to może, Sara, zacznijmy od samego początku, żeby wyjaśnić wszystkim, bo pewnie niektórzy się dziwią, ale jak to? Baśnie to my czytamy dzieciom i w zasadzie jak już mamy te kilkanaście lat, to najczęściej te książki sprzedajemy, oddajemy kolejnym i już do nich nie wracamy. Skąd pomysł na Kocajki, czyli na te spotkania z baśniami na kocach pod chmurką, ale w gronie dorosłych?
3: To wcale nie jest takie dziwne zjawisko, wydaje mi się. Pomysł sam wziął się w zasadzie dlatego, że w ramach swojego samorozwoju rozpoczęłam studia na kierunku, który nazywa się baśnie jako terapia holistyczna, nowy paradygmat, na łódzkiej uczelni Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, gdzie pomysłodawcą całego kierunku jest Ania Rogowska, fantastyczna kobieta, która właśnie chciałaby przemycać te baśnie, czy w zasadzie pozwolić baśniom powrócić do naszego życia jako historie, które nas prowadzą. I na tych studiach usłyszałam takie cudowne zdanie, które jest bliskie mojemu sercu, że baśnie mają nas budzić, a nie usypiać. Baśnie były w różnych kulturach, czy baśnie, czy mity, czy w ogóle opowieści były w różnych kulturach używane jako lekarstwo w zasadzie na różnego rodzaju problemy, na różnego rodzaju bolączki, również te psychiczne, mentalne, w czasach, kiedy nie mieliśmy takiego wsparcia, na jakie możemy liczyć dzisiaj, specjalistycznego. I one mają nas poprowadzić, mają w sobie jakąś naukę, jakąś wartość, którą możemy poznać i która może być dla nas wskazówką na to, jak się uporać z niektórymi rzeczami albo w jakim kierunku się udać.
2: Jak to się stało, że my o tych baśniach trochę rzeczywiście zapomnieliśmy, że one się pojawiają tylko i wyłącznie w kontekście dzieci dzisiaj? Kiedy, jak myślisz, kiedy my to wytraciliśmy trochę w nas?
3: Myślę, że tracimy cały czas coś. Nasze społeczeństwo się rozwija, jest to normalne, ludzkie, nieuniknione. Coś tracimy, coś zyskujemy. Ale jest też tak, że historia lubi zataczać koło, więc wracamy cały czas do rzeczy, które gdzieś straciliśmy, bo one nas wołają w sercu. To czuć po prostu, człowiek wie, że czegoś mu brakuje i potem

0: szuka, jak może to uzupełnić. Myślę, że baśnie są taką piękną wycieczką, wyprawą do tego, co zapomniane w nas i co możemy w nas odnaleźć na nowo.
1: To jak w takim razie wygląda takie typowe spotkanie, bo rozumiem, że już kilka spotkań za nami. Kto czyta baśnie, czy dzielicie się jakoś, czy każdy przynosi swoją, czy to są konkretne baśnie, które już wiesz, że w jakiś sposób działają na odbiorców, czy na osoby, które przychodzą na takie spotkanie?
0: Jasne. W ramach toku studiów oprócz tego, że uczyliśmy się, mieliśmy wspaniałe spotkanie z Madzią Polkowską, która jest baśniarką zawodową i opowiada przepięknie baśnie. Baśniarstwo samo w sobie jest niesamowitą sztuką, do której ja jeszcze nie dorastam, ale staram się. Oprócz tego uczymy się wielu ciekawych narzędzi psychologicznych, coachingowych, które pozwalają w tą z tej baśni skorzystać, wejść w nią, zagłębić się, znaleźć coś dla siebie. I jest mi zdecydowanie bliżej do tych właśnie narzędzi, do tego rozwoju, do tego zagłębiania się w siebie, też z racji tego, że jestem coachem i pracuję z ludźmi właśnie w takim pomocowym zawodzie, niż do samego baśniarstwa. Natomiast na spotkaniach, które organizuję, oczywiście spotykamy się z baśnią. Nie chciałabym tutaj nikogo zestresować, serdecznie zapraszam. Natomiast ja prowadzę te spotkania w takiej kulturze kręgowej. Ona jest bardzo wspólnotowa, więc czasami odczytujemy te baśnie, a czasami te baśnie opowiadamy. I o tyle, o ile ja mogę opowiedzieć baśń, żeby też nie stresować nikogo i nie przygotowywać uczestników, o tyle zapraszam uczestników do współtworzenia tej opowieści poprzez grę na instrumentach. Najczęściej domowo spreparowane, grzechotkach, ale każdy partycypuje w jakiś sposób. Wybija rytm albo nadaje dźwiękiem jakiegoś charakteru konkretnemu wydarzeniu w tej baśni. I to jest piękne, ponieważ każdy jest zaangażowany w tą historię w jakiś sposób. Nie tylko ja ją opowiadam, ale też inni ją przeżywają. Piękne jest też to, że ja widzę, że oni słuchają tej historii, że naprawdę są zaangażowani i te dźwięki pojawiają się w konkretnych momentach, więc wiem, że ta historia była słuchana. I piękne jest też to, że to powoduje czasem salwy śmiechu, czasem przerwę w opowiadaniu tej historii, czasem jakiś komentarz.
1: To o tych komentarzach może porozmawiamy za moment i o poczuciu wspólnoty też podczas czytania i czy to też nie jest element, który trochę w tym życiu codziennym wytracamy. Do rozmowy wrócimy za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Crystal Fighters i Love a Light, a na zegarze 21 minut po godzinie 9.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: A ze mną w studiu cały czas nasza dzisiejsza gościni, czyli Sara Małgorzata Bis, life coach i organizatorka spotkań Kocajki, czyli baśnie na kocach dla dorosłych. Powiedziałyśmy już o tym, czym są te spotkania, pewnie w dużym skrócie, bo myślę, że na każdym spotkaniu dzieje się magia w zupełnie innej postaci. A ja bym chciała trochę zahaczyć o ten temat właśnie wspólnoty i też tego, z jakim odzewem spotykają się te spotkania. Czy ty po spotkaniu rozmawiasz z konkretnymi uczestnikami, żeby trochę złapać, co tak naprawdę wyciągają z tych spotkań ich uczestnicy?
2: Staram się rozmawiać z uczestnikami i tych spotkań, i każdych innych, które organizuję, dlatego że w tej wspólnotowej, w tym wspólnotowym sposobie, w który ja prowadzę te spotkania, ja jestem częścią tych spotkań. Nie jestem powyżej, jestem bardziej towarzyszką, czy dla tych ludzi w ich doświadczeniach. Natomiast nie wypytuję o to, czego doświadczyli. Kręgi mają to do siebie, że można zabrać głos w zależności od swojej potrzeby, ale wcale nie trzeba. Nie jest to wymagane. Tym bardziej, że widzę często ten moment aha. I to są bardzo różne historie dla bardzo różnych ludzi. Jedna baśń może być, no jeżeli przychodzi tam 7-8 osób, no to mogą być, jedna baśń może być zupełnie różną historią dla każdego z tych ludzi. I to nie jest też moją rolą ciągnąć ich za język, żeby oni opowiedzieli o tym, co przeżyli. To jest ich własne. W coachingu też mamy takie podejście, że klient jest absolutnie sam dla siebie najlepszą wskazówką. On wie najlepiej, co jest potrzebne jemu do tego, żeby wzrastać. I ja w tym zaufaniu właśnie do moich uczestników też pracuję, że oni wiedzą, co jest dla nich najlepsze, wiedzą, co oni wyciągnęli dla siebie. Mogę być dla nich wsparciem, a krąg polega na tym, że możemy się nawzajem wysłuchać. Więc ta przestrzeń jest otwarta, jeżeli chcesz się podzielić swoim doświadczeniem, proszę bardzo, zapraszamy, nikt go nie przerwie, nikt go nie oceni i nikt też nie będzie dawał rad, jak sobie z tym poradzić. Natomiast jest to cudowne, że możemy właśnie tak się dzielić tymi doświadczeniami, bo doświadczenie drugiego człowieka wprowadza zupełnie nowe światło na nasze własne doświadczenia. I to też widać na tych spotkaniach, że zmienia się perspektywa.
0: I my tak mało też ze sobą o życiu tak naprawdę rozmawiamy, takie mam wrażenie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek spotkania, że te rozmowy nasze dzisiaj się bardzo sprowadzają do tego, co codzienne, co najważniejsze tak naprawdę, bo tego czasu coraz mniej. W jaki sposób dobierane są w ogóle baśnie czy opowieści do poszczególnych spotkań?
2: Mhm. W toku studiów korzystamy bardzo często z takiej pozycji, nazywa się Biegnąca z wilkami, napisanej przez Clarisse Pinkola Estes. Jest to znana, wydaje mi się, pozycja baśniarska, w której zebrane są różne baśnie i omówione są pod kątem psychologicznym, również w takim odniesieniu do jungowskiej symboliki i archetypu. I tak można z tą baśnią pracować. Ja często korzystam z tych opracowań, natomiast ja pracuję w takim podejściu głębokiej demokracji, więc jakby nie narzucam, co ta baśń ma znaczyć, tylko pozwalam każdemu zrozumieć tą baśń po swojemu. Ja często też korzystam nie tylko z baśni po prostu, z tej książki, ale z różnych dostępnych źródeł. Bardzo lubię mitologię różnych krain, więc tutaj będziemy też na pewno rozwijać się w tym kierunku, bo jeszcze nie mieliśmy okazji. Ale baśnie można też pisać samemu. Historie, które przeżyliśmy i taka baśń również pojawi się prawdopodobnie na najbliższym spotkaniu

0: 16 w niedzielę, więc zapraszam serdecznie. I są to tak zwane mity, czy też baśnie osobiste, z którymi można pracować i podzielić się swoją historią.
1: To o tych najbliższych spotkaniach w takim razie porozmawiamy już za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Poranek czwórki.
1: Fundiro i Get a Grip, a na zegarze 29 minut po godzinie 9. Z nami w studiu cały czas moja dzisiejsza gościni, czyli Sara Małgorzata Bis, life coach i organizatorka spotkań Kocajki, czyli baśnie na kocach dla dorosłych. I o tych baśniach dzisiaj rozmawiamy. Saro, czy ty masz może taką baśń albo mit, który szczególnie często wraca podczas twojej pracy z ludźmi? Czyli okazuje się, że no niezależnie od wieku i doświadczeń cały czas odnajdują uczestnicy w nim coś nowego, coś dla siebie.
2: Na szczęście w każdej baśni można codziennie odnaleźć coś dla siebie. Nawet na ostatnim spotkaniu zwrócono uwagę, że te baśnie są takie stare, że one mają jakiś swój czas.

0: wiek, z którego pochodzą, że gdyby je interpretować, no to trzeba by zwrócić uwagę na te czasy i co one znaczyły. A wcale tak nie jest, bo każdy wychodząc, mam nadzieję, że każdy, ale wychodząc z tych spotkań dostaje feedback od uczestników, że rzeczywiście coś w tej baśni znaleźli, coś w niej odkryli dla siebie i że one wcale takie starodawne nie są. Więc to chyba zależy od tego, jak patrzymy na daną historię. Korzystam z baśni bardzo różnych, ale na pewno mam taką baśń, która w moim życiu wraca bardzo często i jest to Skóra Foki. Jest to baśń inuicka, aczkolwiek występuje również w celtyckich rejonach, więc tam jest Irlandia, Szkocja, to są te rejony i ja tą szkocką wersję lubię najbardziej. Jest to baśń o kobiecie, której skóra foki została skradziona. Przeżyła niesamowite życie, ale udało jej się tą skórę odzyskać i mogła wrócić do swojego domu, do wody.
1: To ja w takim razie zapisuję na dzisiaj, bo jakoś bardzo wciągnęłaś mnie w te klimaty baśni. O tym też rozmawiałyśmy poza anteną, że chyba do książki Biegnące z wilkami, dobrze mówię, tak, w języku polskim również wrócę i was słuchacze też do tego zachęcamy. No to w takim razie na koniec chciałabym jeszcze popytać w takim razie, kiedy najbliższe spotkania i w jakiej formie jeszcze poza tymi kręgami można cię znaleźć.
0: Jasne. Zapraszam serdecznie, możemy się spotkać na Kocajkach jeszcze w najbliższą niedzielę, to jest 16, jeśli dobrze pamiętam, oraz w ostatnią niedzielę sierpnia 30, udało się jeszcze jeden termin złapać. Także serdecznie zapraszam, spotykamy się na polu mokotowskim w warunkach takich otwartych, więc pojawiają się tam też inni ludzie, którzy nie wiedzą, co robimy, ale to nie przeszkadza, to wręcz rozluźnia czasem atmosferę. Oprócz tego organizuję również cykliczne spotkania kręgów kobiet, bo Kocajki może nie wspomniałam, ale otwarte są dla wszystkich, niezależnie od płci, więc zapraszam tu i panów, i panie, i każdego, kto identyfikuje się zupełnie inaczej. Nie mamy tutaj żadnego gatekeepingu, zapraszamy wszystkich. Natomiast raz w miesiącu w wybraną środę organizuję również kręgi kobiet w miejscu aktywności lokalnej na Grójeckiej 109. Tam zapraszam panie. Najbliższe spotkanie jest 19. Więc są to spotkania otwarte, można dołączyć, spotkać się w gronie kobiet, porozmawiać na różne tematy, czasami bardzo zabawne, czasami bardzo poważne. We wrześniu również rusza cykl spotkań Droga do siebie, który poświęcony jest spotkaniu ze sobą po to, żeby polubić samego siebie, poznać siebie lepiej, polubić samego siebie i mam nadzieję wyjść z tych spotkań jako swój najlepszy przyjaciel. Organizuję je we współpracy z Nasze Miejsce, Przyjazna Przestrzeń do Rozwoju, gdzie pani Dorota nas zaprosiła i możemy korzystać z tej przestrzeni. I na te spotkania można się zapisać u mnie na profilu. Zapraszam. Do zobaczenia, mam nadzieję.
1: Sara Małgorzata Bis, czyli life coach i organizatorka wielu różnych spotkań, co mogliśmy właśnie usłyszeć, ale również spotkań Kocajki, czyli baśnie na kocach dorosłych, o których właśnie rozmawialiśmy. Była moją gościnią dzisiaj w Poranku Czwórki. Bardzo, bardzo ci dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że bardzo wysoka frekwencja w tę niedzielę będzie na polach mokotowskich w Warszawie, tym bardziej, że piękna pogoda nas czeka.
0: Ja również bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam.

0: Beastie Boys i Sabotage w poranku czwórki, a na zegarze za 20 minut godzina 10.
1: Poranek czwórki.
0: A ja jeszcze na koniec poranka przygotowałam dla was jeszcze jedno zaproszenie, tym bardziej jeżeli nie macie planów na ten weekend, a jesteście z okolic Warszawy. No dodatkowo jest to wydarzenie, a dokładniej wystawa, która do interakcji zaprasza również dzieci. Ale więcej od Katarzyny Walentynowicz, artystki i autorki.
2: Cześć, nazywam się Kasia Walentynowicz, jestem ilustratorką i projektantką graficzną. Zapraszam was na moją wystawę w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy. Wystawa nazywa się Dżungla Wyobraźni, jest interaktywną przestrzenią dla dzieci i ich rodzin do spędzania czasu z ilustracją, ale też do wspólnej zabawy. Myślę, że dzieci po prostu są wspaniałymi odbiorcami, odbiorczyniami, ponieważ są bardzo otwarte, mają nieskrępowaną niczym wyobraźnię, są gotowe do przyjęcia każdej konwencji, ale też do wejścia w różne nowe, nieznane dla siebie wcześniej światy i formy. Tworzenie dla dzieci po pierwsze daje mi ogromną satysfakcję, bo widzę, jak bardzo to jest ciepło przyjmowane. A z drugiej strony też ja mogę sobie jako twórca

0: dziewczyni pozwolić na bardzo dużo. Rzeczywiście mam dużo zwrotnych informacji, że dorosłym się to podoba, ale też trochę wychodzę z założenia, że dzieci nie do końca same na początku wybierają sobie to, czym się otaczają, czyli dorośli są jakimiś takimi przewodnikami dla dzieci w świecie sztuki. Więc moje ilustracje jak najbardziej powinny trafiać też do dorosłych, bo to rodzic zdecyduje, czy zabierze dziecko, nie wiem, 5- czy 6-letnie na jakąś wystawę, czy kupi mu jakąś książkę na targach książki, na których tego dziecka nie będzie. Czuję, że to, że moje ilustracje trafiają też do dorosłych, to jest odpowiednia droga do dzieci. Ja mam jedną córkę Adelę i ona zdecydowanie najbardziej lubi książkę Koło, gdzie jest postać koła, które ma nieregularny kształt, dziwny kolor i nie pasuje do żadnego świata i szuka swojego miejsca. Ta książka jest z jednej strony metaforyczna, opowiada o samotności, różnorodności, niedostosowaniu, też poczuciu inności, a jednocześnie w ciepły sposób opowiada o znalezieniu swojego miejsca na świecie i pasującej grupy przyjaciół. Na wystawie są różne postacie, które pochodzą na przykład z festiwalu filmowego Kino Dzieci. To są przeróżne futrzaste i płetwiaste zwierzęta. Są też postacie, które pochodzą z Galerii Sztuki Średniowiecznej Muzeum Narodowego w Warszawie, stworzone właśnie dla tej instytucji. Są postacie z różnych książek, które zilustrowałam. Są też po prostu książki, które można obejrzeć leżąc na pufach w klimatyzowanym pomieszczeniu, popijając wodę. Więc jest to taka przestrzeń, która miała być dostępna, otwarta dla wszystkich. Wystawa jest bezpłatna, można ją odwiedzić codziennie od 9 do 20, więc właściwie przez cały dzień można schować się tu przed upałem albo przed deszczem i spędzić miły czas w miłym miejscu.
1: Zapraszamy wszystkich. Wystawa potrwa do 29 września, a wstęp jest wolny.

0: Day. Not My Day w poranku czwórki, a na zegarze za 12 minut godzina 10. To oznacza, że poranek czwórki powoli dobiega końca. Nie smućcie się natomiast, bo ze mną w studiu jest już Kasia Dydo. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na co dzień prowadząca również poranki. My tutaj dzielimy się tym ciężkim zadaniem tygodniowym, ale dzisiaj w przerwie kawowej od godziny 10. Co dzisiaj?
1: Dzisiaj dużo dobrego. Przerwa kawowa to jest taka audycja, w której namawiamy was, żebyście planowali weekend. Albo żebyście go nie planowali, tylko po prostu spontanicznie przez niego
0: planowali, żeby go nie planować, na przykład.
1: Tak, to jest bardzo dobra opcja, więc będziemy mówić o koncertach, będziemy mówić o spektaklach plenerowych, no bo jednak myślę, że miasta teraz żyją takim fajnym letnim życiem, więc warto po prostu ruszyć się z domu, nawet jeżeli nie ma się tego planu. I to jest też fajne, że można łączyć te różne aktywności, że nie, że tylko spacer albo na przykład kino plenerowe, tylko można połączyć jedno i drugie.
0: To prawda i też jakoś tak przez te ostatnie tygodnie, widząc już, że te liście delikatnie żółkną na drzewach. Wiesz, miałam takie podejście, że dobra, teraz w takim razie każdy weekend na zewnątrz wyciskam jeszcze tyle, ile mogę z tych temperatur 20 stopni plus, bo potem będziemy narzekać i to pewnie już za kilka tygodni.
1: Ja sierpień nazywam niedzielą roku, więc miejmy świadomość, że to jest
0: takie
1: niedziela.
0: Stresujące w ogóle określenie.
1: Za chwilę wszystko się skończy. Za chwilę będzie ciemnica, będzie zimno i nikomu nie będzie chciało się wychodzić z domu i będziemy właśnie siedzieć po na swoich fotelach zawinięci w koce, więc skorzystajmy teraz na maksa. Wychodźmy, nie planujmy, albo planujmy, zróbmy coś po prostu fajnego. Dzisiaj też będziemy zapraszać do takiego bardzo śmiesznego miejsca, które nazywa się Pstro i które jest dla ludzi, którzy chcieliby się wyżyć artystycznie, a niekoniecznie muszą umieć malować, rysować i tak dalej. I tam się robi takie niesamowite rzeczy, że naprawdę bardzo będziemy zachęcać i rozmawiać o tym, jak można się tam puścić artystycznie.
0: To w takim razie więcej inspiracji na ten weekend u Kasi Dydo już po godzinie 10 w przerwie kawowej. Ja natomiast się z wami żegnam. Przy mikrofonie była Dominika Płonka, a słyszymy się już w najbliższą środę od godziny 7 w poranku czwórki. Dzięki, cześć!

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z Czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Mega, mega, mega, mega, mega,
12: Marian,
11: mega,
12: co ty robisz?
11: Wabię okazję, Barbara. O.

0: O patrz, w Media Expert są.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: Na zegarach godzina 10.
1: Pogoda.
0: Piątek w stolicy zapowiada się całkiem przyjemnie. To będzie udana randka lata z sierpniem. Będzie ciepło, pogodnie i bez większych powodów do narzekania. Temperatura może dojść nawet do 30 stopni. W Krakowie trochę spokojniej i bardziej komfortowo. Tam 22-23 stopnie na plusie z dużą ilością słońca i niewielkim zachmurzeniem. Pogoda idealna na spacer, kawę na mieście albo bardzo ambitne nic nie robienie. A nad morzem lato mówi dzień dobry, jestem i tutaj na chwilę zostaję. W Gdańsku około 28 stopni, lekkie zachmurzenie, dużo słońca i bez większych opadów, czyli plaża, rower, spacer albo klasyczne. Idę tylko na chwilę nad morze, po czym wracasz 3 godziny później opalony i z gofrem.
1: Autopromocja.
2: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
3: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
2: i całkiem nieoczywistymi.
3: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
2: Pokażemy zachwycające widoki

0: Naprawdę, warto wysiąść.
1: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
0: Alicja Michalska
1: i Jacek Paśnik.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Tutaj, szybko! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
12: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
13: Marian, co ty robisz?
12: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
2: Po reklamie.

0: 9 minut po godzinie 10. Dzień dobry, zaczynamy weekend.
1: Na przerwę kawową zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, jest piątek, więc oficjalnie możemy przestać udawać, że weekend jest daleko. Przerwa na kawę zaczyna się właśnie teraz, a my planujemy, kombinujemy, podpowiadamy, jak dobrze wykorzystać te następne dwa dni. Będą pomysły na małe i większe wypady, rzeczy, które można zrobić bez wielkich przygotowań i takie, na które warto było czekać przez cały tydzień. Czyli szykujemy się do czasu wolnego psychicznie, logistycznie, no i oczywiście z kawą w ręku. No bo weekend sam się nie zaplanuje, chociaż czasem najlepiej wychodzi ten, którego w ogóle nie zaplanowaliśmy, czyli tak zwany pełen spontan.

0: To Big Pimpin, Jay-Z. To już za nami, 16 minut po godzinie 10.
1: Przerwa kawowa.
0: Jeżeli jesteście już myślami przy weekendzie, no to warto sprawdzić, co dzieje się kulturalnie w różnych częściach Polski, no bo sierpień zdecydowanie nie jest miesiącem, w którym kultura robi sobie wakacje. Wręcz przeciwnie, festiwale wychodzą w plener, muzyka przenosi się nad jeziora i do parków, a teatry grają pod gołym niebem. Zacznijmy od Poznania, gdzie trwa właśnie Bittersweet Festival. Do 15 sierpnia na poznańskiej Cytadeli spotykają się światowe gwiazdy i też artyści z polskiej sceny, w programie m.in. Gorillaz, 21 Pilots, Robbie Williams, To Model, Major Lazer, Rita Ora, Paul Kalkbrenner, Faithless, Mrozu, Oki, no i Mery z Polski. No naprawdę jest z czego wybierać. To zdecydowanie jedna z najmocniejszych muzycznych propozycji tego weekendu, ale będę miała za chwilę dla was jeszcze jedną bardzo dobrą, jeżeli szukacie czegoś spokojniejszego. No to zostańcie z nami na fali, jest 17 minut po godzinie 10, a za chwilę jeszcze jedna dobra festiwalowa propozycja.
1: Nowość na playliście. Nowość.

0: Joanne, Selfridges to już za nami, 23 minuty po godzinie 10, a my szykujemy się na dobry weekend.
1: Przerwa kawowa.
0: Przed momentem była mowa o dużym festiwalu, Bittersweet Festival, ten trwa w Poznaniu do 15 sierpnia, ale jeżeli zamiast dużego festiwalu wybieracie kameralny klimat, jezioro, muzykę, kierunek, może być tylko jeden i będzie to Olsztyn. Trwa tam Olsztyn Green Festival, który odbywa się nad jeziorem Ukiem. No i dzisiaj na scenie pojawią się m.in. tacy artyści jak Sisters, jak Soku, jak Bass Astral, Artur Rojek, Ofelia, Mary z Polski, John Potter czy The Casino, więc no naprawdę jest z czego wybierać. Czy można połączyć koncert z plażą i właściwie uznać, że kultura spotkała się tutaj z wakacjami? Tak, jest to absolutnie możliwe i jest to możliwe na Olsztyn Green Festiwalu, gdzie was wysyłamy.

0: Bardzo dobry utwór. Maja Jane Coles, Rise Up, to już za nami 27 minut po godzinie 10, a my bierzemy się za pakowanie walizki.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: No bo wiadomo, że wakacje to jest czas pakowania walizek. Jedni zabierają do tych walizek tylko to, co niezbędne i tym bardzo zazdroszczę. Inni pakują cały dom i tak zwane przyda się. Zawsze coś się może przydać, więc tak naprawdę te walizki naprawdę są gigantyczne. My tutaj w przerwie kawowej postawiliśmy na trzecią opcję, bo będziemy pakować walizki przez następne godziny i trafią tam dzisiaj trzy przedmioty, ale za to bardzo nieprzypadkowe. No w każdym razie pakujemy walizkę, za moment włożymy tam pierwszy przedmiot, kolejne pojawią się w następnych godzinach, no a waszym zadaniem będzie uważnie słuchać i zapamiętać całą zawartość. No to uwaga, zaczynamy pakowanie. Aha, no to już teraz to pakowanie. Zaczynamy. Pierwszy przedmiot tam ląduje i dzisiaj to jest bardzo wyjątkowa walizka, bo jest to walizka fitnessowa. Ha! Więc jeżeli nie ćwiczycie, no to będziecie musieli użyć wyobraźni, a jeżeli ćwiczycie, no to po prostu łatwo wam będzie zapamiętać te przedmioty. Pierwszy przedmiot, jaki tam ląduje, to są skarpetki, bo skarpetki po prostu są obowiązkowe na siłowni, przynajmniej dwie pary, bo zawsze jedna jakoś tajemniczo znika. A więc przy pakowaniu walizek naszych, które możecie wygrać, pierwszym przedmiotem, który tam wylądował dzisiaj, są skarpetki, a następne pojawią się w następnych godzinach.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.

0: 25 minut pozostało do godziny 10. Będziemy rozmawiać teraz o regeneracji.
1: Przerwa kawowa.
0: Bo regeneracja to nie tylko dzień bez treningu i trochę więcej snu, to także sposób, w jaki

0: Dzień dobry, witaj w czwórce.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Przed weekendem jesteś zregenerowana, czy ta regeneracja dopiero właśnie w weekend?
1: No ja tak staram się zachować jakiś taki rytm i szczególnie jako osoba z ADHD mam trudność z tym, że jeżeli się nie wyśpię, nie położę się o konkretnej porze, to potem wiem, że tych zasobów mam o wiele mniej i jest mi o wiele trudniej, a miałam taki zerwany dzień niestety przez opóźnienia pociągów w środę, więc troszeczkę czekam na ten weekend, chyba jak wszyscy.
0: Czym właściwie jest regeneracja, dobra regeneracja i czy odpoczynek zawsze oznacza no właśnie taką bezczynność? Takie nic nie robienie.
1: Ja w ogóle bym zaczęła od tego, że trzeba mieć też siłę, żeby odpoczywać, czyli trzeba mieć energię, może nie tyle siłę. A druga rzecz jest taka, że trzeba sobie ten odpoczynek zaplanować zawczasu, czyli po prostu tak jak wpisujemy różne inne rzeczy w kalendarz, tak wpisujemy również ten odpoczynek w kalendarz.
0: Nie widziałam nigdy u nikogo w kalendarzu wpisany odpoczynek.
1: No słuchajcie, skoro robimy inne rzeczy i wpisujemy w kalendarz zajęcia na siłowni, fitness, nie wiem, trening biegowy, jogę, no to dlaczego nie możemy wpisać na przykład w kalendarz, że o 22:30 kładziemy się spać?
0: To jest dobra pora, żeby położyć się spać, prawda? Przed godziną 24 powinniśmy się tam znaleźć?
1: Tak, no to jest takie okno 23, około 23, kiedy gdzieś też poziom kortyzolu zaczyna wzrastać powoli, więc jeśli kładziemy się później, to też nie regenerujemy się tak i nie wchodzimy w te poszczególne fazy snu, które nas najbardziej regenerują, więc o tym też trzeba pamiętać, że to nie jest tylko tak, że nas odcina ze zmęczenia i jak się położymy o 24, i prześpimy cały dzień, całą noc, przepraszam, to znaczy, że już jesteśmy zregenerowani, no bo to też chodzi o to, żeby wchodzić właśnie w odpowiednie fazy snu, które mają na celu odpowiednio nas regenerować.
0: To jakie mamy te fazy snu?
1: No mamy fazy snu płytkiego, mamy fazy snu głębokiego, mamy fazy snu REM i tak naprawdę chodzi też o to, żeby ten dysk twardy, który zapisuje i przetwarza wszystkie dane z danego dnia, mógł się też oczyścić i zregenerować, żeby tam było miejsce na nowe doświadczenia następnego dnia. Poza tym też jest tak, że podczas snu my zapisujemy doświadczenia i utrwalamy też niektóre na przykład połączenia nerwowe, które powodują, że coś, co przetrenowaliśmy albo czego się nauczyliśmy, to zostaje właśnie utrwalone.
0: A, to dlatego czasami jest tak, że jak na przykład coś się trenujemy i to nam nie wychodzi, to potem, nie wiem, za dwa dni, jak na przykład znowu do tego wracamy, to nagle coś pyka i nagle stwierdzamy, okej, dobra, udało się nam.
1: Tak, między innymi, tak. I gdybyśmy nie mieli tego snu, to by te wszystkie treningi, nauka też nie przynosiła żadnych efektów, bo to po prostu się nie zapisuje i nie utrwala.
0: Dzisiaj rozmawiamy o regeneracji. Czym tak naprawdę jest ta regeneracja? Do czego ona jest nam potrzebna? No i też jak najlepiej się regenerować, o tym będziemy mówić za moment. Razem z nami psycholożka sportu Joanna Budzis. Za moment wracamy.

0: 17 minut pozostało do godziny 11. Freak the Speakers to już za nami, a my tymczasem staramy się znaleźć sposoby na dobrą regenerację.
1: Przerwa kawowa.
0: I dlatego razem z nami Joanna Budzic, psycholożka sportu. Rozmawiamy, co tutaj zrobić, żeby dobrze się zregenerować. Tym bardziej, że już wiemy, że przecież te dwa wolne dni przed nami, więc można to jakoś dobrze wykorzystać. Ale chciałam cię zapytać jeszcze, skąd w ogóle wiemy, że nasz organizm i układ nerwowy potrzebują regeneracji? Jakie sygnały najczęściej ignorujemy?
2: Ignorujemy to, że jesteśmy poirytowani, tacy przemęczeni, ciężko nam jest się skupić na jakiejś czynności, która wcześniej nie była dla nas trudna. Skacze nam uwaga, potrzebujemy cały czas jakichś innych bodźców, czyli troszeczkę odkładamy, jest taka prokrastynacja, nie mamy cierpliwości w kontaktach z innymi ludźmi, gubimy taki nasz rytm codzienny, czyli to, co na co dzień nam sprawiało też przyjemność, było jakąś taką na przykład aktywnością, to przestaje nas cieszyć, bo już nie mamy po prostu zasobów do tego.
0: Ile czasu potrzebujemy, żeby zregenerować organizm? I w sumie chciałam cię zapytać o dwie opcje. No jedna opcja to jest ta opcja prawidłowego snu, tego takiego nocnego. No ale czasami udaje nam się, albo nawet nie udaje, bo to akurat nie jest może dobre słowo, ale czasami po prostu zarywamy noce z jakiegoś powodu i próbujemy to jakoś nadgodzić w ciągu dnia. To ile czasu potrzebujemy w ciągu dnia, żeby jakoś zregenerować i czy w ogóle można nadrobić nieprzespaną noc?
2: Nie można, więc to nie jest tak, że możemy sobie czekać do weekendu i sobie odeśpimy w weekend. To, co już zostało stracone, to zostało stracone. No niestety. Ale żeby się też troszeczkę przyzwyczaić do takiego rytmu, no to zajmuje nam już, myślę, że kilka dni, żeby gdzieś postawić sobie jakąś godzinę, po której już nie wykonujemy czynności wieczorem, czyli ustalamy sobie taką wieczorną rutynę, ustalamy sobie właśnie jakieś okno, gdzie kładziemy się spać i żeby łóżko faktycznie jakby już do tego służyło. Jeżeli chodzi o taką pełną regenerację, to ciężko jest to określić, bo każdy jest inny, natomiast musimy też zobaczyć, jak bardzo nadszarpnęliśmy ten nasz układ nerwowy i jak bardzo też jesteśmy przemęczeni. Natomiast jeżeli mamy taką ciągłą potrzebę snu, to, no to może być to taki sygnał też do tego, że jesteśmy wyczerpani. Ale pamiętajmy też, że oprócz snu możemy regenerować się poprzez właśnie kontakt z naturą, czyli możemy też w tych codziennych czynnościach wdrażać jakieś takie protokoły, gdzie my faktycznie czerpiemy i regenerujemy się, a nie dodatkowo nadszarpujemy nasz układ nerwowy.
0: Bo czy spacer wystarczy, czy trzeba się przytulać do drzew?
2: Nie, możemy się przytulać do człowieka, nie musimy do drzew, ale jeżeli jesteśmy na dworze, w naturze spacerujemy, to zostawmy telefon, wyłączmy go, nie miejmy go gdzieś jakby przy sobie, nie czujmy tej obecności tego telefonu, schowajmy go do plecaka, zostawmy w domu, wyłączmy dźwięki. Bardzo często ludzie chodzą na spacery, widzę ludzi, którzy chodzą na spacery z psem, ale mają cały czas coś jakby w uszach i cały czas gdzieś ten mózg musi cały czas coś przetwarzać, więc zostawmy technologię, zostawmy dodatkowe bodźce, skupmy się na tym, co słyszymy, co widzimy, czego doświadczamy, jakie zapachy towarzyszą nam, kiedy na przykład jesteśmy na spacerze w parku albo

0: w lesie. Jak idziemy pobiegać, to zostawmy te słuchawki, biegajmy właśnie bez. I ja naprawdę tego doświadczyłam ostatnio, jestem tragicznym biegaczem i zawsze to bieganie było takim oderwaniem się od wszystkiego i głośna muzyka i po prostu jakiś tam flow się załączał. A zaczęłam biegać bez tego i faktycznie po tych 5-10 minutach człowiek słyszy, widzi, doświadcza tego, gdzie jest i to ma zupełnie inne oddziaływanie na nas.
1: Dwie rzeczy jeszcze, o które chciałam zapytać, to jest oddech. Czy oddechem też możemy się regenerować?
0: Absolutnie tak. Wystarczy, że my zamkniemy na chwilę oczy i zaczniemy liczyć wdech do 5, wydech do 7 i obserwujemy, co się dzieje właśnie z naszym ciałem, gdzie wchodzi ten oddech, gdzie wychodzi, co czujemy na przykład w nozdrzach, jak porusza się nasz brzuch i to wystarczy.
1: No to na koniec jeszcze muszę o to przytulanie zapytać, bo mam wrażenie, że to jest bardzo ignorowanie. Co daje nam przytulenie się do drugiego człowieka?
0: Oksytocynę. Oksytocyna jest nam bardzo potrzebna. Oksytocyna niweluje negatywne skutki stresu, kortyzol. Możemy się przytulać do drzew, do człowieka, do psów, do dzieci, do wszystkiego, ale tak faktycznie to ten kontakt z drugim człowiekiem, takie poczucie blisko kości, albo właśnie gdzieś z jakimś przyjacielem, zwierzątkiem, daje nam takie ogromne poczucie bliskości, trochę takiego otulenia, kontaktu i przede wszystkim bycia tu i teraz.
1: Podobno minuta wystarczy, żeby oksytocyna się zaczęła wydzielać.
0: Na pewno już od razu, kiedy wiesz, widzisz na przykład ulubioną twoją osobę albo zwierzaka, to już na sam widok tej postaci, wiesz, od razu ci się śmieją oczy, śmieje ci się twarz i już zapominasz o tym lęku, o jakimś stresorze, który do tej pory był trudny, więc korzystajmy z tego, co mamy.
1: Czyli dosypiajmy, oddychajmy, relaksujmy się i przytulajmy się. Z taką myślą was zostawiam i z takimi instrukcjami na ten weekend. Joanna Budzic dzisiaj była naszym gościem, psycholożkę sportu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram was w podróż na weekend z czwórką.
2: Jaki plan?
1: Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
2: Kiedy?
1: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na weekend. Zapraszam, Kasper Zembrzucki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care.

0: Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399.

0: Na zegarach godzina 11.
1: Pogoda.
0: Warszawa w piątek wchodzi w tryb lato, ale takie na serio. Słońce będzie miało sporo do powiedzenia, a temperatura podkręci się do około 30 stopni na plusie. W Krakowie około 23 stopni, no i sporo pogodnego nieba, czyli temperatura idealna. Można założyć krótkie spodenki, ale nie trzeba jeszcze rozmawiać z klimatyzacją jak z najlepszym przyjacielem. Nad morzem 28 stopni, lekkie zachmurzenie i dużo letniego klimatu. Piątek zdecydowanie po stronie słońce, morze i żadnych pilnych spraw.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Wyślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź

0: Szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Po reklamie.

0: Jerry Smith, na antenie czwórki High, to już za nami 10 minut po godzinie 11. Zaczynamy weekend.
1: Na przerwę kawową zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, piątek mamy, ten piękny moment tygodnia, kiedy no właściwie do tego weekendu to zostało już takie ciut, tak bardzo niewiele, że można zacząć planować go z pełną odpowiedzialnością, albo przynajmniej entuzjazmem. W przerwie kawowej sprawdzamy, co można zrobić z wolnym czasem, gdzie pojechać, co zobaczyć, czego spróbować i jak odpocząć tak, żeby w poniedziałek mieć poczucie, tak, to był bardzo dobrze wykorzystany weekend, żebyśmy mogli sobie właśnie tak powiedzieć. Więc w przerwie kawowej będą pomysły na małe przyjemności, większe przygody i rzeczy, które nie wymagają ani walizki, ani kredytu. Kawa gotowa, no to zaczynamy planowanie weekendu.

0: przerwa kawowa.
1: Przed momentem Empire of the Sun to już za nami 16 minut po godzinie 11, a my wracamy do pakowania walizki.
0: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
1: Opakujemy sobie tutaj walizeczkę przez całe 3 godziny w przerwie kawowej. Jeden przedmiot już tam wylądował, a teraz pojawi się następny. Ja tylko przypomnę, że wy musicie uważnie słuchać, zapamiętać te przedmioty. No i w odpowiednim momencie, który nastąpi niebawem, będziecie mogli do nas zadzwonić. No i w ten sposób walizka może być wasza. No to uwaga, wkładamy tam drugi przedmiot.
0: Do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Do walizki wkładamy.
1: Dzisiaj mamy walizeczkę fitnessową, więc jeżeli jesteście w tym klimacie, jeżeli jesteście w tej bańce, to nie będziecie mieli problemu z zapamiętaniem tych przedmiotów. Jeżeli nie, no to musicie uważnie słuchać, zapisywać albo po prostu sobie gdzieś tam to zapamiętać. Drugim przedmiotem, który ląduje w naszej walizce, są słuchawki, które są oczywiście absolutnie kluczowe. Muzyka może być jedynym powodem, dla którego robimy jeszcze jedno, jeszcze dwa, jeszcze trzy powtórzenia. Dzisiaj walizka fitnessowa pakowana jest przez nas. Jeszcze jeden przedmiot się tam znajdzie i później rozwiązanie naszego konkursu, więc namawiam do tego, żebyście zostali z nami na fali.

0: 21 minut po godzinie 11. No to co, ruszamy w podróż. Dzisiaj zdobywamy góry.
1: Polska koleją. Polska koleją. Wakacyjne trasy bez pośpiechu.
0: No, góry można zdobywać na wiele sposobów. Można wyruszyć samochodem, autobusem, można zaparkować jak najbliżej szlaku i ruszyć pod górę, ale można też potraktować samą podróż jak część wyprawy. No i właśnie dzisiaj Alicja Michalska ma taki świetny pomysł, żeby w góry ruszyć pociągiem.
2: Dokładnie tak, no bo kiedy myślimy o wyjeździe w góry, no to często pierwsza myśl brzmi samochód. Plecak do bagażnika, nawigacja ustawiona na Zakopane, no i kilka godzin w korkach, szczególnie w ten wakacyjny weekend. No ale czy naprawdę musimy zaczynać naszą górską wyprawę od stania na tej zakopiance? No coraz częściej odpowiedzią może być właśnie pociąg, no bo kolej pozwala nie tylko dotrzeć do tego Zakopanego, ale zatrzymać się znacznie wcześniej w Chabówce, w Nowym Targu, Szaflarach czy w Poroninie i stamtąd ruszyć dalej. To może być bardzo ciekawa alternatywa dla samochodu, zwłaszcza jeśli chcemy, no właśnie, połączyć kilka miejscowości i szlaków, no a przy okazji sama podróż wtedy staje się częścią wyprawy, no bo zamiast patrzeć na czerwone światła i reklamy na Zakopiance, których jest całkiem sporo, no to sama podróż staje się naprawdę częścią wyprawy. O tym samym zresztą opowiedziała mi Karolina Tuszyńska, twórczyni profilu Breaking the Borders, która od lat jeździ w góry i to pociągami.
3: Zdecydowanie możemy jeździć w góry pociągiem. Ja sama jestem takim przykładem, bo od ponad 2 lat właśnie jeżdżę w góry pociągiem. Osobiście byłam też pociągiem w Tatrach, jechałam w Sudety, góry Wałbrzyskie, góry Kamienne i niebawem wyruszam pociągiem właśnie w Karkonosze. Także cały czas eksploruję te opcje i coraz bardziej powiększam też moją wiedzę, jeżeli chodzi o podróżowanie pociągiem po Polsce. Ale oczywiście w Polsce jest więcej pasm górskich i więcej pasm górskich jest dobrze skomunikowanych pociągiem.
2: No, jeśli spojrzymy na Podhale z perspektywy kolei, no to tutaj sytuacja jest naprawdę bardzo dobra, szczególnie na tej głównej trasie Chabówka, Nowy Targ, Szaflary, Poronin i Zakopane. W tym wakacyjnym rozkładzie jazdy pociągi zatrzymują się na kilku przystankach na trasie, więc nie trzeba traktować Zakopanego jako tego jedynego punktu startowego. Możemy wysiąść wcześniej i stamtąd rozpocząć dalszą część naszej wycieczki. Trasa z Chabówki do Zakopanego to właściwie taki już gotowy scenariusz na podróż przez kolejne piętra tego naszego Podhala, no bo na początku pociąg jedzie przez łagodniejsze krajobrazy Kotliny Rabczańskiej. Mamy pola, lasy, niewielkie miejscowości, potem pojawia się ten Nowy Targ, a wraz z nim szeroka i piękna Kotlina Nowotarska. I właśnie tutaj, uwaga, warto patrzeć przez okno, przy dobrej widoczności coraz wyraźniej widać te górskie pasma, a krajobraz, wiadomo, stopniowo robi się coraz bardziej podhalański. Ale tutaj ważne jest, że pociąg nie podwozi nas oczywiście pod każdy górski szlak. Kolej sprawdza się jako taki kręgosłup podróży. Natomiast ostatni odcinek często trzeba pokonać pieszo albo właśnie jakimś takim lokalnym autobusem. Jak praktycznie połączyć chodzenie po górach i szlakach i dojeżdżanie do tych wszystkich miejsc pociągami? O tym Karolina Tuszyńska.
3: Myślę, że taką najważniejszą kwestią to jest jednak to logistyka, bo są takie miejsca w polskich górach i szlaki, gdzie wystarczy tylko wsiąść w pociąg i z niego wysiąść i już ten szlak się zaczyna. Natomiast faktycznie większość tras będzie wymagała jeszcze jakiegoś transportu lokalnego. Na przykład w Tatrach, jak wysiadamy na dworcu kolejowym w Zakopanem, to jest cały dworzec, gdzie jest pełno małych busików i później tam musimy ogarnąć ten lokalny transport już na szlaki. Więc to jest taka, myślę, że bardzo ważna kwestia. I tak samo z powrotem. To też nie jest tak zawsze, że schodzimy ze szlaku i już jest stacja kolejowa, chociaż faktycznie są takie szlaki, takie wycieczki, że można to tak zorganizować.
2: Czyli w skrócie nie dojedziemy pociągiem pod każdy szlak, ale możemy zbudować całą wyprawę tak, żeby pociągi były kręgosłupem, a żeby samochód w ogóle nie był nam potrzebny.
0: Dzisiaj Alicja Michalska zachęcała do tego, żeby w górę wybrać się pociągiem. To tutaj mamy dodatkowe, a tutaj jak tylko wjeżdżamy już w te regiony, gdzie te góry widzimy, no to tak przyjemnie jest wyjrzeć po prostu za okno i widzieć, jak te szczyty gdzieś tam w oddali się malują. Do naszej górskiej pociągowej wycieczki za moment jeszcze powrócimy.

0: Tararara. 28 minut po godzinie 11, a my dzisiaj podróżujemy razem z Alicją Michalską pociągiem.
1: Polska koleją. Polska koleją. Wakacyjne trasy bez pośpiechu.
0: W górki nas dzisiaj zabiera Alicja, zachęca do tego, żeby nie jechać tam samochodem, nie, że Zakopianka i stoimy w korkach, tylko po prostu na pełnym chillu siedzimy sobie w pociągu, oglądamy krajobrazy za oknem, no i już snujemy plany, gdzie my tam dojdziemy.
2: Dokładnie, szczególnie, że dzisiaj zabieram nas w Tatry, a więc piękne krajobrazy już nam się jawią z samego pociągu. No i też kluczem jest takie zaplanowanie tak naprawdę, no bo planując tę górską wyprawę wyłącznie pociągiem, warto pamiętać o jednej rzeczy. Rozkład jazdy powinien być częścią planu naszej wycieczki, a nie jakimś tam dodatkiem do niego, bo w górach łatwo przecenić swoje tempo. Trasa, która na mapie wygląda jak kilka godzin, może nam zająć się troszkę dłużej. Dlaczego to ważne i o czym warto pamiętać? O tym opowiedziała mi Karolina Tuszyńska, twórczyni profilu Breaking the Borders.
3: Myślę, że takim ważną rzeczą jest to, żeby brać pod uwagę tempo. Ja akurat jeżdżę pociągiem na wycieczki jednodniowe najczęściej, więc też muszę mieć na uwadze to, że muszę zdążyć na ten ostatni, powiedzmy, pociąg czy lokalny busik. No i trzeba znać to swoje tempo, żeby też faktycznie się na niego wyrobić. I generalnie dobrze by było mieć jakiś plan B. Jeżeli coś pójdzie po drodze nie tak, jeżeli się spóźnimy, jeżeli pociąg będzie opóźniony, to czy skracam szlak, czy jednak na przykład zmieniam tą wycieczkę w ogóle. Niestety, pociągi mają to do siebie, że czasami są te opóźnienia, ale z perspektywy też osoby, która dużo jeździ pociągami, ja naprawdę nie mam na co narzekać. Jeżeli chodzi o ostatnie moje 2 lata jeżdżenia po górach pociągiem, to może mi się pociąg spóźnił 2-3 razy, a ja naprawdę jestem raz w tygodniu w górach.
2: Jest dobrze, ale warto zostawić sobie zapas czasu i nie planować ostatniego pociągu na styk i sprawdzać wcześniej, o której odjeżdża ten ostatni pociąg z danej miejscowości, w której po prostu kończymy naszą trasę. Podróżowanie pociągiem w górach ma też ogromną przewagę. Nie musimy wracać tą samą drogą. Samochodem często jesteśmy przywiązani do jednej bazy, jedziemy na parking, ruszamy na szlak, a później wracamy dokładnie w to samo miejsce. No tutaj jest zupełnie inaczej.
3: Natomiast fajnym plusem w ogóle jest to, i może to jeszcze podkreślę, bo za to właśnie kocham podróżowanie pociągiem w góry, że nie muszę powielać trasy. Często jest tak, że zostawimy auto na parkingu, to musimy wrócić do tego samego miejsca i o ile da się zrobić pętlę, to spoko, ale nie zawsze da się zrobić pętlę. Czasami trzeba faktycznie wrócić z danego punktu tą samą drogą. Natomiast ja mam na przykład w moim e-booku tak większość tras poukładanych, że zaczynamy w jednym miejscu i kończymy w innym i nie powielamy tego samego szlaku. I to jest piękne, że praktycznie

0: przez całą wycieczkę, przez 8 godzin czy 6 godzin na szlaku są cały czas nowe widoki i cały czas doświadczamy nowych miejsc.
1: Tutaj też warto wspomnieć, że Karolina napisała specjalnego e-booka Góry bez auta i tam można zajrzeć, jeśli chcemy się dowiedzieć, jak połączyć się to wszystko z chodzeniem po górach. No, tam znajdziecie różne takie triki i polecenia, na przykład takie, w którym Karolina tłumaczy, że jeśli ma to być nasz pierwszy górski wyjazd pociągiem, to najlepiej zacząć od takich tras, przy których kolej rzeczywiście ułatwia logistykę. Na Podhalu dobrym wyborem może być właśnie Nowy Targ Turbo i tam łatwo dotrzeć pociągiem, ale warto spojrzeć też w stronę Beskidów. Z tego, co Karolina mówi, jest to piękna trasa i można zaplanować ją bardzo łatwo i przyjemnie.
0: Super wycieczką na start jest wycieczka pociągiem w Beskid Mały i zdobycie góry, która się nazywa Czupel. Czupel to też najwyższa góra w Beskidzie Małym, czyli należy do Korony Gór Polskich, najwyższy szczyt w paśmie. To jest bardzo fajna wycieczka i właśnie można ją spiąć tylko pociągiem, czyli wysiadamy na stacji, zaczynamy szlak, idziemy na szczyt, idziemy potem na schronisko, schodzimy później na dół z drugiej strony na drugą stację kolejową. I tak samo Hala Boracza w Beskidzie Żywieckim. To jest na tyle krótki szlak, że można zrobić całość pieszo, ale też jest opcja podjechania znowu lokalnie busikiem, więc jeżeli ktoś by chciał skrócić, też można skrócić.
1: No, jeśli mamy ochotę wyskoczyć w góry pociągiem, no to warto patrzeć w różne strony, nie tylko na Tatry, ale właśnie w stronę Beskidu Małego czy Żywieckiego. To są takie regiony, w których kolej może być świetnym punktem wyjścia do wędrówki, ale też mamy po prostu piękne krajobrazy. No i już na koniec, jak już przekonaliśmy wszystkich, żeby ruszyć tym pociągiem w góry, to Karolina doradza, żeby jednak pora roku też miała tutaj w tym wszystkim znaczenie.
0: Myślę, że na start najlepiej by było jechać pociągiem w góry właśnie wiosna, lato i wczesna jesień, bo wtedy nie potrzebujemy dużo w plecaku. To w porównaniu do ilości sprzętu, jaką w zimę trzeba zabrać, to jest nieporównywalnie mniej. Więc to nie jest tak, że jesteśmy jakoś przeładowani tym sprzętem latem. Myślę, że to tutaj ilość tego sprzętu naprawdę nie przeszkadza, bo tego nie jest za dużo.
1: Latem taka podróż ma ogromny atut. Krajobrazy za oknem, można oglądać je naprawdę w pełnej krasie. Zielone lasy, łąki, pola, no i coraz wyraźniejsze sylwetki gór sprawiają, że naprawdę sama droga tym pociągiem staje się częścią wakacyjnej przygody bez korków i bez reklam na Zakopiance.
2: Alicja dzisiaj proponuje bardzo przyjemną podróż, wsiąść do pociągu, wysiąść tam, gdzie mniej więcej zaczyna się szlak, przejść się po górach i wrócić koleją. Brzmi naprawdę jak plan na weekend do jazdy pociągu. Do zdobywania tych szczytów i do przejechania się przyjemną trasą namawiała Alicja Michalska.
1: Dzięki
2: bardzo dziękuję.
1: Bardzo.

0: Można sobie na chwilę odłożyć na bok. Nie trzeba znać się na malarstwie, nie trzeba umieć narysować nawet porządnego kółka. Tak myślę, tak stawiam. Tutaj bardziej liczy się eksperyment, otwartość, wyobraźnia i dobra zabawa. I dzisiaj o tym, jak się funkcjonuje w Pstro, opowie nam właściciel, czyli Maciek Budzisz. Dzień dobry, witaj w czwórce.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kiedy ostatnio malowałeś?
1: Ja częściej chyba mam okazję malować ściany niż obrazy. Tak czasami ten biznes też wygląda. Ale tak naprawdę teraz wprowadzamy taką troszkę nową rzecz, czyli zalewamy nasze obrazy żywicą epoksydową, żeby one później miały taką lustrzaną warstwę odbicie. Na tym się ostatnio skupiamy, to wprowadzamy, więc może taki element malowania aktualnie uprawiam.
0: Spróbujmy wytłumaczyć naszym słuchaczom, czym tak naprawdę jest Pstro, skąd się wziął pomysł na miejsce, w którym zamiast takiej klasycznej lekcji malowania proponujecie ludziom chlapanie farbą.
1: Właśnie chodzi o chlapanie farbą, nie chodzi o to takie dostojne malarstwo, to takie bardzo poważne słowo. Tutaj raczej chodzi o swobodę, o to, żeby się troszkę uzewnętrznić, troszkę jakoś tak poszaleć, troszkę przenieść swoje emocje na płótno. W żadnej z technik, którą proponujemy, nie malujemy nic konkretnego, żadnego krajobrazu, przedmiotu, sceny, postaci. Raczej chodzi o to, żeby po prostu przenieść te swoje emocje na płótno, chlapiąc, wylewając tą farbę, strzelając z procy nawet farbą, więc to jest taka swoboda tego, czego każde dziecko nie może zrobić w domu. Każdy z nas był kiedyś dzieckiem i pewnie ma na sumieniu parę pomalowanych ścian i gdzieś tam potem rodziców, którzy musieli to odbalować. Natomiast u nas można to zrobić dowoli, można malować po ścianach, suficie, po podłodze. Nawet są takie kurtyny, które wyciemniają nasze pomieszczenia. To one też są pomalowane przez gości, a wyciemniają pomieszczenia, ponieważ większość tych aktywności odbywa się w pomieszczeniu właśnie zaciemnionym, z użyciem farb fluorescencyjnych, w oświetleniu ultrafioletowym, co też daje taki dodatkowy właśnie fajny efekt wizualny.
0: No i co ciekawe, nie jest to miejsce dla dzieci, bo widzę, że wstęp jest od 16 roku życia, a to jest taki moment, myślę, w życiu nastolatków, kiedy ogólnie zaczynają się wszystkiego wstydzić, a już na pewno wstydzą się rysowania, malowania. My w ogóle w życiu dorosłym bardzo często wstydzimy się rysować, wstydzimy się malowania. W ogóle skąd bierze się takie przekonanie, że no właśnie, albo mamy talent, albo lepiej w ogóle niczego nie dotykać. Jak myślisz?
1: Nie wiem, może dlatego, że na tych lekcjach plastyki dostawaliśmy oceny. Na pewno one zawsze były trochę pobłażliwe, może jak na lekcji WF-u, tak? Na mało kto miał dwóje z WF-u albo z plastyki, myślę, że naprawdę.
0: O, dwóje z plastyki to się sypały ostro.
1: Tak, naprawdę? No to na pewno nie z mojego doświadczenia, nie u mnie, ale no może się boimy tego, może to właśnie to, o czym powiedziałem na początku, że ta sztuka i to malarstwo są wszystkie takie wielkie słowa, tak? Te muzea, w których te obrazy takie nietykalne, czasem kradzione, może to jest jakaś taka niedostępność, jakaś taka bariera, tak? Tego, że się tego boimy. A u nas nie do końca chodzi o to, żeby stworzyć swój obraz. Oczywiście każdy, takie jest założenie, że przychodzi się, tworzy swój obraz, który zabierasz ze sobą do domu, tak? Oczywiście. Ale nie chodzi o to samo, żeby to, raczej chodzi o to doświadczenie, o tą zabawę, o to, żeby móc właśnie doświadczyć tego, takiej swobody, gdzie właśnie nic się nie ogranicza, gdzie nie martwisz się o te, że spadnie kropelka farby na podłogę, czy na ścianę, czy na sufit. Tam raczej o to chodzi. Czasami się zdarza tak, że ludzie, którzy dostają od nas farby, dostają już całkiem sporo, ale mogliby zapełnić kilka płócien, ale większość tej farby znajduje się na podłodze, na ścianie i na płaszczyku kolegi, z którym ktoś przyszedł, tak? Bo też uzbrajamy ludzi właśnie w takie płaszcze ochronne, rękawiczki, ochraniacze na buty, żeby właśnie mogli czuć się swobodnie i działać. I tu może takie malutkie sprostowanie. Od 16 roku życia mam jedną z aktywności, która nazywa się strzelanie fluo. I ona polega na tym, że do balonów napełnionych farbą strzela się z takiego pistoletu gazowego, takiego na kulki, dalej to jest taki zabawkowy pistolet, ale może trochę poważniejszy. Stąd jest ten 16 rok życia. Też młodsze osoby może próbowały, może chciały, naciskały gdzieś tam na nas, naciskali też rodzice, że mój syn sobie poradzi, moja córka sobie poradzi, ale jest to może troszkę trudniejsze mimo wszystko te balony zestrzelić. One sobie spadają na płótno, które później na takim stole obrotowym jak ten okrągły stół kręci się,

0: to płótno i dzięki temu te farby się tak promieniście po płótnie od środka do zewnątrz rozchodzą i robi się taki zawsze trochę inny wzór.
1: No, jeden wielki fan. Dzisiaj odwiedzamy miejsce kreatywnego malowania, w którym klasyczne zasady tworzenia sztuki można sobie na chwilę odłożyć na bok. Do pstro. Za moment jeszcze powrócimy.

0: 15 minut pozostało do godziny 12. Jeżeli macie ochotę wyżyć się artystycznie, to mamy dla was świetną propozycję.
1: Przerwa kawowa.
0: Idźcie sobie do Pstro i namalujcie sobie obraz albo po prostu wyżyjcie się artystycznie bez żadnych zasad i bez umiejętności malowania czy rysowania. Dzisiaj razem z nami jest Maciej Budzisz, który jest założycielem tego ciekawego miejsca. Czy ty w ogóle gdzieś na świecie widziałeś takie miejsce? Ty, nie wiem, doświadczyłeś tego w jakiejś innej części świata?
2: Nie osobiście, ale to jest taki trend dla takich miejsc, który wybuchł jakieś 4 lata temu. Pierwsze takie miejscówki pokazały się w Nowym Jorku. Te techniki malowania są jakby nam znane tak naprawdę, no bo no chyba każdy może właśnie za tego dzieciaka, jak wspomnieliśmy, chlapał tą farbą, czy rozlewał.
0: Myślisz, że każdy może być Polokiem?
2: Myślę, że... Tak, no może nie każdy potem za tyle swój obraz sprzeda, to może być trudniejsze, ale nie ma z tym problemu.
0: Z jakich technik korzystacie w Pstro?
2: Jest to chlapanie fluo, kręcenie fluo, pouring w dwóch wariantach, open cup i assemblage, oraz strzelanie fluo, o którym rozmawialiśmy wcześniej, właśnie one są od 16 roku życia. Natomiast te pozostałe aktywności, chlapanie już dla 3-latków, ale też dla dorosłych. Często jest tak, że przychodzą rodzice z dzieckiem i z takim założeniem, że no, my będziemy pilnować, a tutaj nie.

0: sobie nasz maluch działa, ale okazuje się, że zaraz ten maluch są mu zabierane farby i pędzle i rodzice też sobie na przykład dokupują płótno, tak? I też są sobie chcą stworzyć własny obraz, albo czasami okazuje się, że o, ale fajne miejsce, przyjdę tutaj z firmą swoją, namówię szefa, czy zabiorę swoich pracowników i jest integracja firmowa. Także tutaj nie ma dla naszych aktywności ograniczeń wieku w górę. Jest to chlapanie, o którym wspomnieliśmy, gdzie płótno wisi na ścianie i za pomocą właśnie procy, pędzli, pistoletów takich na wodę, tym razem takich zabawkowych, chlapie się, rozlewa tą farbę, strzela dalej. Kręcenie fluo polega na tym, że obraz nie wisi na ścianie, a leży na takim stole obrotowym, okrągłym. No i dzięki temu, że ten stół się kręci, to farba, którą na ten obraz nanosimy, chlapiemy, wylewamy, albo używamy takich wzorników specjalnych, ona się tak promieniście od środka do zewnątrz rozchodzi. Przechodzą się te farby między sobą, zmieniają się te kolory i to jest taka aktywność, gdzie tutaj chyba najlepiej jest się temu trochę poddać i po prostu, kiedy to płótno się kręci, to chlapać, wylewać, trochę nie patrząc może gdzie, no nie masz kontroli nad tym, bo to dość szybko się kręci to płótno. I ten spontan chyba daje najfajniejsze efekty niż planowanie, tu bym chciał, żeby to wyglądało tak, czy w ten sposób. To jest coś, co mówimy zawsze, że jeśli masz wizję tego obrazu przed sobą, zapomnij o niej, ona zaraz się stworzy. Jeśli coś na początku ci się nie będzie podobało, nie przejmuj się, obraz się będzie zmieniał za każdym jego zakręceniem, za każdym dolaniem farby, więc to jest taki proces, który też trzeba wiedzieć, w którym momencie jakby zakończyć, żeby nie przekombinować, żeby nie przedobrzyć.
1: A czym jest tak naprawdę ten pouring? Bo to brzmi jakoś tak najbardziej enigmatycznie.
0: I takie obrazy też powstają w pewnym sensie, takie enigmatyczne, trudne, też zawsze czasami ludzie pytają przez telefon nas, jak te obrazy z pouringu wyglądają. No każdy jest inny i nie da się zrobić chyba takiego samego. Tym razem ta aktywność odbywa się w pomieszczeniu przy takim normalnym świetle, tam już nie ma światła UV. I no pouring to jak z angielskiego rozlewanie, przelewanie, wylewanie. Płótno leży na stole i farby do odpowiedniej konsystencji rozrobione, farby akrylowe, przelewamy jedna przez drugą i one się po prostu między sobą przechodzą. Robi nam się taka duża, powiedzmy, plama, która zajmuje, nie wiem, 30% tego płótna mniej więcej. Następnie to płótno się unosi razem z tą farbą i przechyla na boki do lewej, do prawej, tak żeby ta farba sobie spłynęła do każdego kąta, do każdego boku i ten proces właśnie tego przelewania tych farb, one się same między sobą wtedy przechodzą i mają minimalnie gdzieś tam inne gęstości i to pozwala na to, żeby one tak się przeszły między sobą i powstały takie meandryczne kształty, takie komory. To ciężko jest opisać, trzeba to
1: albo doświadczyć,
0: zobaczyć,
1: albo po prostu
0: albo doświadczyć
1: zobaczyć.
0: Samemu.
1: No brzmi tak naprawdę bardzo fascynujące. Na serio można się wyżyć u was. No i właśnie fajne jest to, że nie trzeba mieć tych oporów, że się nie potrafi malować albo rysować, albo że się farby widziało po raz ostatni w szkole podstawowej.
0: To prawda, to dla niektórych jest też trudne. Są osoby, które przychodzą i jak pobrudzą rękawiczkę, to za chwilę ją
1: tak,
0: zmieniają.
1: Tak, ja bym chciała wyjść stamtąd czysta i pewnie miałabym z tym problem, ale tutaj po prostu się nie da i trzeba po prostu dać się ponieść i po prostu mieć w nosie to, że będziemy ubrudzeni, że ubabrani jak dzieci. No, po
0: Zgadza
1: prostu.
0: Się, to jest taka chwila zapomnienia.
1: Miejcie ten fan po prostu w pstro. Namawiamy was do tego, żeby odwiedzić to artystyczne miejsce. Dzisiaj razem z nami Maciej Budzisz, założyciel tego miejsca. Bardzo dziękuję za to spotkanie w Czwórce.
0: Dziękuję również i do zobaczenia w pstro.

Nie patrzy się, jak mogłem zapomnieć, że mam dziewczynę. Czeski film, samotni, wieczór sobotni ten. Esencja zwrotki to realistyczny sen. Kolęda, kolęda, lubisz to się bawisz.

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
12: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
13: O nie, my tak nie gramy.

0: Na zegarach godzina 12.
1: Pogoda.
0: W stolicy piątek zapowiada się bardzo letnio, około 30 stopni, dużo słońca i coraz cieplejsze powietrze. Krótko mówiąc, lato nie pyta, czy mamy ochotę na upał. Ono po prostu przychodzi, dlatego rano kawa, w ciągu dnia woda, a po południu najlepiej cień. W Krakowie, Kraków w piątek dostanie całkiem przyjemną porcję lata, około 23 stopni, pogodnie i bez większych pogodowych komplikacji. A w Gdańsku, Gdańsk może liczyć na 28 stopni, lekkie chmury i sporo słońca. Morze będzie wyglądało jak najlepszy pomysł na świecie. Na Bałtyk jak zwykle pozostawi sobie prawo do odpowiedzi na pytanie, czy dzisiaj wchodzimy do wody? No ale nawet jeśli bez kąpieli, no to piątek zdecydowanie tam może być plażowy.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Słuchaj, Marian,
6: no?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Uh-huh.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost.

0: Element diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: 10 minut po godzinie 12 szykujemy się na dobry weekend.
1: Przerwa kawowa. Zaprasza Kasia Dydo.
0: No i ponownie dzień dobry. Piątek melduje się na posterunku, a my powoli przestawiamy głowy z trybu co jeszcze muszę zrobić na tryb co ja będę robić w weekend, bo to tak naprawdę jest teraz najważniejsze pytanie. To właśnie jest przerwa kawowa, moment, w którym można na chwilę zwolnić, napić się kawy i przygotować się do dwóch dni wolności. My podpowiadamy, gdzie warto wyskoczyć, co ciekawego wydarzy się w mieście i jak spędzić czas, żeby nie skończyć w niedzielę wieczorem z pytaniem, ale właściwie co ja robiłam w ten weekend. Zatem kawa w dłoń, kalendarze w ruch, no i zaczynamy weekendowe planowanie.

0: przerwa kawowa.
1: 16 minut po godzinie 12 robimy sobie kawę, a przy okazji też pakujemy walizkę na weekend.
0: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
1: No tak, to już tutaj po prostu mamy, że lubimy pakować walizki, które później wy możecie wygrywać. Wystarczyło nas słuchać od rana do właściwie tego momentu, żeby za chwilę móc zgarnąć walizkę, bo ta walizka jest pakowana różnymi przedmiotami. Dzisiaj mamy walizkę fitnessową. Dwa przedmioty już się tam znalazły, no i teraz wpakujemy trzeci i będziemy mieli komplet. Do walizki teraz będziemy wkładać kolejny przedmiot.
0: Przedmiot, który wkładam do walizki.
1: A ponieważ jest to walizka fitnessowa, no to dzisiaj ląduje tam też przekąska. Banan, batonik proteinowy albo coś, co powstrzyma nas tak naprawdę przed zjedzeniem połowy piekarni po treningu. Bo nie wiem, czy tak macie, że po treningu to nie, że białeczko i tak dalej, tylko od razu wjeżdża bułka albo jakieś kalcone, albo coś, co akurat łatwo kupić i można szybko zjeść. Więc dzisiaj wkładamy tam przekąskę. No to trzy przedmioty już się tam znalazły. Pomału mogę wam zdradzać numer telefonu, który zresztą doskonale znacie. 22 kierunkowy do Warszawy, 6.

0: Czas na finał.
1: Tak, to jest ten moment, w którym dowiemy się, do kogo powędruje nasza spakowana walizka. Razem z nami jest Janusz. Dzień dobry, witaj w czwórce.
2: O, dzień dobry, hej.
1: Co u ciebie dobrego słychać? Jakie masz plany na weekend? Najpierw mi opowiedz.
2: A, plany na weekend na Rodos.
1: O, to wspaniale! To brzmi naprawdę cudownie. Jedziesz tam z całą rodziną, ze znajomymi, no w ogóle z kim?
2: Znaczy z rodziną, ale to rodzinne ogrody działkowe, ogrodzone samemu.
1: A, rozumiem, fajnie też, no naprawdę super. A co tam masz na tej działeczce?
2: A, różne krzaczki, ptaszki, wszystko jest, taka przyroda. Zielona klimatyzacja, nie trzeba psuć energii.
1: Rozumiem, czyli jesteś po prostu szczęśliwym człowiekiem, który spędza czas na swojej działce.
2: Wszystkiego po trochu.
1: Cieszę się bardzo. Powiedz, czy dokładnie zapamiętałeś, co dzisiaj wpakowaliśmy do walizki?
2: No, raczej tak, no pamięć mam jeszcze trochę. Skarpetki.
1: No tak.
2: Dwie pary na siłownię.
1: Tak, bo nigdy nie wiadomo, czy jedna nam gdzieś nie zniknie, a wiadomo, że bez skarpetek ćwiczy się ciężko, okej.
2: No, taka po siłowni to lepiej ją schować, a założyć drugie.
1: Tak, czyste, okej.

0: słuchawki do biegania.
1: Na przykład.
0: Zawsze biega.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Z jedną słuchawką, a drugą słyszeć.
1: Okej.
0: Okay. No i przekąska energetyczna, jak się wraca z tego biegania.
1: No właśnie, albo jakiś batonik, albo banan, no coś tam zawsze się przyda. No to gratulacje, wygrywasz naszą walizkę. Nie wiem, czy ona przyda się na takie krótkie wypady, ale jakbyś się kiedyś wybierał gdzieś dalej, no to po prostu pakuj tę walizkę i baw się dobrze.
0: Wybieram się nad morze, żeby zobaczyć koło brzegu morze, bo...
1: To walizka po prostu idealnie.
0: Bo Gdańsk to nie morze, a nad morzem pełnym nie byłem.
1: No to życzę ci udanego pobytu nad morzem, baw się dobrze i życzę miłych wakacji.
0: No i ja, dzięki, długiego, miłego weekendu.

0: 28 minut po godzinie 12, a my tutaj mamy bardzo dobry plan działania na już właściwie chyba przyszły miesiąc.
1: Przerwa kawowa.
0: Planujemy weekend, ale też planujemy trochę do przodu. Połowa sierpnia dla jednych to jest środek wakacji, dla innych moment, w którym zaczyna się mały wyścig z czasem. Znaleźć mieszkanie przed rozpoczęciem roku akademickiego, a najlepiej znaleźć nie tylko pokój i dobrą cenę, ale też człowieka, z którym będziemy dzielić kuchnię, łazienkę, lodówkę. No i też poziom tolerancji na bałagan, bo wiadomo, że czasami bałagan wkrada się do naszych domów niepostrzeżenie. Weronika Puszkar jest razem z nami i to ona dzisiaj postanowiła sprawdzić taką aplikację, która pomaga nam znaleźć współlokatora. Cześć. Cześć.
2: Powstała taka aplikacja, bo tak jak powiedziałaś, nie jest to takie łatwe, szczególnie, że dzisiaj my się mierzymy z ogromnym kryzysem mieszkaniowym, więc jeżeli już uda nam się nawet znaleźć to mieszkanie, w którym chcemy spędzić przynajmniej najbliższy rok akademicki, no to okazuje się, że nie mamy nikogo bliskiego, z kim moglibyśmy zamieszkać, więc no zaczyna się poszukiwanie. Nie jest to proste w internecie, no bo zazwyczaj wrzucamy ogłoszenie, no i czasami jeszcze dzisiaj wrzucamy swoje zdjęcie z informacją, kogo szukamy i tak dalej. Mnóstwo osób odpisuje i nie jest to proste, żeby te wszystkie konta jakoś prześledzić, sprawdzić i dogadać się jeszcze. Ktoś tutaj pisze z kimś innym, komuś innym odpisujemy, więc to rozciąga się bardzo w czasie. Dlatego właśnie powstała aplikacja, żeby nam trochę w tym pomóc. Ona się nazywa Rent Friends i działa właściwie trochę jak taka aplikacja randkowa, bym powiedziała. I o tym więcej opowiedziała mi jedna ze współzałożycielek aplikacji, Aleksandra Kaziniec.
3: Aplikacja działa na podstawie algorytmu dopasowania, czyli przy instalacji aplikacji i założeniu swojego konta wpisujemy, czy jesteśmy bardziej nocnym markiem, czy rannym ptaszkiem, z kim chcemy mieszkać, gdzie chcemy mieszkać. Ogólnie jaki mamy styl życia, bo tutaj najczęściej ludzie się ze sobą nie dogadują, ale następnie algorytm proponuje nam najbardziej dopasowane osoby w danym obszarze do nas, abyśmy potem mogli się z nimi maczować, czyli dać to słynne serduszko w prawo i następnie razem zamieszkać.
2: No więc niemal jeden do jednego jak taka aplikacja randkowa. No ale widzisz, przynajmniej
0: brzmi
2: masz
0: zabawnie.
2: Pewność. To znaczy pewność, to właściwie masz jak dopiero
0: z aplikacji randkowej masz pewność?
2: No tak. No ale mniej więcej, bo kiedy wrzucasz taką historię na Facebooku i na przykład napiszesz, że nie chcesz kogoś z kotem, to no może nie zwróciłaś na to uwagi, no bo od dawna już nie szukasz tego mieszkania. No ale tam ci od razu ktoś pisze, że no jak to nie chcesz kota? Że ludzie od razu mają jakieś pretensje, że jak to możesz nie chcieć mieszkać z kimś, ze zwierzakiem. No a według mnie no, to jest całkiem normalne, że ktoś ma takie preferencje, ktoś inne. Czasami też się zdarza tak, że już mamy to mieszkanie, albo w ogóle, że jesteśmy właścicielami takiego mieszkania, no i chcemy tylko, żeby ktoś się do nas wprowadził, no i wtedy zazwyczaj wrzucaliśmy takiego posta na Facebooka, no i tam znowu kilka osób, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt, w zależności od tego, jak atrakcyjne jest to nasze mieszkanie, nam odpisywało i później zaczynają się te wycieczki po,

0: po domu. No i znowu też trzeba sobie zarezerwować trochę czasu, żeby tych ludzi oprowadzić. No i na miejscu też często dzisiaj robiony jest tak w cudzysłowie taki casting i zaczynamy zadawać pytanie, jakie te osoby są, co lubią, jaki prowadzą styl życia, czy są bardzo takie pedantyczne, czy wręcz przeciwnie. No i na tej podstawie wybieramy sobie współlokatora, a teraz jak mamy tę aplikację, to jest jednak łatwiejsze.
1: Szukamy mieszkania, w którym wiemy już, kto mieszka. Czyli mamy wyłączony cały ten proces, że nie publikujemy posta na Facebooku, który ginie wśród tysięcy innych postów i mamy pod nim jeden komentarz, jedną zainteresowaną osobę, tylko przebieramy z całej bazy współlokatorów, którzy aktualnie szukają mieszkania na ten rok akademicki.
0: Także myślę, że to jest ten moment, żeby szukać sobie kogoś takiego, no bo no mamy połowę sierpnia, wydaje się, że jeszcze jest cały wrzesień, no ale wiadomo, szczególnie jeżeli chodzi o duże miasta, ta akurat aplikacja powstała we Wrocławiu, ale wiem, że już też tam dodają się osoby z innych większych miast, więc warto się tym zainteresować, no a nie obudzić się no, w połowie września, to już wydaje mi się, że już mało czasu wtedy zostanie.
2: Znalezienie mieszkania to jedno, no ale znalezienie dobrego współlokatora to już jest zupełnie inna historia i my dzisiaj trochę podpowiadamy, co zrobić, żeby no jakoś zmeczować, żeby jakoś to wspólne mieszkanie poszło i nie było denerwujące dla obu stron. No to za moment jeszcze wrócimy do tej rozmowy, do poszukiwania mieszkań, ale przede wszystkim do poszukiwania współlokatora.

0: przerwa kawowa.
1: Jak znaleźć mieszkanie, w którym będziemy mieszkać, jak tylko zaczną się studia, ale też jak znaleźć człowieka, z którym będziemy, no właśnie, dzielić i kuchnię, i łazienkę, i lodówkę, ale też i bajzel, który mamy.

0: Miłości życia szukamy przez aplikacje, pracy szukamy przez aplikacje.
1: Świat się kończy.
0: Znajomych, jeżeli chcemy chodzić z kimś na przykład na basen, czy uprawiamy jakieś nietypowy
1: sport, aplikacje?
0: To też przez aplikacje. Są też aplikacje, chociaż wydaje mi się, że już powoli niektóre przestają być aż takie fascynujące, że już może mamy przesyt, ale rzeczywiście ja widzę potencjał, jeżeli chodzi o te aplikacje do szukania współlokatora, bo jednak to już jest taka poważniejsza sprawa. Musimy z kimś mieszkać przez co najmniej, zawsze się można wyprowadzić, ale nie jest później fajnie znowu szukać w środku roku akademickiego kolejnego mieszkania, więc dzięki tej aplikacji Rent Friends przynajmniej możemy sobie zrobić taki przesiew, bo tak naprawdę dopiero kiedy z kimś zamieszkamy, to dowiemy się, jaka ta osoba jest, ale początkowo przynajmniej podajemy o sobie bardzo konkretne informacje i na tej podstawie możemy się dopasować. A jakie te informacje, o tym opowiedziała mi Aleksandra Kazieniec.
2: Na jakiej uczelni studiuję? Bo to wbrew pozorom jest ważne, bo jeżeli studujemy na wspólnej uczelni, zawsze mamy jakiś wspólny temat i zawsze mamy o czym pogadać razem. W jakiej lokalizacji chcemy mieszkać? Jaki mamy styl życia? Czyli czy budzimy się rano i raczej jesteśmy na pełnych obrotach od 6 rano? Czy jednak wolimy sobie pospać do 12 i nasze życie rozpoczyna się późnym wieczorem? Czy jesteśmy bardziej ekstrawertyczni, czy bardziej introwertyczni? Czy chcemy mieć małe smalltalki w kuchni? Albo jakie mamy podejście do sprzątania? Bo na tym też często ludzie się nie dogadują, ponieważ niektórzy uważają, że kuchnię trzeba sprzątać codziennie, a niektórzy mają do tego bardziej luźne podejście. Budżet jak najbardziej. Też mamy oczywiście budżet. Studenci tutaj myślę, że mają dosyć ograniczony, stąd też ta potrzeba.
1: No i co ty byś tam, Werka, napisała?
0: Ja bym napisała,
1: o sprzątaniu,
0: że ja lubię porządek. Mm-hmm. No oczywiście też bez przesady.
1: A smoltoki w kuchni?
0: Spoko. To też dam radę. Mm-hmm. Zwierząt wolałabym bez kotów. Jeżeli
1: ale
0: już,
1: pies może być, czy nie?
0: Może, najlepiej bez
1: świnka
0: zwierząt,
1: morska.
0: Z całym szacunkiem. Ja po prostu, wiesz, jakoś lubię tę czystość, jak jest. No a kot, to wiesz, nigdy nie wiadomo.
1: Zawsze z imprezowaniem to jak u ciebie?
0: Lepiej wiadomo chyba, żeby był spokój. No ale ostatecznie też od czasu do czasu można jakąś imprezę zrobić. No ale na wszelki wypadek wolałabym już taką chyba osobę zupełnie spokojną niż tę, która przesadza w drugą stronę. Ta aplikacja też jest dobra dla pośredników, bo dzisiaj przecież mnóstwo osób wystawia mieszkanie i nie ma czasu się już tym zajmować, tylko chce, żeby jakiś pośrednik znalazł nam takiego współlokatora. I ja się ostatnio dowiedziałam, że czasami już za samo obejrzenie mieszkania musimy płacić całkiem niezłą kwotę, więc wydaje mi się, że przynajmniej też można zyskać na czasie, jeżeli już taki pośrednik dopasuje sobie osoby potencjalnie chętne, to przynajmniej od razu by może znalazł kogoś chętnego na takie mieszkanie, a nie codziennie po kilka razy jeździł i pokazywał kolejnym osobom. No z tym, że wtedy już nie zarabia, jeżeli już taki interes rozkręcił, że za pokazywanie mieszkania też chce pieniądze.
1: Dobry biznes.
0: Bardzo dobry.
1: Jeśli mam być szczera, żeby za samo pokazywanie mieszkania zgarnąć pieniądze. Dzisiaj aplikacji Rent Friends, która ma pomóc znaleźć współlokatora, z którym w przyszłości będziemy mieszkać, przyglądała się Weronika Puszkar. Wielkie dzięki.
0: Dzięki.

0: kawkach startowych możemy chillować. A co tam będzie słychać po godzinie 13?
1: No ja też myślę, że jakąś kawkę będę sobie sączył. Jeszcze ta przerwa kawała się nie skończy. Ale no ja, mam do ciebie pytanie. Ile kaw dzisiaj wypiłaś?
0: Ja zazwyczaj rano piję dwie albo...
1: W trakcie samej przerwy kawowej. Wiesz, nazwa zobowiązuje.
0: Jedną. No. Ale wiesz, zanim tutaj po prostu dobiję, no to już dwie mam, że tak powiem, w pakiecie. No, mam
1: rozumiem.
0: No, po prostu jedna taka na rozbudzenie, a później następna jeszcze zanim wyjdę, taka wiesz, na rozkręcenie dobrego dnia.
1: No to chyba ja teraz jeszcze, żeby się dokręcić, w takim razie muszę też trzecią wypić, ale zapraszam bardzo serdecznie. Dzisiaj bez takiej specjalnej okazji, to znaczy jesteśmy trochę tak zawieszeni między rocznicami. Crazy Frog, znana postać?
0: Tak.
1: W lipcu ukazała się ta płyta w Europie, w Stanach ukazała się w sierpniu, ale że jesteśmy w sierpniu tak nie do końca, kiedy ukazała się ta płyta, spotykamy się pośrodku przez całą godzinę melodyjki z Crazy Frog. To będzie straszna audycja, zapinajcie pasy.
0: Bo to będzie hejterska. Po godzinie 13 chciałabym powiedzieć, że zostawiam was w dobrych rękach z dobrą muzą, ale
1: to
0: będzie
1: nie.
0: Jak będzie. Kamil Jasiński, ja bardzo dziękuję za ostatnie 3 godziny, życzę wam udanego weekendu. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: never change.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram Was w podróż na weekend z czwórką. Jaki plan? Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
3: Kiedy?
2: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na weekend. Zapraszam, Kasper Zembrzucki.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurczybłydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
9: Ona czuje we mnie pieniądze.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda. Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
6: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu.

0: Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: Siemanko, hejterskie świry. Tu Marian Lichtman.
1: Dzień dobry, tu Aldona Orłowska. Zapraszam do słuchania. Czwórka najlepsza.
2: Siema, siema. Tu lektor z hejterskiej. Przed wysłuchaniem audycji dobrze się zastanów.
3: Cześć, tu mówi Jacek Sachurski. Zapraszam was na dosko audycję.
4: Nie dasz rady odsłuchać tej audycji. Wcześniej odklepiesz. Pozdrawiam cię, Marcin Najman.

0: Hejterska 4.
1: I ja mu wtedy mówię, najpierw wakacje, później przez całą godzinę Crazy Frog, a w drugiej godzinie jakieś dobre seciwo. No i się posłuchałem. Dzień dobry, Hejterska 4 właśnie wystartowała przez 2 godziny. Jesteśmy razem i konkursy, i Crazy Frog, i zgadywanki, i śpiworek, Alpinus Fiber Pro 1500 do zgarnięcia dzisiaj będzie, a później klapki w drugiej godzinie, tylko klapki dobrze jest zdjąć jednak przed wejściem do śpiworka, no ale na pewno sobie z tym poradzicie. Najpierw trzeba to oczywiście wygrać. No dlaczego Crazy Frog przez całą godzinę dzisiaj? Otóż miałem zaznaczone w kalendarzu, że rocznica Crazy Frog przypada w lipcu, no ale lipiec jest za nami. Natomiast inna płyta Crazy Frog ukazała się w sierpniu, więc jakoś można to sympatycznie połączyć. Oczywiście mnóstwo ciekawostek dotyczy szalonej żaby będziecie mogli dzisiaj usłyszeć, bo Hejterska nie tylko bawi, ale także uczy. Na przykład pierwszy album Crazy Frog nosi tytuł Crazy Hits, a drugi album More Crazy Hits. No proszę bardzo, i już człowiek jest bogatszy w tę właśnie wiedzę. Przez najbliższe 2 godziny jesteśmy razem. Zachęcam do komentowania hejterska4.1. Kto jeszcze nie dodał się do grupki, ten zgniłe jajo, więc trzeba nadrobić zaległości. To co? Może jakieś Crazy?

Michał napisał na grupce hejterska 4.1, czy dzisiaj nieźle kumkamy. Tak, audycja dla kumkatych. Pozdro dla kumkatych. Elo. Wakacje, wakacje. Piosenka na złość rodziców dzieci szkolnych. Pozdrawiamy też Maćka. Siemanko, hejterskie świry. Jest i Michał, jest i Jola. Klasycznie hejka sklejka. Czy będzie Hanina? Będzie. Jeszcze jak? O nie, tylko nie Żaba Monika. To jest Żaba Monika po kilku hejterskich. Tak właśnie się kończy, więc ostrożnie zaczynamy. To jest znak od Łukasza, więc dziękujemy Łukaszu za ten komentarz. Bez niego nie moglibyśmy zacząć. A tak, proszę bardzo, audycja trwa już w najlepsze. Ale jak to wczoraj były urodziny Young Losi i nie będzie szklanek? Ale za tydzień odrobimy, za tydzień. Spóźnione, ale szczere będą. Crazy! Dzień dobry, kochani. Ani, lekutko się boję. Patryk zostawił taki komentarz. No, jest czego się bać.

Jakby ktoś nie wiedział, co to za utwór, Crazy Frog. I przypominam, że playlistę, gdzie można znaleźć zawsze nastroje czwórki. Crazy, crazy. Czekaj, dzisiaj taka dosyć spójna playlista. O, jest i Paweł Sieła, wariacie. Czy Żabsona kojarzycie? Bardzo dobrze kojarzymy, bowiem styl żaby jest zbyt chory. Chcą nauczyć mnie pokory. Jest i Kuba. Jakby coś to jestem, ale lekko przyczajony. Jak u Rogala filmujesz mnie z przyczajki, no mało psychopatów, screenshoty robisz z czatu. Co tam jeszcze, bo nagrywasz na te gadki, tak. Pozdro, Rogal. Dobra, lecimy z kolejnym utworem. Co powiecie na Crazy?

Kozak Nutka, Crazy Frog, ding, ding, jakby ktoś się zastanawiał, wow, co to jest za numer, co to jest za numer. Jola zostawiła na zdjęcie Crazy Frog, jest moc. No widać też po grymasie u żaby, że rzeczywiście. Poproszę gaber żabkę, no takie gaberowe, donkowe rzeczy też na pewno dzisiaj się pojawią, więc spoko, spoko, pozdrawiamy bardzo serdecznie Pawła, no ale zapowiedziałem, że będą ciekawostki, nieznane fakty i tak dalej o zielonej żabie. Crazy Frog posiada uwydatnione genitalia, jednoznacznie wskazujące, że jest rodzaju męskiego. W nawiasie samiec. No i proszę bardzo, pierwsza ciekawostka za nami i lecimy z kolejnym utworem.

Brace yourself, Crazy Frog is coming. Jeszcze więcej szalonej żaby, ale dobrze, teraz breaking news, łamiące wiadomości, są rzeczy ważne i ważniejsze. Maciej pisze: siema, czy mogę prosić 100 lat dla mojej żony, która miała urodziny we wtorek, a mamy piątek, słucha Hejterskiej na urlopie, a tu człowiek umęczony na robocie. Oczywiście wszystkiego najlepszego urodzinowego. Dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on.

Medycyna zna takie przypadki, żeby świętować od wtorku do piątku, a nawet i dłużej, więc życzymy jak najwięcej zdrowia. Oczywiście z okazji urodzin jest i Rafał, elo wariaty, no i Kefas powraca w wielkim stylu. Dzień dobry, dzisiaj prawilnie, hejterska w pracy słuchana, normalnie miód na uszy.

Tak coś czuję, że chyba czas na kolejną zakręconą ciekawostkę o Crazy Frog. Wszystko dzisiaj jest takie szalone. Nie wiem, czy to wytrzymacie. Jesteście gotowi? Skóra postaci jest szaro-niebieska. Kto by się tego spodziewał? Mózg nie powiem co, ale wow. Super, że jest ta audycja i można dowiedzieć się właśnie takich ciekawych rzeczy. Szkoda, natomiast teraz sobie o tym myślę, jak są lody smurfowe, że nie ma Crazy Frogowego loda. Jadłbym, ale bym lizał, ale by było smakowite, chociaż tam jak jest szaro-niebieska, to mogłoby być jakaś nuta miętowa, a chyba lody smurfowe są zawsze o smaku gumy balonowej, ale nie wiem, nigdy nie próbowałem. Jeżeli macie jakieś doświadczenie z lodami smurfowymi, albo gdzieś może widzieliście lody Crazy Frogerskie, to skomentujcie, zapraszam, jestem bardzo ciekaw. Ale to byłby hicior, może przy okazji jakiejś tam nowej płyty, reedycji, chociaż nie wiem, czy Crazy Frog może doczekać się reedycji. Everybody Dance Now, ostatni album z 2009 roku.

0: Dosyć zaskakujący remix, tak? Gdyby ktoś mi nie powiedział, że to jest Crazy Frog, to nawet może bym i nie wyłapał tych podobieństw. No, ale prawda, no jednak kreatywność artystyczna, jeśli chodzi o twórców uptempo, nie zna granic. Dobrze, kolejna ciekawostka, ważna informacja, ponieważ wielu fanów twierdzi, że Szalona Żaba skończyła się na pierwszym Crazy Hits, no i później to już nie było to, co kiedyś, bowiem w nowych wersjach teledysków genitalia, które były głównym powodem kontrowersji, zostały cyfrowo usunięte.
1: What's going on?

Jakub napisał Kirie, ale mózgotrzep. Jeszcze Michał tutaj szuka potwierdzenia. Prawda? Prawda? Mózgotrzep. To chyba to poprzednie uptempo. Michał natomiast pisze, że lody smurfowe to jest ostateczny dowód na to, że Gargamel wygrał. Natomiast ja to interpretuję w inny sposób. Przecież przez całe życie Gargamel mówił o tym, jak ja nienawidzę smurfów, jak ja nie cierpię smurfów. No idziesz sobie do lodziarni, a tam lody smurfowe i znowu nawet głupi lud przypomina ci o tym, że są smurfy, a ty ich nienawidzisz. Więc tracisz apetyt, nie masz ochoty na deserek. Jak ja bym był Gargamelem i bym nienawidził smurfów, no to bym się raczej denerwował. O nie, znowu te smurfowe lody. Jak czegoś nienawidził, to na pewno nie jadłbym lodów o tym smaku. No ale poza tym tylko śmietankowe albo waniliowe. Już zatoczyłem koło, jeśli chodzi o lodową grę, że tak powiem. Nie ma co się nadziewać, nie ma co eksperymentować. Śmietankowe najlepsze. Pozdrawiam i nie zachęcam do dyskusji. Chyba, że ktoś się ze mną zgadza. Się słucha. Dzień dobry. To jest komentarz od Rafała. Pozdrawiamy serdecznie. Jest i jazda. Słucham regularnie od 2018 roku. Pierwszy raz rozbolała mnie głowa w trakcie słuchania hejterskiej. Hubert, gratulacje. Brawo. Jednak coś dalej można osiągnąć w tej hejterskiej. Nie skończyła się jeszcze. Jeszcze się nie skończyła. Tak jak Crazy Frog po cenzurze. Dobrze, lecimy dalej. Może jakaś tabletka, Hubert, bo nie kończymy jeszcze audycji.

0: L-Tech Share. And that share? Sure, Cherie. I'm not sure.
1: Crazy Frog dzisiaj w pierwszej godzinie. No i kolejna ciekawostka. Szalona Żaba jest także bohaterem dzwonka do telefonu komórkowego. Także tutaj, prawda, troszeczkę się edukujemy cały czas w trakcie audycji, ale nie ma co zwalniać tempa. Kolejny epicki numer, być może już się spodziewacie? Tak? Crazy Frog.

0: In the hot pot cooking, fucking on your bitch, yeah, that.
1: No, w takim 40-sekundowym numerze tyle rzeczy można upchnąć. Dobrze, powoli zbliżamy się do konkursu, ale jeszcze chwila, jeszcze jeden numer, jeszcze jedna szalona żaba.

No tutaj Lecha Rocha Pawlaka trzeba zacytować przy takiej wersji Crazy Frog, przy takim, w takiej wariacji, no to wyluzowywuje. Dobrze, koniec wyluzowywania. Teraz czas na konkursiwo i plecaczek, nie byle jaki, bo 1500, taki model, kurczę, plecaka, nie plecaka, tylko śpiworka, ale śpiworek oczywiście zmieści się do plecaka. Śpiworek, śpiworek, śpiworek, tak? Rozpinamy, chowamy się i to jest śpiwór Alpinus Fiber Pro 1500. Macie pytania? Macie pytania? Jak pewnie spaliście w jakimś śpiworku, to a nawet nie był Pro, ani nawet nie był 1500, o tym już nie chcę wspominać. Zwykły śpiwór pewnie. Pod zwykłym kocem spaliście, a teraz taki śpiwór jest do zgarnięcia. 226452100, numer do naszego studia. Pytania prosto z internetu. Będzie i Mirek, będzie sprawa dla reportera. No trochę będzie się działo, trochę będzie się działo. Naprawdę musiałem się odmurzyć, szukając tych wypowiedzi, które dzisiaj pojawiają się w konkursie, więc czekam na wasze telefony. 226452100, zadzwoń, zadzwoń.

0: Ale dzisiaj sytuacja wyjątkowa. Dziewczynerska 4, Małgosia i Ania będą dzisiaj grały. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dziewczyny, jak wasze nastawienie?
1: Bojowe.
0: Dobrze. Crazy Frog przez godzinę ta piosenka nakręciła was pozytywnie czy negatywnie, tak?
1: A dobra. Pozytywnie.
0: Pozytywnie, czyli sobie gramy sobie, tak? Dobra. Nie, że dobra, weź to wyłącz. Muszę tutaj się rozliczyć ze swoją przeciwniczką. Pierwsza zadzwoniła Małgosia i Małgosia odpowiada jako pierwsza. Słuchamy oświadczenia Mirka Stabińskiego, który bardzo często pojawia się w konkursie ze swoimi przemyśleniami. Słuchamy fragmentu.
2: Chciałam wydać oświadczenie. Przepraszam, że ja tak mrugam oczami, ale mam niestety objawy.
0: Jakie objawy wystąpiło u Mirka? Odpowiedź A. Objawy oczu. Odpowiedź B. Objawy tego, że nie mogę już na was patrzeć. I odpowiedź C. Objawy efektu bazyliszka. Za dużo przyglądałem się w lustrze.
3: Może B?
0: B. Już nie mogę na was patrzeć. Sprawdzamy.
2: Chciałam wydać oświadczenie. Przepraszam, że ja tak mrugam oczami, ale mam niestety objawy oczu.
0: Objawy oczu. No niestety może na nas jeszcze patrzeć, ale objawy oczu wystąpiły. Małgosiu, punktu brak. Teraz odpowiada Ania. Lil Masti powróciła do internetu, a może ona nie zniknęła, ale po prostu zaczęła więcej nagrywać. Kiedyś nazywana także seksmasterką, nie wiem jakie teraz jest, ma alter ego. Natomiast mieszka w Dubaju i tam pokazuje, jak wygląda życie, prawda? Bogate, bogatych ludzi, tak wygląda życie. I ostatnio wybrała się do marketu, słuchamy fragmentu.
4: Zobaczcie, jak te warzywa i owoce są poukładane. Piękne, równiutkie stożki, aż
0: te piękne, równiutkie stożki. Co się tam wydarzy? Co Lil Masti powie? Aż strach to brać, to jest odpowiedź A. Aż można się przejrzeć w ziemniakach, tak są wyszorowane. I odpowiedź C. Aż zrozumiałam, skoro coś takiego robią z owocami, to też mogli zbudować te piramidy, a nie UFO.
1: C?
0: Jeszcze raz.
1: C.
0: C, UFO i piramidy. Dobrze, sprawdźmy.
4: Zobaczcie, jak te warzywa i owoce są poukładane. Piękne, równiutkie stożki. Aż strach brać to.
0: He. Aniu, czy ty kiedyś przestraszyłaś się jakiegoś warzywa? Albo...
1: Nie.
0: Nie, nie? Czyli nie były poukładane w stożki. Niestety punktu brak. Dobra, lecimy dalej. Teraz pamiętniki z wakacji. Odpowiada Małgosia.
5: Grażyna z okazji dzisiejszych 18 urodzin Marcina zbudowała mu...
0: Co Grażyna zbudowała z okazji 18 urodzin Marcina? Odpowiedź A. Brak poczucia własnej wartości i zażenowanie. Odpowiedź B. Samochód z piasku. I odpowiedź C. Wieże Eiffla z piwa.
3: A.
0: Brak poczucia własnej wartości i zażenowanie z okazji 18. Sprawdzamy.
5: Grażyna z okazji dzisiejszych 18 urodzin Marcina zbudowała mu samochód z piasku. Rodzice budują mu taką piaskową rzeźbę co roku.
0: Co roku.

0: Czyli na osiemnastkę to musiała być co najmniej jakaś ciężarówka albo Ferrari, wrum wrum, szybko tak jeździ ten samochód. Niestety, Małgosiu, punktu brak. Teraz odpowiada Ania i słuchamy fragmentu znanego boksera Aituj Szpilka się wypowiada. Jesteś gotowa?
1: Jestem.
2: Nie, żebym był jakimś poliglotą, ale samo to, jak ja dzisiaj się potrafię wypowiadać przez czytanie, zapamiętywanie tego, to jest stary dla mnie fenomen.
0: Fenomen. Artur Szpilka właśnie odkrył książki, no i jest tym zafascynowany. To jest dla mnie fenomen. Jak dalej potoczy się ta wypowiedź? A kiedyś... Odpowiedź B. Literatura to obecnie sens mojego życia. I odpowiedź C. Żałuję, że zostałem bokserem, a nie pisarzem.
1: C.
0: C? Bokserem, a nie pisarzem. Sprawdzamy.
2: Czytanie, zapamiętywanie tego, to jest stary dla mnie fenomen. A kiedyś...
0: A teraz czytaj, wszystko zapamiętuję, widzisz, więc się zmienił. Niestety punktu brak. Dziewczyny, idzie wam wspaniale. Właściwie to beznadziejnie, żadnego punktu jeszcze nikt nie ma. Dobra, lecimy dalej. Teraz sprawa dla reportera. No i może tutaj rozwinie się sytuacja. Słuchamy fragmentu.
3: Pan jeszcze zeznał w sądzie, że żona...
0: Że żona, co pan zeznał w sądzie? Odpowiedź A. Że żona chciała pana otruć, dodając do obiadu za dużo soli? Odpowiedź B. Obwąchiwała pana intymne części? I odpowiedź C. Sprzedawała klefedron?
1: B.
0: B? Tak?
1: B.
0: Obwąchiwanie intymnych części. Z jaką pewnością, Małgosiu, odpowiedziałaś? Słuchamy.
3: Pan jeszcze zeznał w sądzie, że żona obwąchiwała pana intymne części.
4: Tak, że gdzieś byłem może na jakichś kobietach.
0: Że gdzieś był, obwąchiwanie było. Jest punkt, Małgosiu. Chociaż no, akurat ja bym się nie cieszył w kontekście takiego pytania. Dobrze, przemilczmy to. Lecimy dalej. Czy będzie dogrywka, czy już wygrywa Małgosia? Aniu, także słuchamy sprawy dla reportera.
5: To jest różaniec z drzewa różanego.
6: Nie znam się z czego
5: nie
6: on
5: znam
6: jest.
5: Się. Lekki, piękny, odpowiedź. Drzewo jest różane. Może pachnie. Czy on dla pana pachnie, czy...
0: Czy on dla pana pachnie? Jak potoczy się tutaj wypowiedź w sprawie różańca? Odpowiedź A. Tak, pachnie boskością. Odpowiedź B. Żona mówi, że śmierdzi alkoholem. I odpowiedź C. Może za dużo, żem Old Spice'a się psiknął. Przepraszam.
1: B.
0: B. Żona mówi, że śmierdzi alkoholem. Sprawdźmy.
5: Czy on dla pana pachnie, czy... Bo pani twierdzi, że on śmierdzi alkoholem.
0: No jest punkcior. Chyba oglądałaś, Aniu, ten odcinek, co?
1: Nie,
0: ale spodziewałaś się, jak może się potoczyć sytuacja. No dobrze, dziewczyny, mamy dogrywkę. Teraz musicie odpowiedzieć, ile mierzył najdłuższy język świata. On dalej mierzy. Rekordzistą jest Nick Strumble Brown ze Stanów Zjednoczonych. Jak długi jest jego język? Pierwsza odpowiada Małgosia. To jest człowiek. Ludzki język. Ile może mierzyć? Najdłuższy na świecie?
1: 8 centymetrów.
0: 8 centymetrów. A co odpowie Ania?
1: 10?
0: 10. Ania wygrywa, bo to jest 10 centymetrów i 10 dziesiątych. Gratuluję serdecznie. Gratuluję. Gratuluję. I śpiworek jest już twój. Rozumiem, że planujesz w najbliższym czasie jakieś biwakowanie.
1: Tak, w Bieszczady.
0: Obóz harcerski czy we własnym zakresie?
1: We własnym zakresie.
0: No dobrze, no to czuwaj, druhno. Wszystkiego dobrego. Bawcie się dobrze. Gratuluję wam i miłego weekendu. Właściwie takiego długiego. Trochę długi to chyba będzie weekend, tak nie do końca. Trzymajcie się, na razie.
7: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Alpinus, producent butów trekkingowych, odzieży turystycznej i sprzętu kempingowego.

A co to za melodia? Crazy Frog jeszcze w tej godzinie, natomiast po godzinie 14 solidne seciwo, już żadna żaba tam się nie pojawi, ale klapki Kubota czwórkowe będą do zgarnięcia, więc zostańcie z czwórką, zostańcie z hejterską. Crazy!

0: Autopromocja. Nie musisz wyjeżdżać, żeby poczuć wakacje. Wystarczy dobry plan i odrobina letniej energii. Najciekawsze miejsca, miejskie atrakcje, koncerty, spacery, rowery, wydarzenia i pomysły na aktywny lub leniwy dzień. To właśnie Pokój na Lato. Miejsce, które zamienia miasto w wakacyjny kierunek. Sprawdzamy, co się dzieje, gdzie warto być i jak czerpać z lata pełnymi garściami. Pokój na Lato w Czwórce w sobotę od 15 do 18. Zapraszam, Kasia Dydo. Autopromocja. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: I właśnie minęła godzina 14.
1: Pogoda. Autopromocja.
2: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram was w podróż na weekend z czwórką. Jaki plan? Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
3: Kiedy?
2: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na weekend. Zapraszam, Kasper Zembrzucki.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Znowu miałam rację.
13: W czym?
12: We wszystkim.
13: Akurat.
12: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
13: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
12: A nie są?
14: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Po reklamie.

Już mamy 6 minut po godzinie 14. Druga godzina hejterskiej przed nami, jak już zauważyliście pewnie, co doświadczony słuchacz, co koneser muzyki, to na pewno wie. To nie jest Crazy Frog. Crazy Frog za nami. Chociaż Zuza napisała, o nie, akurat dzisiaj Crazy Frogerska, to nie mogę słuchać, ale pozdrawiam serdecznie, smacznej kawusi. Pierwsza godzina oczywiście do przypodcaszczenia na naszej stronie czwórka.online. Jeszcze trochę tej szalonej żabie rozprawiamy. Kaś napisała, że w moim bloku deweloper zamontował takie dzwonki do mieszkań, że leci melodia Popcorn od Crazy Frog. I nie, to nie jest żart. Każdy dzwoniący do mnie człowiek wywołuje w moim mieszkaniu melodię od Crazy Froga. Nie da się lepiej. No niestety nie mogę się zgodzić. Można lepiej. Pisuary w polskim radiu inne melodyjki wywołują. W jednym pisuarze jest Lambada, a w drugim dla Elizy. Tego się nie przebije. Ale dawno tam nie byłem, bo to inne skrzydło muszę odwiedzić. Zobaczyć, czy dalej gra. Ale żeby dobrze grało, to musi być mocny strumień.

0: Paweł tutaj się zastanawiał, czy w tej godzinie też będzie tłukło. Tak, cały czas tłukło, ale to tak tłukło. Łup, łup, łup, łup, łup. No dobrze, ale nie samym tłuczeniem człowiek żyje, także trzeba coś założyć na swoje bose stopy. Czwórkowe klapki Kubota do zgarnięcia w tej godzinie, no tylko trzeba odgadnąć hasło. 226452100, numer do studia czwórki, dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Znacie zasady, znacie angielski, piekło zwycięża, Halloween. Natomiast dzisiaj szukamy jakiejś postaci, kategoria to postać. 226452100, numer do naszego studia, czekam na wasze telefony, kategoria postać. No i czwórkowe klapki Kubota do zgarnięcia, tylko trzeba złapać za telefon i zadzwonić. 226452100. Numer 226452100, numer do studia czwórki. Proszę bardzo, jest pierwszy śmiałek. Kamil jest razem z nami. Dzień dobry, Kamilu.
1: Cześć, witam.
0: No siemano, jak u ciebie dzisiaj piątek?
1: No ciężko, w pracy nie chce się.
0: A dużo jeszcze pracy zostało?
1: No godzinka, półtorej.
0: No to szybko zleci. Jakieś plany na weekend wystrzałowe?
1: No właśnie tak szukam tych planów, szukam i nie bardzo wiem co robić, więc pewnie jakieś wsiądę na rowerek i będę gdzieś tam okoliczne dożynki zjedzał.
0: No to na pewno kiełbasę dobrą zjesz, jak będą dożynki. Albo chleb ze smalcem, coś tam się trafi.
1: Myślę, że się trafi.
0: Dobra, Kamilu, na poprawę humoru może uda się zgarnąć klapki Kubota. Słuchamy twojego pytania. Dwóch pytań, dzwonisz jako pierwszy.
1: Dobra, tylko przypomnij mi kategorię. Czy
0: postać,
1: nawet nie przypomnij,
0: bo... postać.
1: Aha, dobra, bo akurat się dodzwoniłem, jak mówiłeś. Postać. Czy to jest postać realna?
0: Nie.
1: Okej. Czy to jest postać z bajki?
0: Tak. I strzelamy, mój drogi.
1: Czy to jest Papa Smurf?
0: Nie, to nie, już było dzisiaj o Smurfach i szalonej żabie, ale nie, to nie jest Papa Smurf. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, dzięki bardzo.
1: Dzięki też.
0: Praca szybko się skończy, na razie, hej, hej. Cały czas możecie dzwonić, no to już sytuacja się trochę wyjaśniła. Kategoria też się zawężyła, szukam jakiejś postaci z bajki. Dum, dum, dum. 226452100, numer do naszego studia, czwórkowe klapki Kubota. Do zgarnięcia tylko trzeba zadzwonić i odgadnąć, ale najpierw trzeba zadać pytanie.

0: Ale agresywny mix. Dobrze, że można to ściągnąć z internetu, a nie ja tutaj muszę kręcić gałkami i się męczyć, żeby się bit nie rozjechał. Dobrze, lecimy dalej z naszym konkursiwem. Andrzej jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Cześć, Kamil.
0: Siemano, jak u ciebie dzisiaj?
1: A dobrze, już do domu wracamy z kolegą.
0: Czy jakieś plany na weekend?
1: Niespecjalnie. Nie, są plany. Dziewczyny wyjeżdża, ale za to przyjeżdża mama w gości.
0: Okej, no dobrze, to na pewno będzie dobre jedzonko, co?
1: Tak, no. Sam będę gotował.
0: Tego się trzymajmy, życzę smacznego, pozdrawiamy mamę. Andrzej, słuchamy pytania.
1: Czy to jest człowiek?
0: Nie.
1: To jest Scooby-Doo?
0: Nie, to nie jest Scooby-Doo, niestety nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrówki dla ciebie i dla kolegi, na razie, hej, hej. No i teraz mamy Piotrka na linii. Dzień dobry, Piotrku.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Siemaneczko, słuchamy pytania.
2: Czy to jest postać z polskiej bajki?
0: Nie.
2: Uhu.
0: Uhuhu, cały świat stoi przed nami otworem.
2: Córka mi podpowiada.
0: No to niech podpowiada.
3: Jest jakieś?
2: A to już musimy strzelać odpowiedź.
0: Tak.
3: Zastanawiam się, czy to może Gumball?
0: Gumball? Nie, niestety nie. Nie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Może później się uda, jak troszeczkę jeszcze bardziej sytuacja się rozwinie. Na razie, pozdrawiam was.
2: Dzięki,
0: hej, hej.
3: Dziękujemy.
0: Na razie i zachęcam do tego, żebyście dzwonili. 226452100. Numer do studia. Czwórki, czekam na wasze telefony.

0: It's like that, czyli jest jak jest, jest taka polska piosenka, po tutaj jest jak jest, po prostu, ale to nie to. Dobrze, Krzysztof jest razem z nami, dzień dobry. Nie ma Krzysztofa, jest Piotrek. Halo, halo Piotrku.
1: Witam, witam serdecznie.
0: Witamy, słyszę dużo energii w głosie, znaczy, że już taki nastrój weekendowy, co?
1: Tak, tak, właśnie, już po pracy w samochodzie zaparkowałem, żeby tutaj się skoncentrować.
0: Dobra, także... no i jakie plany na weekendzior?
1: Idę na urodziny na 40.
0: Uuu, no dobrze, no to będziesz dochodził do siebie, jak 40 to gruba impreza, tak?
1: Ale no jednak... właśnie myślę nad strategią, nie tutaj.
0: No jednak 40, więc... I oczywiście, że jeść. Oczywiście, że jeść. Jeść jak najwięcej. Jeść jak najwięcej. Szczególnie, że 40 to będą frykasy. No dobra, Piotrek, słuchamy pytania.
1: Dobrze, więc tak. Czy to jest postać z planety Ziemia, naszej planety?
0: Nie.
1: Okej, więc czy to jest Stitch?
0: Kto to jest?
1: Stitch.
0: Stitch. Nie, to nie jest Stitch. Nie, nie, nie. Niestety nie.
1: Okej, tylko pozdrowię jeszcze Małgonię z Esencji.
0: Czy to Małgonia ma urodziny, te 40?
1: Nie.
0: Kto inny? Ale możesz tę osobę też pozdrowić, jakby co nazwać.
1: Pozdrawiam też również Beatę. No.
0: Pozdrowienia, wszystkiego dobrego, miłych urodzin, na razie.
1: Dzięki wielki, na razie.
0: Hej, dzięki. To był Piotrek w świątecznym nastroju i proszę bardzo, Robert jest razem z nami. Dzień dobry, Robercie.
2: Cześć.
0: Cześć.
2: Akurat sobie też tak samo jak kolega jadę, jestem w pracy. I powiedz mi, czy ta postać jest zielona, jak Crazy Frog?
0: Nie. Crazy Frog jest szaro-niebieska, już dzisiaj ustaliliśmy.
2: Dobra,
0: nie,
2: dobra.
0: Ale nie jest, nie jest.
2: Czyli
0: nie jest.
2: Shrek to nie będzie? Osioł ze Shreka?
0: Nie, to nie jest osioł ze Shreka, niestety. Na razie, trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrówki. No i jeszcze Aneta jest razem z nami. Dzień dobry, Aneto.
3: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Aneto, słuchamy pytania.
3: Czy to jest postać z bajki disneyowskiej?
0: Nie.
3: Nie, no dobra, a może chodzi o minionka?
0: Nie, to nie jest minionek, niestety nie.
3: Dobra.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrówki na razie. Cały czas możecie dzwonić 226452100. Wszystkie minionki nam odpadły, ale czekam na wasze telefony. 226452100, a na was czekają czwórkowe klapki Kubota.

0: No niezłe granie na czekanie dzisiaj mają wszyscy dzwoniący do czwórki. Wiktor jest razem z nami, dzień dobry.
1: Hej, hej.
0: No siemanko, jak u ciebie dzisiaj, piątek?
1: Dobrze, wracam z kolegą z pracy.
0: Wszyscy wracają z kolegą z pracy. Czy wy razem wracacie, Wiktor, z może Andrzejem? Czy to inne?
1: Dokładnie.
0: To wy jesteście. Tak. Rozgryzłem was. Dobra. Wiktor, słuchamy pytania.
1: Czy ta ptak jest robotem?
0: Czy jest robotem? Nie.
1: Kurde, dobra. Czy to jest Wojtberg z Futurame?
0: Kto to jest?
1: Wojtberg z Futurame.
0: Nie, to nie on. Niestety nie.
1: Dobra.
0: Trzymaj
1: dobra.
0: Się, pozdro. No, widzę, że tutaj koneserzy animacji się pojawili, uaktywnili. Dobrze, teraz Monika jest razem z nami. Dzień dobry, Moniko.
2: Cześć.
0: Cześć, słuchamy pytania.
2: Czy ta postać jest niebieska?
0: Nie.
2: A czy to jest może Sonic?
0: Nie, to no, a Sonic jakiego jest koloru?
2: No jest różny, bo jest... no dobra, jest różny.
0: Mam cię, ale nie, to nie jest Sonic, niestety nie. Trzymaj się, pozdrówki, wszystkiego dobrego.
2: Pozdrawiam.
0: 226452100, numer do naszego studia i Kamil jest na linii. Dzień dobry.
3: Cześć, Kamilu.
0: Siemano, słuchamy pytania.
3: Kamilu, w ogóle powiedz mi, czy ta postać jest włochata?
0: Nie.
3: Nie jest włochata, i to teraz? No to może to być Predator.
0: To nie jest Predator, ale fakt, Predator nie jest włochaty. Jakieś tam dredziki ma, ale nie, to nie jest Predator. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, może później się uda. Cały czas walczymy, na razie, hej, hej. 226452100 i teraz pora na Jana. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć Kamilu.
0: Cześć, słuchamy pytania.
4: Słuchaj, czy ta postać ma uniwersum w komiksie jakimkolwiek amerykańskim?
0: Nie.
4: To strzelam Gumiś.
0: Nie, to nie jest Gumiś, nie jest...
4: A mogę pozdrowić jeszcze?
0: A jak, proszę bardzo.
4: Żabę Monikę pozdrów.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy w takim razie.
4: Dzięki.
0: Na razie, hej, hej, wszystkiego dobrego. No, ale dzisiaj żabowo się zrobiło. Dobra, teraz Pola jest razem z nami.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Tak?
5: Mam pytanie, czy ta postać jest żółta?
0: Nie. Przecież tak nie można. Przecież tak nie można. Nie może być żółta. Nie ma dzisiaj żółtej postaci. Nie. Strzelasz? Jakiś inny kolor? Ktoś ci przychodzi do głowy?
5: No, pytanie było, czy to jest SpongeBob, ale chyba...
0: No,
5: chyba
0: SpongeBob jak w mordę strzelił, jest żółty. Niestety nie, to nie jest SpongeBob. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Ale jego przyjaciel Patryk. Dobrze, jeszcze Aneta jest razem z nami. Halo?
6: Cześć, jeszcze raz.
0: Aneto, słuchamy.
6: Chciałam zapytać, czy to jest może zwierzę?
0: Nie.
6: Też nie, o kurczę. Nie wiem, może Ania Gargamel? Nie, bo to człowiek. Dobra, trudno.
0: Trzymaj się, na razie.

0: Wszystkiego dobrego.
1: Okay.
0: Cały czas możecie dzwonić. Postać z kreskówki, która nie jest człowiekiem, nie jest też zwierzęciem, nie jest włochata. Kto to może być? 226452100.

0: Bardzo dobra klepa dzisiaj. Grzegorz jest razem z nami, halo.
1: Jest, jest. Czeka.
0: Siema, siema, słuchamy.
1: Cześć, redaktorze, ja tak prosto z mostu, czy tu postaci jest Crazy Frog?
0: To by było dobre, to by było dobre. Zacz pół godziny walki, ale nie, to nie jest Crazy Frog. Ale jak chcesz, możesz wydać dźwięki jak Crazy Frog na pocieszenie dla nas wszystkich.
1: Wy tego nie chcecie.
0: Dawaj, crazy! Ting, ting, ting, ting, ting, ting.
1: Nie? Dobrze. Nie, nie dam się mówić. Bang, bang.
0: Bing, bing. Jednak trochę. Ping, ping. No to trzymaj się, wariacie. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu. Może później się uda. Ping, ping. I teraz mamy...

0: Miłosza na linii, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Miłoszu, powiedz, słuchamy.
1: Mi ktoś pytał, czy jest zielony. Jaka była odpowiedź?
0: Nie jest zielony.
1: Nie jest zielony. Czy to Baz Astral?
0: Strażnik kosmosu? Niestety nie. On ma zielone akcenty, ale zdecydowanie zielony nie jest. Nie, to nie jest on. On jest człowiekiem, a ustaliliśmy, że nasza dzisiejsza postać nie jest człowiekiem.
1: Niestety. On jest zabawką.
0: Ale to żyjąca zabawka. Dla mnie on jest prawdziwym człowiekiem. Miłosz, pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego na razie. I mamy Macieja na linii jeszcze. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Macieju,
2: Kamilu, mam pytanie. Tak. Pytanie brzmi następująco. Czy ta postać, która nie jest człowiekiem ani zwierzęciem, występuje solo? Czy jest w ilości więcej?
0: Nie, solo. Solo.
2: Dobra, nie mam pojęcia, strzelam. To jest Son Goku z Dragon Balla.
0: Niestety nie. Nie. Inna bajka. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Dzięki, na razie, hej. Ale nawet nie jesteś blisko z tym Son Goku. Nie. 226452100, numer do naszego studia. Na pewno wszyscy kojarzycie tę postać, ale nie jest to główny bohater z kreskówki. Tyle mogę wam podpowiedzieć. To nie jest główny bohater. 226452100. Klapki Kubota są do zgarnięcia czwórkowe, więc stawka jest wysoka, warto kombinować, warto dzwonić, czekam na wasze telefony. 226452100.

No trochę namieszałem, dzisiaj, ale nie, na pewno wszyscy kojarzycie tę bajkę. Co więcej mogę powiedzieć, to nie jest główny bohater, to jest czarny charakter, ale absolutnie nie jest koloru czarnego. Tyle podpowiedziałem i nic na razie więcej nie mówię, czekam na wasze telefony. Nie chciałbym dopuścić do takiej sytuacji, że to ja dzisiaj wyjdę w tych klapkach czwórkowych Kubota. 226452100.

0: 20 minut pozostało już tylko do godziny 15, więc musimy podkręcić śrubę. Jeszcze JPP musi się zmieścić. Aneta jest razem z nami. Dzień dobry, Aneto.
1: Dzień dobry, jesteś?
0: Walczymy, walczymy.
1: Walczymy. Czy to jest buka w muminku?
0: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie.
1: Niemożliwe.
0: No niemożliwe, niestety nie. Myślę, że dzisiejsza postać jest trochę mniej groźna niż buka z muminków, ale też nie była przyjemna. Tyle mogę podpowiedzieć. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Dobra,
0: może później jeszcze się uda. Dobrze, mamy Michała. Halo, Michale.
2: Halo, no cześć.
0: Halo, słuchamy pytania.
2: Miał on jakieś supermoce?
0: Trochę tak. Trochę ma supermoce.
2: Dobra, i tak nie wiem. Szkieletor.
0: Nie, to nie jest Szkieletor, niestety nie. Trzymaj się, pozdrówki na razie. Dobrze, teraz mamy Pawła. Halo, Pawle.
3: Cześć, cześć.
0: Siema, siema, słuchamy.
3: Powiedz mi, czy to jest z polskiej bajki?
0: Nie, ale była bajka z polskim dubbingiem. To była Wieczorynka.
3: Wieczorynka.
0: Chyba tak mi się wydaje, że to była wieczorynka.
3: Szkieletor.
0: No przed chwilą, Szkieletor na wieczorynce, no zwariowałeś, taka postać, symbol śmierci, gdzie Wieczorynka z Chimedem, coś ty, jak po tym spać, nie, nie, nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. No i teraz mamy Marcina, dzień dobry Marcinie.
4: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Nie wytrąciła teraz ta odpowiedź, bo chciałem zapytać, czy ta postać może żyć w człowieku.
0: Czy może żyć w człowieku? Wiesz co, domyślam się, że tego w bajce nie było, ale teoretycznie mogłoby to tak nastąpić, żeby ta postać znalazła się w człowieku, ale później by już nie żyła.
4: Aha, okej. Okay. Bo ja miałem typ, że to będzie wirus, było sobie życie.
0: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, ale fajna była. Fajna była to seria. Trzymaj się, tak. Na razie, pozdrówki.
4: Dziękujemy bardzo,
0: hej,
4: pozdrawiamy.
0: Hej. Na razie, no i teraz mamy Michała. Halo, Michale.
5: Cześć, dzień dobry.
0: Siemaneczko.
5: Czy to jest może czerwony skrowi kurczaka?
0: Nie, nie, nie, to nie jest on. Ale dobry strzał. Uwielbiałem tę bajkę, była tak straszliwie obleśna. Fu. Trzymaj się, Michale, przypomniałeś dzieciństwo, na razie, hej, hej. Obleśne. Dzięki. Wspomnienia z dzieciństwa, dziękujemy. No i teraz mamy Maćka, halo.
6: Cześć, cześć, witam.
0: Cześć, Maćku, hej.
6: Czy to jest bajka produkcji skandynawskiej?
0: Nie.
6: A. Dobra, myślałem, że to buka z muminków, ale...
0: Ale była, okay, przed chwilą, dobra. Buka, była, była,
6: tak,
0: była.
6: Kurczę, nie słyszałem.
0: No, niestety.
6: Także dzięki, pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdro, na razie. No, jakby to miało cokolwiek ułatwić, to jest bajka niemiecko-australijska. Dun, dun, dun. Też dzisiaj o tym się dowiedziałem. 226452100, numer do naszego studia. I razem z nami jest Marek, być może łowca
7: klapek. Dobry, witam.
0: Marku, słuchamy.
7: Czy ta postać jest czerwona?
0: Nie. No, no i właśnie, jakie jeszcze kolorki nam zostały?
7: No właśnie.
0: Wszystkie kolory tęczy już dzisiaj zostały wyeliminowane.
7: No to nie wiem. Chciałem, żeby to był Zigzag McQueen, ale...
0: Nie, nie, on jest czerwony chyba, tak?
7: No właśnie, tylko pytałem, czy nie jest czerwony.
0: Dobrze, chyba tutaj już niestety trzeba zacząć podpowiadać, bo noc nas zastanie. Nasza dzisiejsza postać jest biała. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie. I mamy teraz Pawła. Dzień dobry, Pawle.
8: Dzień dobry, dzień dobry. Ja od razu strzelam.
0: Dobra.
8: Czy ta postać to Arktos?
0: Tak, to Arktos, brawo!
8: Dzięki.
0: Czy kolor biały ci podpowiedział?
8: Nie, nie, już wiedziałem wcześniej.
0: Tak, wiedziałeś wcześniej? Ja niedawno, są takie filmiki krążące po sieci, jak to Arktos tam się wypowiada i o różne rzeczy ma prośby do Jakuba.
8: Tak,
0: to jest ściema. Wcale tego nie było w animacji. To jest przeróbka.
8: Dzieci... O, nie.
0: No właśnie. Tak nie było w bajce. Tak nie było w bajce. Arktos był zły i inne rzeczy miał w głowie. Pawle, gratuluję ci bardzo serdecznie. Czwórkowe klapki Kubota są już twoje.
8: Dzięki, dzięki.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i fragment Arktosa musi oczywiście się teraz pojawić.

Andrzej, który brał udział w konkursie, napisał na grupce: muzyka nie wspomaga dzisiaj myślenia. No i Ola jeszcze pisze, cytuję swoją mamę: co to za dziadostwo leci? To jest dla normalnych ludzi? Czy ty dobrze się czujesz? Ale dzisiaj łupany jest.

0: No, w tym secie za dużo się już nie zmieni, tak właśnie będzie tłukło do końca, ale Zet Kacper pojawił się w studiu czwórki.
1: No dzień dobry, cześć.
0: Widzę na twoim telefonie, że te notatki są bardzo długie.
1: Notatki są bardzo długie, bo dzisiaj bardzo ciekawa audycja.

0: tyle tematów, jak nastawienie przed długim weekendem, który wcale długi nie jest.
1: Ja mam problematyczne nastawienie, bo mam anginę. No. Nie mam, już żartuję. Miałem w tym tygodniu, bardzo szybko się pokurowałem. Powiem ci, że chorowanie w lato powinno być zakazane.
0: No zdecydowanie.
1: Ale dobra, bo dzisiaj audycja jazda na weekend, więc może pozwól, że kilka słów
0: gdzie
1: powiem.
0: Będziecie jechać?
1: Dzisiaj przyjrzymy się najatrakcjom turystycznym, to znaczy największym, najdłuższym, bo na przykład najdłuższa Tyrolka na świecie ma prawie 3 km długości.
0: Nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia.
1: Okej, okay, a najmniejszy park na świecie, który ma 0,3 m2?
0: To jest tyle?
1: Mniejsza.
0: To dla krasnoludków.
1: To jest dosłownie jeden krzaczek, ale oficjalnie jest parkiem. Więc między innymi o takich rzeczach w audycji jazda na weekend, ale również moimi gośćmi będą wyjątkowi podróżnicy, którzy całą rodziną jeżdżą kamperem. Zazdroszczę im tego.
0: Miłego zwiedzania w takim razie.
1: A dzięki.
0: Spałeś kiedyś w kamperze?
1: Spałem, tak. Na działce u mojej babci.
0: I co, spoko było?
1: Bardzo spoko, ja lubię takie.
0: Ja nigdy nie spałem.
1: Namiot, kamper, co chcecie, jadę. Fajnie.
0: Kacper z wami zostaje. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Miłego weekendu życzę i jesteś gotowy?
1: Oczywiście.
0: 3, 4. Yeah!

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Wręczę ci mandacik.
3: O nie, my tak nie gramy.
4: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
3: Czwórka, to słychać.

0: Minęła 15.
1: Pogoda.
0: Spójrzmy na najcieplejsze i najchłodniejsze miasta w tym momencie w Polsce. Zdecydowanie prym wiodą Słubice, 29,5 stopnia, natomiast najchłodniej w tym momencie w Zakopanem 22 stopnie. Ale jaki będzie wieczór? No, można powiedzieć, że naprawdę dobra prognoza pogody na dzisiejszy wieczór. Nawet 25-26 stopni, nigdzie deszcz, wszędzie słońce. Natomiast w nocy noc nas troszeczkę schłodzi, szczególnie na wschodzie kraju. Tam 10 stopni, w centrum około 12, a najcieplej na zachodzie 16-15 stopni. W Tatrach, jeśli ktoś rusza na nocne wędrówki, poniżej 10, bo będzie to 8 stopni. Plusem jest to, że ani teraz, ani w nocy opady deszczu. Będzie słońce i będzie przejrzyste niebo w nocy.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Znowu miałam rację.
9: W czym?
10: We wszystkim.
9: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Po reklamie.

0: audycję Jazda na Weekend.
1: Jazda na Weekend.
0: Zaprasza Zet Kacper.
2: No i dzień dobry, 8 minut po godzinie 15, czas na audycję Jazda na Weekend, piątek, piąteczek, piątunio, jak to pięknie brzmi, no ale jest jeden minus tejże sytuacji, 14 dzień sierpnia, to oznacza, że już jutro jesteśmy na półmetku ostatniego miesiąca wakacji, czyli już niestety bliżej niż dalej i to jest informacja skierowana przede wszystkim do uczniów, no bo ci dorośli to tam wakacje czy nie wakacje. Poza tym widziałem wczoraj takiego TikToka, że ktoś powiedział, o nie, zaraz koniec wakacji, a jednak jestem dorosły, jadę na wakacje we wrześniu i ja mam dokładnie tak samo. Ja z tego korzystam i wcale nie jest mi aż tak źle. Jazda na Weekend, audycja, w której przybliżamy wam bardzo ciekawe miejsca na całym świecie, inspirujące.

i zaglądamy również w rekordy. I tak będzie właśnie dzisiaj, bo w pierwszej godzinie przybliżą wam temat najatrakcji turystycznych. No dobrze, ale ktoś powie, co to znaczy naj? Naj oznacza, że największe, najszybsze, najdłuższe i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę za dużo jeszcze spoilerować, ale zapowiem już o czym za chwilę, czyli o tym, co w pierwszej kolejności. Najdłuższa tyrolka na świecie. Tyrolka, czyli ten taki linowy transport, w którym się przypinacie i po prostu suniecie przez powietrze na linię. No, obstawiajcie, ile on może mieć, ale podpowiem sporo. Kamil powiedział, że nie robi to na nim wrażenia. Na mnie jednakże robi, bo ja na żadnej tyrolce w życiu nie byłem. Jest to jednakże jakiś lęk wysokości. Co jeszcze dzisiaj w audycji? Po godzinie 16 dołączy do mnie wyjątkowa rodzina, która podróżuje kamperami po całym świecie. No i ja im tego zazdroszczę. Wyobraźcie sobie, że wsiadacie sobie w swój własny hotel i po prostu jedziecie gdzie chcecie. Nie zastanawiacie się, czy będzie miejsce w noclegu, czy będzie gdzie się zatrzymać. Po prostu jedziecie i odpoczywacie. No i w sumie takim kamperem możecie spać tam, gdzie nie ma zabudowań nawet, więc bardzo, bardzo miło. W trzeciej godzinie oczywiście podsumujemy informacje z internetu i gorące ploty tego tygodnia. Także to jest rozkład jazdy na najbliższe 3 godziny. Jeszcze patrząc na szybko na naszą kartkę z kalendarza, dzisiaj dzień energetyka. Ja raczej nie polecam, dodaję energię, ale nie polecam chyba nikomu, bo to jednak niedobre, więc nie ma co świętować dzisiaj. Za to jutro. Jutro można powiedzieć, że trochę długi weekend, 15-16 sierpnia, święto Wojska Polskiego i z tego co wiem, dużo osób udaje się na urlop, bowiem w pracy jest taka sytuacja często, że skoro sobota jest czerwona w kalendarzu, to trzeba ten dzień wolny odebrać w tygodniu, więc niektórzy mają wolne na przykład w poniedziałek i tych wszystkich pozdrawiamy, ale pozdrawiamy też wszystkich, którzy teraz na przykład wracają z pracy, a może właśnie jadą na weekend i spędzają ten czas z czwórką. Także zostańcie z nami, przed nami dawka bardzo ciekawych informacji, bardzo ciekawych miejsc. Na całym świecie i w Polsce też jeden rekord się pojawi. Zobaczycie gdzie, podpowiem, że Kaszuby. Ale o tym już za chwilę. Zostańcie z czwórką.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: To jest audycja Jazda na weekend i my właśnie na ten weekend ruszamy. Dzisiaj w pierwszej godzinie robimy taką analizę najatrakcji turystycznych, czyli najdłuższych, najszybszych, najkrótszych, najciekawszych i tak dalej, i tak dalej. No i ruszamy z najdłuższą Tyrolką świata, bo oczywiście na wakacjach mamy dwa typy ludzi. Mamy tacy, którzy po prostu jadą na wakacje, hotel.

basen, leżaczek, może jakiś drink z palemką, no i generalnie człowiek leży i się smaży. I to jest okej. Okay. No ale mamy też tych drugich, którzy szukają atrakcji i przygód, gdzie popadnie. No i nagle patrzą i widzą i się zastanawiają, czy może z tego można zjechać na linię. No i okazuje się, że tak. Więc zaczynamy ranking najciekawszych, najdziwniejszych i zdecydowanie najbardziej takich, po których powiemy, po co mi to było, atrakcji turystycznych świata, a pierwsza z nich znajduje się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a dokładniej w emiracie Ras Al Khaimah na górze Jebel Jaz. To właśnie tutaj znajduje się Jaz Flight, czyli najdłuższa tyrolka na świecie. I uwaga, jej długość to naprawdę jest sporo. Ja tak sobie myślę, no 2,83 km długości, czyli prawie 3 km podróży. Tylko że wiecie, to nie jest tak, że siedzicie w pociągu albo w samochodzie. Dosłownie człowiek jest przypięty do stalowej liny i leci nad górami, bo to jest też wysoko. I to nie jest, wiecie, spokojna przejażdżka, tylko wy w pewnym momencie rozpędzacie się do nawet 160 km na godzinę. Czyli normalny turysta powie, ale piękne góry, a taki turysta na tej tyrolce zacznie krzyczeć, że ale piękne, ale tak trochę głośniej. No i właśnie na tym polega ta atrakcja. Trasa prowadzi przez spektakularne górskie krajobrazy, a sama tyrolka znajduje się bardzo wysoko nad poziomem morza. Została uruchomiona w 2018 roku i od początku była reklamowana jako jedna z największych atrakcji przygodowych regionu. No, co ciekawe, ta długość blisko 3-kilometrowa oznacza, że zanim człowiek dojedzie na koniec, to ma naprawdę sporo czasu, żeby przemyśleć swoje życiowe decyzje. No bo wiecie, często jest tak, że takie tyrolki i taka prędkość, jak na przykład, nie wiem, roller coaster, no to mija tak szybko, że nie zdążycie o niczym pomyśleć. A tutaj jak ruszacie, tak 3 kilometry, no to jedziecie, jedziecie, jedziecie i naprawdę można pomyśleć nad różnymi rzeczami. Nie wiem, czy zamknąłem mieszkanie. To jest idealny moment, żeby pomyśleć o tym, czy zamknąłem mieszkanie, będąc w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na przykład po tygodniu urlopu z Polski. Niesamowity moment. I zaczynacie się tym stresować, że nie zamknęliście mieszkania, bo nie wiem, wyłączyłem żelazko. Najlepsze pytania. Ale wiecie, jest też druga strona medalu, bo jeśli lubicie adrenalinę, widoki i atrakcje, po których no nie trzeba pytać, czy było fajnie, bo odpowiedź od razu widać po oczach, no to miejsce zdecydowanie robi wrażenie. No, to oczywiście jest jedna z tych atrakcji dla mocnych poszukiwaczy adrenaliny. No i tak się składa, że nie tylko o takich będziemy mówić, bo za moment... Będzie znowu o czymś najdłuższym i od razu powiem, że będą to schody, ale trochę bliżej Polski. Także jeżeli chcielibyście potrenować wchodzenie po schodach, to jest to idealne miejsce, a konkretnie już za moment przeniesiemy się do Szwajcarii.

0: Jazda na weekend. Jazda na weekend.
1: A teraz lekko zmieniamy kierunek, bo była adrenalina, była prędkość 160 km na godzinę, więc czas na coś znacznie spokojniejszego. Schody. Tak, schody. I ja wiem, że gdy tylko słyszy się schody, to od razu nas nogi bolą, ale wiecie, to nie będą takie schody, jakie macie w domu, kiedy, nie wiem, zapomnieliście czegoś z samochodu i trzeba zejść 2 piętra. No, 3. Te schody mają 11 674 stopnie. No i znajdują się w Szwajcarii na górze Nissen. Są uznawane za najdłuższe schody świata. Prowadzą wzdłuż trasy kolejki linowo-terenowej i pokonują około 1669 metrów różnicy wysokości.

Cała trasa ma około 3,5 km. Czyli widzicie, to jest bardzo podobne do tego, do tej odległości, którą można przejechać tyrolką, a tutaj trzeba wejść schodami. No i teraz najważniejsze pytanie tu się pojawia. Po co? Po co? No, no właśnie, po co? Bo jeżeli istnieje kolejka, która może zawieźć człowieka na górę, to normalny człowiek powie: super, poproszę bilet. A człowiek, który patrzy na te schody, mówi: nie, ja sobie wejdę. I to jest bardzo dziwne, ale dobrze. Jeśli ktoś ma ochotę wzmocnić swoje mięśnie łydek albo całych ud i w ogóle nóg, to proszę bardzo, możecie to śmiało zrobić. Tutaj warto zaznaczyć, że wejście na schody Nissen nie jest po prostu codzienną atrakcją dla każdego turysty. Normalne korzystanie z nich jest zabronione, a wyjątkiem są m.in. oficjalne treningi i organizowany bieg po schodach. No bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli ktoś na przykład utknie w połowie i stwierdzi, że nie da rady iść dalej, no to pojawia się problem. Natomiast tak jak mówię, treningi, oficjalne jakieś dni, w których można wejść po tych schodach, czy właśnie bieg, co jest jeszcze bardziej wymagające fizycznie, no to brzmi jak coś, co ktoś wymyślił podczas bardzo dziwnego zebrania, bo ktoś mógł powiedzieć: słuchajcie, mamy 11 674 schody, co możemy z nimi zrobić? Może bieg? No genialne, zróbmy bieg, przecież ludzie uwielbiają takie rzeczy. No i uczestnicy tego wydarzenia wbiegają na sam szczyt góry Nissen. Rekordy i czasy są oczywiście mierzone, a sama trasa wymaga nie tylko kondycji, ale jak podkreślają organizatorzy, również odpowiedzi niego przygotowania. No i przyznam, że jest w tym coś pięknego, bo większość atrakcji turystycznych aż krzyczy do nas: przyjedź, usiądź, podziwiaj widoki. No a Szwajcaria mówi: przyjedź, zobacz widoki i najpierw sobie na nie zapracuj. No i spoko, na szczycie oczywiście czeka nagroda, przepiękna panorama Alp Berneńskich i widoki m.in. na jeziora Thun i Brienz na wysokości około, uwaga, bo wchodzicie bardzo wysoko, 2362 metrów. Naprawdę, jest co oglądać, tylko jest jeden problem, ponad 11 tysięcy schodów. No i wiecie, taka jest właśnie Szwajcaria, to jest kraj, w którym nawet schody potrafią mieć rekord świata. No i właśnie, i bardzo fajnie. Natomiast jest jeszcze jeden ciekawy, bo powiedzieliśmy o najdłuższej tyrolce, najdłuższych schodach, no to czas zejść trochę na drugi biegun tej osi i powiedzieć o najmniejszym parku na świecie. Zaspoileruję, że raczej tam nie wypoczniecie, bo po prostu się nie zmieścicie. A za moment będziemy mogli powiedzieć: konnichiwa, prosto z Japonii.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: No i właśnie, ruszamy w tą jazdę na weekend dalej i mam dla was kolejne bardzo ciekawe miejsce po prostu, żeby spędzić czas. Jeżeli przypadkowo jesteście w Japonii, no to cóż mogę powiedzieć, no to możecie zobaczyć najmniejszy park świata, bo wiecie, są takie atrakcje, które spodobają się tym, którzy lubią zwiedzać, ale niekoniecznie lubią dużo chodzić, bo jeśli po tych wszystkich rekordach ktoś z was pomyślał, no dobrze, ale czy jest jakaś atrakcja, którą można zobaczyć bez zadyszki, no bo była Tyrolka i schody, no to proszę bardzo, jest park, tylko trzeba go naprawdę dobrze wypatrzeć. No i tak się składa, że znajduje się on w Japonii, a dokładniej w miejscowości Nagaizumi w prefekturze Shizuoka. Ma zaledwie 0,24 m2. No i to jest oficjalny rekord Guinnessa.

i ten właśnie rekord uznał go za najmniejszy park świata 25 grudnia 2024 roku. I uwaga, teraz proszę sobie wyobrazić, że jedziemy tam jako turyści. Dzień dobry, poproszę bilet do najmniejszego parku świata. No i nagle patrzycie, że trzeba uważać,

By nie było, to nie jest przypadkowy po prostu kawałek trawnika nazwany parkiem dla żartu. Tam jest, uwaga, mała ławka. Znaczy ta ławka, jak patrzy się na zdjęcia, to jest, wiecie co? Przypomina grzyb. Przypomina taki po prostu grzybek. No i tam, żeby usiąść, to ciężko, żeby się zmieścić, bo to nie jest zwykła ławka, tylko taki kwadratowy kawałek drewienka. Ale dobra, jest ławka. Jest też nawet troszkę roślinności i nawet kamień, więc można usiąść i odpocząć, ale chyba nie odpoczniecie, bo ta ławeczka jest tak mała, że chyba trzeba naprawdę zaangażować wiele mięśni, żeby usiedzieć w tym miejscu. No i wiecie, jest jeden problem, bo na przykład jeżeli podróżujecie w duecie, no to prawdopodobnie jedna osoba już będzie musiała odpoczywać na ulicy. Park powstał w latach jeszcze 90., kiedy po budowie drogi został niewielki kawałek wolnej przestrzeni. No i władze miasta postanowiły go zagospodarować jako miejsce odpoczynku. No i co ciekawe, pomysł na stworzenie tak małego parku pojawił się po tym, jak jeden z pracowników miasta odwiedził Stany Zjednoczone i zobaczył poprzedniego rekordzistę, czyli Mill Ends Park w Portland. No i tutaj robi się naprawdę zabawnie, bo Japończycy najwyraźniej zobaczyli amerykański rekord i pomyśleli, fajnie, ale my zrobimy mniejsze. No bo Mill Ends Park w Portland miał 0,29 metra kwadratowego, a japoński ma 0,24 metra kwadratowego, czyli różnica wynosi zaledwie 0,05 metra kwadratowego. Ja się czuję, jakbym czytał wyniki Igrzysk Olimpijskich, gdzie po prostu pierwsze i drugie miejsce było jednocześnie na mecie i trzeba patrzeć na tysięczne sekundy. No cóż, ale w świecie rekordów najwyraźniej liczy się każdy centymetr. No i przez lata mieszkańcy Nagaizumi nazywali swoje miejsce najmniejszym parkiem świata, ale dopiero później postanowili oficjalnie powalczyć o rekord Guinnessa. No i park został dokładnie zmierzony i 25 grudnia roku 2024 tytuł stał się oficjalny. No i trzeba przyznać, że jest w tym coś bardzo japońskiego. Zamiast narzekać, że zostało im tylko ćwierć metra kwadratowego wolnej przestrzeni, zrobili z tego atrakcję, rekord świata. No i powód, żeby turyści przyjeżdżali zrobić sobie zdjęcie. Czyli morał jest prosty. Nie potrzebujesz wielkiego parku, żeby zrobić wielkie rzeczy. Czasami wystarczy kawałek ziemi. Nie chcę powiedzieć jedna ławka, ale jedna ławka i ambicja, żeby zdobyć rekord Guinnessa. A my za moment przeniesiemy się już do rekordu w Polsce. No bo jeżeli chcielibyście zagrać na fortepianie, to najlepiej zrobić to na największym fortepianie świata, w Szymbarku.

No i moi drodzy, wracamy do naszych rekordów w audycji Jazda na Weekend. No i, o Jezu, jaka tutaj przyjemna muzyka tak nam zagrywa, ale zagrać można też na przykład na fortepianie, bo można na koniec naszej podróży po rekordowych atrakcjach świata, nie wiem, pojechać do Australii, do Japonii albo gdzieś na inny koniec świata, ale my wrócimy do Polski, bo my mamy fortepian. I to nie byle jaki. W Szymbarku na Kaszubach można zobaczyć największy fortepian świata. Instrument ma ponad 6 metrów długości, około 2,5 metra szerokości i waży około 2 ton. Oficjalny rekord Guinnessa należy do właśnie tego fortepianu. Został ustanowiony w 2010 roku. I tutaj w sumie pojawia się jedno pytanie. Po co komu taki fortepian? No bo z normalnym fortepianem jest tak, że czasami trzeba wezwać 4 znajomych, żeby go przesunąć, a tutaj no potrzebujemy chyba 4 znajomych, dźwigu i bardzo dokładnego planu. Ten gigantyczny instrument nosi kaszubską nazwę,

No, ja nie jestem dobry w kaszubskim, ale postaram się. Stolemowi klawer. Ma 156 klawiszy, obejmuje ponad 12 oktaw i co najważniejsze, jest instrumentem, na którym można czynnie grać. Czyli to nie jest wielka dekoracja udająca fortepian, to jest naprawdę fortepian. Tylko w wersji proszę zwiększyć wszystko. No bo powiedzmy sobie szczerze, że to jest instrument, który został zbudowany właśnie po to, żeby ustanowić rekord, a podczas jego prezentacji w Szymbarku odbył się koncert. Pierwszym pianistą, który na nim zagrał, był Leszek Możdżer. I bardzo mi się podoba, że właśnie takim akcentem możemy zakończyć nasz ranking. No bo zaczęliśmy od człowieka lecącego z prędkością 160 km na godzinę na linie, potem mieliśmy blisko 12 tysięcy schodów, a następnie park mniejszych niż niejeden balkon. A teraz mamy fortepian, który waży prawie 2 tony. Więc jeśli ktoś z Was zastanawiał się dzisiaj, gdzie pojechać na urlop, żeby zobaczyć coś naprawdę nietypowego, odpowiedź jest prosta. Można polecieć na linie w Emiratach, można zmęczyć się na szwajcarskich schodach, można poszukać parku, którego trzeba pilnować, żeby na niego nie nadepnąć, albo można przyjechać na Kaszuby i zobaczyć fortepian, przy którym człowiek zaczyna się zastanawiać, gdzie oni mają pokrowiec do tego, więc bardzo ciekawe pozycje. Zresztą Szymbark to słynna kaszubska miejscowość, bo jest to też najdłuższa wieś w Polsce oraz znajduje się tam dom do góry nogami. Byłem, polecam, bardzo miła miejscowość. No i tak te rekordy nam się przedstawiają. Myślę, że znajdziemy ich jeszcze bardzo, bardzo wiele, ale ja też nie chciałem brać takich sztampowych typu najwyższy budynek świata, największy pomnik świata. Chociaż z tych ciekawostek to jeszcze w tym roku, chyba jutro, ma zostać odsłonięty największy pomnik Maryi na świecie. I to będzie właśnie w Polsce. Zakończono jego budowę niedawno. Jutro odsłonięcie, znaczy jest odsłonięcie, to oficjalne otwarcie, powiedzmy to w ten sposób. No dobrze, i tak pierwsza godzina audycji Jazda na Weekend upłynęła nam bardzo, bardzo szybko. Po godzinie 16 spotkam się z wyjątkowymi podróżnikami, którzy całą rodziną podróżują vanem, między innymi po Wyspach Kanaryjskich w Hiszpanii. No i spytam ich o to, no właśnie, o to, jak to jest podróżować takim kamperem, vanem, w sumie jak planują takie wyjazdy, no i co się wtedy czuje, kiedy ma się to poczucie, że możesz jechać gdzie chcesz i żadne noclegi cię nie ograniczają. To wszystko po godzinie 16, więc zostańcie z czwórką, a teraz jeszcze myślę, że będzie czas na jakąś fajną muzykę.

0: Autopromocja. Nie musisz wyjeżdżać, żeby poczuć wakacje. Wystarczy dobry plan i odrobina letniej energii. Najciekawsze miejsca, miejskie atrakcje, koncerty, spacery, rowery, wydarzenia i pomysły na aktywny lub leniwy dzień. To właśnie pokój na lato. Miejsce, które zamienia miasto w wakacyjny kierunek. Sprawdzamy, co się dzieje, gdzie warto być i jak czerpać z lata pełnymi garściami. Pokój na lato w Czwórce w sobotę od 15 do 18. Zapraszam, Kasia Dydo. Autopromocja. Reklama.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
7: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: no. Minęła 16.
1: Pogoda.
2: Ależ to będzie upalny i gorący długi weekend. Spójrzmy na prognozę pogody na jutro, na sobotę. A więc temperatura najchłodniej, i to podkreślam, najchłodniej będzie, no niestety jak zwykle, w Suwałkach 27 stopni, nieco cieplej w Białymstoku 28, w Olsztynie 29. I to tyle, jeśli chodzi o temperatury poniżej 30, bo wreszcie kraju powyżej 30 stopni. I tak na przykład w Bydgoszczy, Toruniu czy Łodzi 31, 32 w Katowicach, a na przykład 35 stopni w Szczecinie i taka sama temperatura również w Zielonej Górze. Zero opadów deszczu, pełne słońce, no jakieś tam może lekkie chmurki na zachodzie, chociaż przy takich upałach to te chmury naprawdę mogą nam pomóc. No i cóż, no żyć nie umierać, iść się tylko opalać.
1: Autopromocja. Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja. Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
10: Tak jak

0: na audycję Jazda na Weekend. Jazda na Weekend. Zaprasza Zet Kacper.
1: A Zet Kacper to ja, to jest druga godzina audycji Jazda na Weekend. Już za moment będziemy rozmawiać z wyjątkowymi gośćmi. Będzie to Daniel Maćkowiak i Maria Maćkowiak, na których spoglądam z uśmiechem na twarzy, bo już za moment odpłyniemy tak naprawdę w taką podróż, na przykład na Wyspy Kanaryjskie. No i w ogóle porozmawiamy o podróżowaniu, między innymi vanem. No i ja tak z chęcią wrócę sobie do wspomnień podróżowania, a może właśnie ktoś z was udaje się za chwilę na Wyspy Kanaryjskie i potrzebuje ostatnich rad, ostatnich wskazówek, co zobaczyć, gdzie pojechać, no to za moment będzie to idealny czas, żeby posłuchać audycji Jazda na Weekend, więc zostańcie z nami. No i proszę przygotować się do tych wakacyjnych wspomnień, wakacyjnych porad i różnego rodzaju ciekawostek.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: No i rozpoczynamy tą naszą podróż. Ze mną już w studiu Daniel i Maria Maćkowiak. Dzień dobry, kochani.
3: Dzień dobry, cześć.
4: Siemanko.
2: Słuchajcie, wy ponoć dopiero co zjechaliście i to z Kanarów. To się zgadza?
3: Tak,
4: zgadza się.
3: Jasne, jak najbardziej.
2: No to dobrze, to zanim do tych Kanarów przejdziemy, to mnie bardzo interesuje, jak zaczęła się wasza historia z podróżowaniem, bo teraz tworzycie profil w mediach społecznościowych Family Away. No i słuchajcie, jak to się zaczęło w ogóle, wasza miłość do podróżowania? Bo chyba każdy kocha podróżować.
4: Znaczy, u nas to jak nawet się poznaliśmy, to w sumie od razu były podróże.
3: Tak, najpierw jeździliśmy osobówką i spaliśmy w bagażniku.
4: Także... Tak się zaczynało, jeszcze tak, bez dzieciaków.
3: Jeszcze bez dzieciaków, a potem kiedy pojawiły się dzieciaki, no to już potrzebowaliśmy troszkę więcej miejsca i zaczęliśmy jeździć kamperem, którego budowaliśmy wspólnie.
2: Czyli to był własnoręcznie robiony kamper.
3: Tak, tak.
2: No dobra, a jak jeździliście sobie osobówką, o Jezus, panie w bagażniku, wyjątkowe. Pamiętacie jakieś miejsce, które wtedy odwiedziliście?
4: Byliśmy w Chorwacji, na pewno.
3: Tak, a ja też dobrze wspominam taki weekend tutaj nad jakimś jeziorkiem w miarę w okolicach Warszawy. Taki w zasadzie pierwszy nasz weekend w samochodzie. Bardzo fajne wspomnienia.
2: Czyli zaczynaliście lokalnie po prostu.
3: Tak.
4: Tak, zaczęliśmy lokalnie.
2: No dobra, a potem pojawiły się dzieciaki i stwierdziliście, że czas na kamper. Pamiętacie tą pierwszą waszą rozmowę, że słuchaj, no może zrobimy takiego kampera. Jak do tego doszło? Kto to wymyślił?
4: W sumie to internet to wymyślił.
3: Tak, myślę, że to jednak...
4: Zaczęło się bardzo dużo tworzyć takich kont, gdzie przerabiały sobie właśnie z blaszki na kampera i zaczynają jakoś tam podróżować i no mega nam się to spodobało.
3: Tak, też to były czasy w sumie COVID-u, więc to się bardzo rozwinęło, no bo jako, że hotele były zamknięte, no to ludzie kombinowali, no, żeby podróżować.
2: Trzeba było sobie radzić.
3: Dokładnie, w inny sposób i... No i tak zobaczyliśmy, że ludzie w ten sposób żyją i też chcieliśmy spróbować.
2: No i chyba się opłacało.
3: Bardzo.
2: Bo jednak jak masz swoje miejsce do spania, to można podbijać wtedy cały świat.
3: Dokładnie.
2: A pamiętacie jakieś takie najbardziej szalone miejsce, gdzie spaliście?
3: Szalone? Kurczę, no zależy. Spaliśmy w różnych miejscach, na przykład pod sklepem, pod IKEA, pod meblowym, czy...
2: Ale
3: nie
2: dlatego,
3: wiem.
2: Że czuliście się tam bezpiecznie, czy po prostu był duży parking?
3: Bo to akurat było w dużym mieście, więc było wygodnie zaparkować dla
4: większego
3: auta.
4: Tak, bo to jest auto, które ma tam prawie 6,5 metra, więc na takim zwykłym miejscu parkingowym się nie mieści i też trzeba szukać takiej większej przestrzeni. Ja pamiętam, jak na Lanzarote spaliśmy i nam powiedział ochroniarz, że możemy tutaj spać, a potem przychodzi do nas ochroniarz o 23 i puk, puk, puk, puk.
2: I nie możecie
4: i wstajemy z łóżka nagle, wiesz.
2: No i co wtedy się robi? Gdzie się szuka w ten noclegu?
4: No akurat nam powiedział, że możemy po prostu przejechać za budynek, tam bliżej plaży i tam
3: Hiszpanie
4: już,
3: nie
4: i tam
3: mają
4: już, i tam już nie ma żadnych problemów.
2: No właśnie, chciałem o to spytać, czy często wam się ten problem z tym, że nie możecie tu stawać i spać pojawia?
3: Jeden raz. To była no jedna historia.
4: Przez 10 miesięcy jeden raz taka sytuacja, a tak to ogólnie. Może też ten kamper jest trochę taki incognito, bo to jest jednak wygląda jak auto dostawcze, a to jest jednak kamper, nie? Więc...
2: No dobrze, skoro wspomniałeś 10 miesięcy, wyruszyliście po to, żeby dojechać.

jechać na Wyspy Kanaryjskie i zobaczyć, jak one wyglądają, to za moment porozmawiamy właśnie o tych Wyspach Kanaryjskich, bo ja nie byłem, a chcę pojechać, więc jestem ciekawy, co warto tam zobaczyć. O tym już za moment.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Dobrze, moi mili, to teraz o tych Kanarach, o których już wspomniałem. 10 miesięcy w podróży, ruszyliście z Polski przez różne kraje europejskie, zwiedziliście kawałek Hiszpanii i dotarliście. I tam spędziliście pół roku, tak? Na Wyspach Kanaryjskich.
3: Tak, tak, pół roku.
2: Dobra, a skąd w ogóle pomysł na to, żeby ruszyć właśnie akurat Wyspy Kanaryjskie?
4: No akurat taka historia trochę powiązana z tym, że 4 lata temu pojechaliśmy tam na Erasmusa i jakby poznaliśmy to miejsce w zasadzie zupełnym przypadkiem. No ale okazało się po prostu, że tak skradło nasze serca, że teraz to...
2: Czyli trzeba było wrócić.
4: Oj, zdecydowanie. I nadal trzeba wracać.
3: A że widzieliśmy, że dużo właśnie kamperów stoi przy samym wybrzeżu, to było wow, ale super. Nie trzeba wtedy płacić za wynajem
2: kupę kasy. Tak. Czyli tak, pojechaliście. No i dobra, bo tam jest sporo tych wysp. Która z nich zapadła wam w pamięć najbardziej?
4: Każda jest wyjątkowa. Każda ma coś innego do zaoferowania, więc... No, ciężko powiedzieć, która jest najlepsza, ale myślę, że najbardziej w pamięć nam zapadła La Palma, La Graciosa, Lanzarote, no i tak, ukochana Gran Canaria.
3: Gran Canaria jest różnorodna taka. Mówią, że kontynent w miniaturze i każdy to powtarza, ale tego
2: czyli
3: nie chcę
2: to jest
3: samego,
2: prawda.
3: Ale to jest prawda. Tak,
4: tak, można się śmiać, że to jest bardzo oklepane, ale naprawdę to jest prawdziwe.
2: Czyli i zielono, i plażowo, pod każdym kątem.
4: I górsko.
2: Okej.
4: Okay. Wszystkiego można tam zaznać.
2: A czy jest coś, co was zaskoczyło na tych wyspach? Może, nie wiem, jakieś właśnie zachowania ludzi, kultura czy coś?
4: Otwartość i bycie miłym, bardzo miłym dla wszystkich.
3: No na pewno tam wszyscy mówią ola. W Polsce raczej mniej, ale...
4: Mało szukania problemów.
3: Tak, tak.
4: A na siłę to już w ogóle.
3: Się żyje, jest trochę mniej pieniędzy, ludzie mają mniej pieniędzy, ale jakby korzystają z życia pełną parą.
2: Czyli to nie jest tak, że jedziecie tam i nagle nikt nie chce z wami rozmawiać, bo jesteście, nie wiem, przybyszami jeszcze, w ogóle śpicie w aucie, to o czym my rozmawiamy, czyli sama otwartość po prostu.
4: Oj tak, zdecydowanie, ludzie nas wypytują, są zaciekawieni, też mówimy po hiszpańsku, więc nie mamy bariery takiej,

0: żeby rozmawiać z ludźmi, co jest ogromnym plusem naprawdę. Można poznać ich punkt widzenia prawdziwy, a nie taki, który nadają powiedzmy media, czyli że Kanaryjczycy nie chcą turystów, Kanaryjczycy najchętniej by się zamknęli i tak dalej. No to nie do końca tak jest.
1: To pewnie też zależy, która wyspa, a która z tych wysp jest taka właśnie najbardziej popularna turystycznie? Teneryfa?
0: No Teneryfa, tak.
2: Bo tam jest najwięcej hoteli.
1: Ja szczerze powiedziawszy, nigdy nie byłem i tak sobie myślałem, dobra, to kiedyś polecę, ale to pewnie na Teneryfę. Ale tu mówicie, że odradzacie.
0: No, jeżeli chcesz doświadczyć czegoś takiego bardziej wyjątkowego i może nie tyle kurortu, co faktycznie coś zobaczyć, no to raczej inny.
2: Ale znajdzie się dużo ludzi, którzy powiedzą, że Teneryfa jest najlepsza.
0: Mhm. A tak,
2: bo jest też różnorodna, też jest autostrada dookoła wyspy i nagle do każdej miejscowości musisz zjeżdżać w dół.
1: Mhm. Okej, okay, a jeżeli mi zależy na tym, że chcę poobcować jak najwięcej z naturą, to która wyspa?
0: La Palma. Albo Lanzarote.
2: Pewnie Gomera, ale jeszcze nie byliśmy.
1: A tu, to ja w ogóle nie słyszałem.
2: O Gomerze?
1: To jest jakaś mniejsza?
0: Mniejsza. Nawet nie ma lotniska chyba.
2: Tak, nie ma lotniska, tam trzeba najpierw dolecieć na Teneryfę i przepłynąć, no chyba, że jesteś kamperem akurat na Wyspach Kanaryjskich, no to możesz przepłynąć.
1: A jak to jest właśnie w ogóle, że wy się kamperem znaleźliście na wyspach? To trzeba było przepłynąć promem?
0: Oj, tak. Trzeba było przepłynąć promem. Jedyne 36 godzin.
1: Matko boska, a z Barcelony?
0: Nie. Są albo z Huelva, albo z Cadiz połączenie. Na południu.
2: Hiszpanii.
1: 36 godzin.
0: Tak.
2: No jest to doświadczenie.
1: Czyli spaliście nie tylko w samochodzie, ale też w tym samym czasie w samochodzie i na pokładzie promu.
0: Jakbyśmy mogli spać w samochodzie, to by było cudownie, ale niestety nie można, więc musieliśmy spać na pokładzie, co jest dosyć mniej wygodną opcją, ale no jak trzeba, to trzeba.
1: No ale pomyślcie sobie w sumie z drugiej strony, 6 miesięcy i tylko te 36 godzin trzeba było dwa razy przepłynąć.
0: Zdecydowanie było warto.
1: A między wyspami też jakieś promiki pewnie kursują?
0: Tak. Ale one już krótko, tam półtorej godziny, dwie, zależnie.
2: Krótsze, ale są też niesamowicie ciekawe, powiem szczerze. Tak
1: buja,
2: że...
1: No właśnie.
2: One są szybsze niż ten duży, ale... Oj... Ciężkie doświadczenia.
1: To... Ale to są na pewno bardzo ciekawe doświadczenia i o tych jeszcze waszych doświadczeniach podróżniczych zaraz będziemy kontynuować naszą rozmowę, więc zostańcie z nami.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Ale wiecie, podróżowaniem można sobie naprawdę fajnie pojeździć po świecie, zobaczyć różne ładne miejsca, ale czasem na przykład pojawiają się jeszcze dzieci i wtedy to podróżowanie może być trudniejsze. Czy wy się ze mną zgadzacie?
3: Nie.
2: Nie?
3: Nie.
2: No to otwieramy tą puszkę Pandory. Proszę bardzo.
3: Myślę, że podróżowanie z dziećmi może być wręcz ciekawsze i bardziej pełne niż kiedy podróżuje się samemu. Prosty przykład. Czasami nasze córki pokazują nam rzeczy, których my byśmy nigdy nie zobaczyli.
2: Na przykład?
3: No nie wiem, na przykład idziemy sobie i przy jakimś domku ktoś postanowił zrobić malutką rzeźbę, która wygląda jak domek myszki i przed tym domkiem stoi myszka i jakaś cała taka aranżacja. Czy my byśmy to zobaczyli? No nigdy, bo przecież nie spojrzelibyśmy się tak nisko w takie miejsce. No a dzieci?
4: No ja z pewnością.
3: A dzieci nam to wszystko pokazują i to jest ekstra.
2: Czyli podróżowanie z dziećmi może kształcić nawet.
3: Oczywiście.
2: Okej, czyli jednak ten mit będziemy burzyć, ale to nie jest tak, że trzeba inaczej w ogóle ten plan wyjazdu ułożyć, kiedy pojawiają się dzieci, no bo tak to okej, tutaj sobie pójdziemy na plażę, tutaj coś tam, ale trzeba z tyłu głowy chyba myśleć, że te atrakcje dla dzieci też powinny się pojawić.
3: No to na pewno zależy, jakie ma się dzieci. My mamy takie ogromne szczęście, że nasze dzieciaki nie mają żadnego problemu z tym, że jeździmy dużo. W sumie od zawsze są do tego przyzwyczajone, więc no one nie znają innego życia. Mhm. Więc dla nich jest to naturalne.
2: Zazdroszczę im.
3: To też nie jest tak, że pomijamy je w naszych planach, bo jakby zawsze znajdziemy coś, a to jakieś fajne place zabaw, a to jakieś interaktywne muzea, czy w ogóle muzea. Ale czy to się jakoś zmienia? Czy nasze podróżowanie się zmienia?
4: Świat w innym stylu niż zazwyczaj, nie? Nie z podręcznika, tylko faktycznie tak jak to wygląda.
3: Tak, doświadczają.
2: Ale nie mają czasem takiego, w cudzysłowie oczywiście, kryzysu, że mamo, tato, ale ja chcę już w normalnym łóżku, a nie w samochodzie.
3: No nigdy tak nie
4: mają normalne łóżko w samochodzie.
2: No, to ja fakt. Wiem, bardzo dobrze. To już naprawdę muszą kochać podróże na całego.
3: No naprawdę nigdy nam się nie zdarzyła taka sytuacja, żeby one miały jakiś problem. Jasne, gdybyśmy kazali im jechać 5 godzin non-stop autem bez żadnej przerwy, no to może by się zniecierpliwiły i
4: no tak jak teraz wracaliśmy do Polski, chcieliśmy się zobaczyć z najbliższymi, to faktycznie już trochę było takie, och, ile jeszcze do tej Polski.
2: Daleko jeszcze.
3: No, dokładnie.
4: 5000 kilometrów tylko, o, no to faktycznie.
2: To jeszcze daleko faktycznie.
3: No, ale jakby to są takie rzeczy, które łatwo można obejść właśnie jakimiś przystankami, jakimiś rzeczami na trasie z zadaniami czy czytaniem.
4: Ale tym razem trochę się wymądrzyliśmy, bo wysłaliśmy dzieci samolotem, a ja jakby byłem sam promem i promem dopłynąłem do Kadyksu i dopiero z Madrytu odebrałem dzieciaki, więc trochę im ukróciliśmy tą podróż do Polski.
3: Tak, 600 kilometrów mniej miały.
2: No to chociaż tyle, prawda? Tak. Bo jednak i ta podróż to 600 kilometrów robi różnicę.
3: Tak, mi się wydaje.
2: Czyli po prostu podróżowanie z dziećmi jest fajne, no jednak buduje się też przede wszystkim wspomnienia, ale tak jak wspomniałaś, jeżeli od dzieciaka w cudzysłowie, bo dzieciak od dzieciaka, ale od najmłodszych lat po prostu ta podróż jest wpajana gdzieś tam, no to myślę, że to będzie w przyszłości też ich wielka pasja.
3: Też mi się tak wydaje, że tak właśnie może być, a raczej będzie.
2: A raczej na pewno, tym bardziej, że od razu to takie podróżowanie przez wielkie O, bo jednak macie swoje miejsce do spania, macie swoje auto, no i ruszacie po prostu przed siebie. Dobrze, za moment też o planach, bo bardzo mnie ciekawi, jakie jeszcze miejsca chcielibyście podbić, więc zostańcie z nami.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: No dobrze, to wracamy do naszej rozmowy o podróżowaniu. No to moi drodzy, skoro pół roku na Wyspach Kanaryjskich, to najpierw pytanie, czy chcecie jeszcze tam wrócić, czy już po prostu jest przesyt?
3: Tak, wrócić. Ja bardzo, bardzo, bardzo, bardzo.
2: Jakaś perspektywa powrotu się maluje może?
4: No to są najlepsze, to właśnie ludzie się pytają, jakie mamy plany dalej, jakie
2: tak,
4: plany
2: no
4: dalej,
2: jakie
4: co tam dalej, co dalej, co dalej. I tak myślimy sobie, no może do Turcji, bo tam dużo osób było. Albo gdzieś tam
3: do
4: jeszcze...
3: Do Skandynawii, albo do Maroko.
4: No, a nas ciągnie na Kanary nadal. No
2: czyli właśnie. Cały czas te tak. Kanary będą po prostu...
4: Chociaż wszystkie już zobaczyliśmy to.
2: No, ale co
3: coś
2: szkodzi?
3: Tam jest.
2: Coś tam jest.
3: Coś tam tak, jest.
2: Wiecie, to jest jeszcze tak, że może jeszcze coś tam jest, czego jeszcze nie widzieliście.
3: Oj, to na pewno. Na
2: więc wcale jeszcze może niecałe odkryte są. No i bardzo dobrze. A powiedzcie mi, bo jest jeszcze jeden temat, którego chyba nie da się aż tak ominąć, jak się rozmawia o podróżowaniu. No bo wy też tworzycie ten content w mediach społecznościowych, pokazujecie te podróże. W internecie oczywiście to wszystko wygląda fantastycznie. Piękna plaża, zachód słońca i tak dalej. No właśnie, ale ile w tych pięknych podróżniczych kadrach jest rzeczywistości?
3: To znaczy, no my nie pokazujemy czegoś, co nie jest naszą rzeczywistością, więc my tutaj nie przekłamujemy. No wiadomo, życie w kamperze to też jest życie, więc troski codzienności nas też dotykają. Tylko tyle, że po prostu może widoki są bardziej sprzyjające. Okay.
2: Czyli lepiej to wygląda na żywo niż w telefonie po prostu.
3: Oj, to zdecydowanie.
2: A mieliście coś takiego, że stwierdziliście w pewnym momencie, że okej, to pojedźmy w to miejsce, bo widziałam, że w internecie to ma dużo opinii, albo że właśnie ładne zdjęcia tam wychodzą. Mhm. Czy zdarzyło wam się tak zrobić właśnie?
3: Tak, no to bardzo często jest, że jakieś miejsca, które są polecane, no to one w rzeczywistości albo są przeludnione, albo już niestety ludzie zdążyli je zaśmiecić lub zniszczyć, co jest bardzo smutne.
4: No niestety Wyspy Kanaryjskie mierzą się z tą turystyką, bo to jest w sumie ich główny przychód, więc najlepiej szukać na własną rękę jakichś miejsc takich, albo miejscowości, gdzie są faktycznie lokalsi, albo takich miejsc, które nie są oczywiste.
2: A jak to jest z tymi lokalsami? Bo wspomnieliście, że wy też mówicie po hiszpańsku, więc pewnie kilka zdań z tymi lokalsami zamieniliście. No bo tak jak mówisz, to jest oczywiście w Wyspach Kanaryjskich to jest główny przychód, ta turystyka, ale oni mają w pewnym momencie dość, że już kurczę za dużo?
4: Mają dość, bo na przykład

0: Nasi sąsiedzi kamperowi obok to też są ludzie, którzy są stamtąd, ale ich nie stać na to, żeby wynająć mieszkanie ze względu na to, że wynajmuje je turysta, tak? Krótkoterminowo, więc to jest na pewno...
1: No tak, po prostu chodzi bardziej o to, że ludzie z Europy, z kontynentu, na przykład z Niemiec, wykupują mieszkania, które potem wynajmują, przez co Kanaryjczycy

0: sytuacja, z drugiej strony masz z tyłu głowy coś takiego, że no ale to jest mój główny dochód. I wtedy zaczynają się problemy. Mm-hmm. No dobrze, chciałem zapytać o plany, ale znam odpowiedź, czyli Wyspy Kanaryjskie po prostu. Na ale pewno. Teraz jesteście, zjechaliście do Polski.
1: Tak.
0: Mm-hmm. Czyli sobie troszeczkę tutaj odpoczywacie. No to dobrze, no to życzę wam tego, żeby po prostu podróżowało wam się jak najlepiej. I żebyście zobaczyli jeszcze miejsca, o których nie mieliście pojęcia, bo wtedy jest najciekawiej podróżować. No to właśnie tego wam życzę i dziękuję wam bardzo za rozmowę. Daniel Maćkowiak i Maria Maćkowiak byli moimi i waszymi gośćmi w audycji Jazda na Weekend. To była czysta przyjemność, tak wrócić sobie do tych hiszpańskich momentów.
1: Bardzo dziękujemy i zapraszamy na Kanary. Koniecznie.
2: I na nasz profil Family Away.
0: Zapraszamy serdecznie, a ja chyba na te Kanary to już się muszę wreszcie już porządnie wybrać.

Wake up na antenie czwórki. No właśnie, znaczy budzimy się, no ale jest godzina 13 minut przed 17. To już chyba wszyscy obudzeni, ale zobaczcie, jak my tutaj sobie podyskutowaliśmy o tej Hiszpanii, to aż człowiek się rozmarzył, żeby nad tym słonecznym morzem śródziemnym się rozłożyć i odpoczywać. Ale z drugiej strony mamy gorący, długi weekend w Polsce, więc można to zrobić również nad Bałtykiem. I tak właśnie zbliżamy się tym miłym, słonecznym akcentem do końca drugiej godziny audycji Jazda na Weekend, a już po godzinie 17 podsumujemy sobie wszelkie wydarzenia internetowe tego tygodnia, a wydarzyło się dość sporo, bo między innymi to już oficjalne, Cristiano Ronaldo wziął ślub. Poza tym powstaje polski boys band, no i też nieciekawa historia związana ze Skolimem, więc zostańcie z nami, wracamy chwilę po godzinie 17.

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto, rozwidleń tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz, posłuchaj.

jeszcze pewne to samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: Autopromocja.
1: Hej, hej, hej, tu Adam Smolarek. Już w tę sobotę słyszymy się w wieczornym paśmie muzycznym. A w nim, skoro weekend trwa, to posłuchamy elektroniki. Tej tanecznej i tej eksperymentalnej. W planach m.in. najnowsze dokonania Freda Again, Ellie Minus czy Over Mono. A do tego sprawdzimy też, co dzieje się na Rave the Planet. I gdyby tego było mało, to dowiemy się, jak to się czyta. Oklu czy Okejlu? Ta artystka wystąpiła w ubiegłym tygodniu na festiwalu, a my przyjrzymy się jej dyskografii. Na koniec natomiast nasz diamencik, czyli VBS i jego archiwalny występ prosto z rap sceny czwórki. Zapraszam w sobotę po 20. Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega.

0: Mega, mega,
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
8: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
11: Po reklamie.
12: O nie, my tak nie gramy.

0: Standing here, I need my things.
1: Minęła 17.
2: Pogoda.
1: No to czas na prognozę pogody na niedzielę, ale zanim na nią spojrzymy, to najcieplejsze miasto teraz w Polsce znowu, wciąż Słubice, tam już powyżej 30 stopni. Natomiast najchłodniejszym miastem już nie jest wcale Zakopane. Pozdrawiam mieszkańców Ustki, tym razem tam już prawie 21 stopni. No do nic, taki urok polskiego morza, ale dobrze, obiecana prognoza pogody na niedzielę. Powiedziałem, że będzie bardzo ciepły weekend, prawda?

0: No i nie kłamałem, temperatura od 22 stopni w Kołobrzegu przez 25 w Zielonej Górze, 30 w Warszawie, a najcieplej w Kielcach i Katowicach 33 stopnie, o przepraszam, jeszcze w Rzeszowie. Natomiast nie chciałem wcześniej wspominać, że niedziela będzie całkiem deszczowa, burzowa w Polsce. Najgorsze burze mogły pojawić się na południowym zachodzie kraju oraz w okolicach Suwałk, natomiast opady deszczu praktycznie w całej Polsce. Tym razem upiecza się tylko w Warszawie, Lublinowi i w Rzeszowie też nie będzie padać, więc parasole raczej i nad morzem, i w górach.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zło.
14: Marian, a gdzie mogę kupić
15: na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
16: Takie

0: Zaprasza Zet Kacper.
1: I to jest trzecia godzina audycji Jazda na Weekend. W sumie to tak sobie popatrzyliśmy na te bardzo ciekawe atrakcje turystyczne. Może kogoś zainspirowaliśmy do tego, a potem ta rozmowa już o Wyspach Kanaryjskich, no przyznam szczerze, naprawdę mam ochotę teraz pojechać na plażę, mimo tego, że w Polsce jest ciepło, ale wiecie, to śródziemnomorskie słońce jest jednak w jakiś sposób inne. Człowiek się opala na brązowo od razu. No i ma ochotę tam ten szum fal. No bo tak jak powiedziałem, teraz w Polsce najchłodniejszym miejscem jest Ustka nad Bałtykiem. No to nie jest zachęcające, żeby tam spędzać wakacje. No ale dobrze, teraz przed nami bardzo ciekawy przegląd wydarzeń internetu tego tygodnia. Przede wszystkim zaczniemy od tego, czym żył internet cały tydzień, a w sumie to ubiegłe trzy nawet, bo nikt się nie spodziewał, czy i kiedy Cristiano Ronaldo weźmie ślub, a tu nagle wyskoczył z informacją, że jest już po. Ale taka najświeższa informacja, bo z dzisiaj i już naprawdę te filmy krążą po internecie, czy to na TikToku, czy to w portalu X, że Skolim spadł ze sceny. No i coś ponoć się tam poważnego wydarzyło. Poza tym będzie też o polskim boysbandzie z nietypowym składem jury. No i jeszcze przygotuję dla was coś ciekawego. Natomiast zawsze zastanawiam się, jak przygotowuję taki właśnie przegląd internetowych wydarzeń. Mówię, nie no, w tym tygodniu już nic się nie wydarzyło takiego ciekawego, żeby poruszyć to na antenie. A potem nagle wszystko wyskakuje, okazuje się, że wydarzyło się to, tamto i jeszcze siamto. I nagle mógłbym w sumie zrobić o tym bardzo, bardzo dużo wejść antenowych. A tak sobie wybrałem takie cztery najciekawsze, więc o tym już za moment. No i co, zaczniemy od tego Cristiano Ronaldo, bo to jednak podbiło naprawdę nie tylko internet, ale i serwisy plotkarskie. No bo przypomnijmy historia. Jego żona była ekspedientką w sklepie, a nagle jest żoną najsłynniejszego piłkarza na świecie.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: No i moi drodzy, zacznijmy od tego gorącego ślubu tego lata, bo o tych plotkach słyszano już naprawdę bardzo, bardzo długo. Gdzieś w końcówce lipca pojawiła się informacja, że Cristiano Ronaldo i jego żona Georgina Rodriguez mają wziąć ślub i to już wkrótce. No i tam bardzo wiele szczegółów nagle wypływało. Na przykład to, że para postanowiła zawrzeć swój związek małżeński w jednym z portugalskich pałaców, a konkretnie w Sintrze. Pięknym, takim zabytkowym pałacu, który zapewniłby im bardzo dużą prywatność, przede wszystkim przed dziennikarzami. Potem pojawiły się informacje,

informację, że na ślub zaproszeni są tylko trzej piłkarze i w sumie wszyscy z Realu Madryt i jeden taki bardziej znany, Kylian Mbappé. No i tak to się toczyło, że para ma wziąć ślub, że nie wiadomo kiedy i w sumie co tydzień było, że to już na pewno w ten weekend. I tak na przykład było w pierwszy weekend sierpnia, kiedy dziennikarze już powiedzieli, że to już na pewno teraz, a para tylko wstawiła zdjęcie na Instagrama i napisali, no jeszcze nie. No i tak to się działo i działo, potem powiedziano, że już na pewno 8 sierpnia, w kolejną sobotę, kolejny weekend, to już wtedy będzie ten wielki ślub stulecia miał miejsce. No i wiecie co? Wtedy okazało się, że nawet ludzie zebrali się pod katedrą, pod którą ludzie mediów pisali, że ten ślub się odbędzie. No i tłumy się zebrały, a tu klops i znowu nikt nie przyszedł. Nie było pary młodej, nikt nikogo nie zobaczył. No to ludzie zaczęli wątpić w te medialne historie, kiedy zaczęto mówić, że to już na pewno w kolejny weekend oni wezmą ten ślub. I wiecie co? Cristiano Ronaldo i jego żona bardzo sprytnie media ograli, bo po prostu wstawili w środku tygodnia zdjęcie z obrączkami, że już są po. Nikt nie wie gdzie, nikt nie wie kiedy i z kim. To po prostu się wydarzyło. Na razie nie znamy więcej szczegółów oficjalnych tej ceremonii. Okazuje się, że te miejsca, które przewidywali początkowo dziennikarze, kompletnie mogły się nie sprawdzić. Czekamy na więcej zdjęć, na zdjęcia w ślubnej sukience, garniturze, a może z gośćmi, nie wiem. Tak czy inaczej, to jest bardzo ciekawa historia, jeśli chodzi o miłość tej pary. Cristiano i Georgina poznali się już 10 lat temu, kiedy to jeszcze Georgina pracowała jako ekspedientka w jednym z luksusowych butików. No i tam po prostu na zakupy udał się Cristiano i tak od słowa do słowa, od prawdopodobnie randki do randki, stali się sobie bardzo bliscy i nawet weszli w relację miłosną. Rok temu, bo było to w sierpniu 2025 roku, zaręczyli się ze sobą i to było oficjalne i od tego momentu zaczęto planować ślub. Para ma dzieci, co prawda nie w małżeństwie, ale mają dzieci. Poza tym ogólnie łącznie wychowują piątkę pociech. No i chyba wszyscy są szczęśliwi, że teraz już ten ślub rzeczywiście się odbył. No cóż, parze młodej życzymy samych dobrych chwil na nowej drodze życia, bo to jest jednak jedna z popularniejszych par na świecie i niestety dziennikarze i paparazzi są z nimi na każdym kroku.

0: czwórka. To słychać.
1: To słychać. It's the Bria hustler. It's the

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: No i przechodzimy do następnej informacji i może jest ona śmieszna i w sumie jest śmieszna, ale wyglądała dość poważnie. To wydarzyło się dzisiaj i już film krąży po całej sieci. No bo Skolim, jeden z popularniejszych polskich performerów. Wyobraźcie sobie, jak wiemy, on bardzo dużo koncertuje. On potrafi mieć 3 albo 4 koncerty dziennie. On po prostu ciężko pracuje, jak sam mówi. Więc dzisiaj grał koncert w Rewalu i podczas trwania tego koncertu doszło do niebezpiecznej sytuacji. No i na TikToku krąży bardzo dużo filmów na ten temat, no bo w pewnym momencie, jak sam się nazywa, król Latino runął ze sceny. No i cóż, no nie wiadomo do końca, co się tam wydarzyło, natomiast wszyscy znają jego temperament i on mimo tego, że upadł, mimo tego, że go bolało, na chwilę schował się za kulisy, a potem wrócił na scenę i normalnie kontynuował koncert, ale tak już na siedząco, z wyprostowaną nogą, wytrwał w postanowieniu, że musi zostać z publicznością do końca. Jakby pojawiło się oświadczenie jego managementu, w którym czytamy, że drodzy fani, dziękujemy za troskę w imieniu Skolima. Obecnie artysta poddawany jest pełnej diagnostyce. W późniejszym komunikacie poinformujemy o ich wynikach. Ściskamy was. No i wiecie co? Mamy już wyniki. No i słuchajcie, samozwańczy król Latino, jak czytamy, Konrad Skolimowski zaliczył niebezpiecznie wyglądający upadek i już wiemy, co się stało. No właśnie, to była szybka interwencja w specjalistycznej klinice. Wstawił zdjęcie na swojego Instagrama, na którym pozuje z kulami przed wejściem

do tej kliniki. No i jest napisane tak, informacja z najlepszej kliniki ortopedycznej w Szczecinie, założona półszyna gipsowa. Naprawiamy. Uszkodzony więzowzrost przedni oraz skręcony staw skokowy. Teraz czas na rehabilitację i odpoczynek. No i cóż to znaczy? Czy jego koncerty będą odwołane? No nie wiadomo, pewnie tak, ale chociaż jak znamy Skolima, on po prostu usiądzie i zaśpiewa i tak. Dużo zdrowia to chyba każdemu warto życzyć, ale jak się okazuje, ten upadek ze sceny dość spektakularny, bo tam były oprócz tego, że scena to jeszcze schody i on po tych schodach tak przeleciał. No, mogło to jednak boleć. A teraz widzimy trochę gipsu, trochę szyny, no i kule. Poruszanie się o kuli, o kulach. No to będzie wyzwanie jednak, żeby koncertować w takim anturażu. No ale cóż, zobaczymy. Ja tak jak mówię, myślę, że tam będą dalej kontynuowane koncerty. Gdzie, jak i kiedy, to nie wiem. No ale zobaczymy. Natomiast dużo, dużo zdrowia.

0: Jazda na weekend.
1: Jakoś ta piosenka o tytule Muza strasznie mi siedzi ostatnio w głowie i mam jakoś szczęście, żeby na nią trafiać, szczególnie jak jestem tutaj we czwórce. No dobrze, ale wracamy do tego przeglądu internetu, bo jest jeszcze jeden film, który wzbudził bardzo wiele emocji, szczególnie na TikToku i to w tym tygodniu. Więc to, że Bagi stwierdził, że założy sobie swój własny boys band, to już wiemy od jakichś 2 tygodni. On wtedy ogłosił, że po prostu ma być konkurencją dla takiego girls bandu, który teraz powstaje. Ale mało istotne, ważne jest to, że ogłosił castingi, że zaprasza, że po prostu tam będzie się działo. No i ludzie zaczęli się zgłaszać. Okej, powiedzmy, to jest jakiś ruch marketingowy. No było zainteresowanie spore, bo nikt nie wiedział, czy on to robi dla żartu, czy na poważnie. I uwaga! W pewnym momencie on sam powiedział, że miał to robić dla żartu, ale tam jest takie zainteresowanie, to on w sumie może na poważnie. No i nagle okazało się, że nie ma żartu i że nie dość, że ogłoszony był casting, to jeszcze założono skład jury. No i w tym jury znaleźli się, ja wiem, że to jest celowo, tacy negatywni bohaterowie wokalni w polskim internecie. No, oprócz tego, że sam Bagi zasiadł w jury, który ze śpiewaniem nie ma nic wspólnego, to uwaga. W składzie tego jury znaleźli się na przykład Kuba Nowo, znany jest z tego, że ludzie raczej nie pochwalają tego, jak śpiewa i jakie covery wrzuca do internetu. Mamy też pana Disco Adamusa, który stworzył takie internetowe hity jak 6-7 i do pieca. No, ja na przykład jak tego słucham, to tak zwane ciary żenady są, ale niestety w głowę wpada. Więc kolejny taki bohater, powiedzmy, negatywny. Jest jeszcze tak zwany Pergin, czyli nowy, powiedzmy, wokalista, raper w internecie, który na swoich koncertach używa w całości playbacku, więc kolejny taki negatywny bohater. No ale jest też jedna osoba, która związana jest z polską sceną muzyczną, chyba bardziej w pozytywny sposób, no i powiedzmy,

że można go nazwać artystą, jest to Sławomir od, wiecie, Miłość Zakopanem. No i cała perspektywa jest o tyle ciekawa, że bardzo jest to interesujące, w jaki sposób będą oni oceniać. Ja w sumie nie wiem, w jakim kierunku to będzie szło, bo może jednak oni to wszystko jeszcze w żart obrócą, może stworzą jedną wielką piosenkę. Nie wiadomo. Natomiast

I tak, oto w ten bardzo miły i płynny sposób, zresztą ta muzyka tak mi się kojarzy od razu z wakacjami, dotarliśmy do końca audycji Jazda na Weekend. No było bardzo przyjemnie, tak hiszpańsko, tak światowo, rekordowo. No i bardzo to lubię, jak tak możemy was trochę zainspirować do tego, co można zobaczyć, gdzie pojechać. Zresztą tym, którzy właśnie ruszają na wyjazd, życzę po prostu udanego urlopu. A już za moment, bo po godzinie 18 na antenie czwórki audycja Gramy Co Chcecie. Zapraszam was na tą audycję Adam Smolarek. No i zobaczymy, co tam wybraliście, co tam chcieliście, żeby wam zagrać na antenie czwórki w mailach, w poście na Instagramie. A z tego, co wiem, było tego bardzo, bardzo dużo. Zobaczymy, jaki to klimat pojawi się po godzinie 18. Ja natomiast bardzo dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się bez zmian za tydzień w piątek od 15 w audycji Jazda na Weekend. No i już nie mogę się doczekać, żeby poradzić wam i zainteresować was ciekawostkami dotyczącymi podróży. Po prostu tych najciekawszych i może czasem najdziwniejszych rekordów czy hoteli na świecie. Więc słyszymy się już za tydzień. Dziękuję za dziś. Kacper Zembrzucki, a wy zostańcie z czwórką. Mic check. One, two.

0: Autopromocja. Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę. W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki. Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie. Inspiracje, wakacyjny klimat i pomysły na kolejną podróż w każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar. Autopromocja. Reklama.
1: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Po reklamie.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Ciekawe, co też Abrada miał tutaj na myśli. To był oczywiście kaliber 44, a tymczasem na zegarze 18.
1: Pogoda.
0: No i mam wrażenie, że coś się chyba zmieniło, odkąd tutaj przyszedłem na godzinę 13, bo wcześniej tak było przyjemnie, było całkiem ciepło, ale w tym momencie jednak patrzę, a tu proszę, ostrzeżenia przed upałami w całym kraju praktycznie. Jedynie tak powiedzmy od Siedlec w górę do Olsztyna, do Białegostoku, tam nie ma tych ostrzeżeń. Poza tym jednak są, najmocniejsze są te najwyższego stopnia na południu kraju. Tam też będzie najcieplej w najbliższych dniach, bo będą się zdarzać takie temperatury, że nad morzem będzie stopni 20, a na południowym wschodzie, uwaga, 34. To jest naprawdę dużo i wtedy będzie trzeba na siebie uważać. Natomiast nocami chłodniej, no miejscami pojawi się 17 stopni faktycznie, ale już powinniśmy się przygotować raczej na 9, na 10 oraz na opady, bo tak, na północnym zachodzie i w ogóle na północy mogą wystąpić przelotne opady deszczu od 10 do 15 litrów na metr kwadratowy. To nie jest tragedia, ale niestety też mimo wszystko, no zawsze opady, nie? To jakoś tak niefajnie sobie po plaży wtedy pochodzić.

0: Autopromocja. Nie musisz wyjeżdżać, żeby poczuć wakacje. Wystarczy dobry plan i odrobina letniej energii. Najciekawsze miejsca, miejskie atrakcje, koncerty, spacery, rowery, wydarzenia i pomysły na aktywny lub leniwy dzień. To właśnie pokój na lato. Miejsce, które zamienia miasto w wakacyjny kierunek. Sprawdzamy, co się dzieje, gdzie warto być i jak czerpać z lata pełnymi garściami. Pokój na lato w Czwórce w sobotę od 15 do 18. Zapraszam, Kasia Dydo. Autopromocja. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
0: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: No i jak tam się trzymacie na tym bittersweetie, co? Bo wczoraj, no, gdy grało Gorillaz, to z dobrych rzeczy Joe Talbot pojawił się na scenie, Joe Talbot z Idols, a ze złych, no, chyba trudno było się tam dostać.
1: Na audycję Gramy co chcecie. Zaprasza Adam Smolarek.
0: I po tym potężnym dżinglu przedstawię również resztę ekipy, czyli realizatora Grzegorz Maciąg oraz wydawcę Michała Piwowarka. Słuchamy dzisiaj muzyki, którą to wy wybraliście, także czekam na wasze następne propozycje. 226452100. Ja tu sobie zastrzegam trochę prawo do tego, żeby coś tam, no, powiedzmy, przecedzić, nazwijmy to, bo nie, my nie będziemy tutaj grać śpiewaków z odległych krajów, ale wracamy do Bittersweeta. Tam jutro, uwaga, Major Lazer. No i pytanie jest, czy znacie z tego zespołu coś poza Lean On, bo ja znam na przykład, i tak teraz posłuchamy, Kekalor to będzie i tutaj J.

Boże, jak poruszająco. Charlie XCX, The Girl So Confusing Version with Lord. I Lord podobno w świetnej formie wczoraj na Bittersweetie. Charlie za to nie tak dawno wydała nowy album. Zobaczymy, jak też on będzie się sprawdzał na żywo, no bo ja jeszcze nie miałem okazji jej zobaczyć. Widziałem ją tylko z materiałem z Brat na ten moment. Zobaczymy, zobaczymy. Wielka litera H. Hit oczywiście w tym przypadku. Także co? Dostaliśmy jeden telefon w międzyczasie. Zaraz będziemy do słuchaczy odzwaniać naturalnie, bo zamówienie było powiedzmy nietuzinkowe. Najpierw jednak jeszcze chwilka Bittersweeta. Tak na rozgrzewkę, żeby dać wam trochę czasu na przemyślenie propozycji. Ciara, Love, Sex, Magic. Gościnnie Justin Timberlake. 1, 2, 3.

0: Padło pytanie, kto to rapuje? No i padła propozycja, że to Will Smith. Nie, nie jest to Will Smith. To był numer raz, kawałek Szczęście, gościnnie Natalia Kukulska. To propozycja od słuchacza, który powiedział, że nastraja go to pozytywnie, a to kawałek z płyty Żyje się tylko raz.
1: Na audycję Gramy co chcecie. Zaprasza Adam Smolarek.
0: A tymczasem mamy pierwszego dzwoniącego. Czy to słuchacz Stanisław po drugiej stronie?
2: Dzień dobry, w rzeczy samej.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Powiem ci tak, zapowiedziałem twój kawałek jako nietuzinkową propozycję i to prawda. Skąd pomysł na wybór kawałka składu Nasza Basia Kochana?
2: To może króciutko. Zaczęło się od The Very Polish Cutouts, który zremiksował bodajże gniewną piosenkę Muminka o lecie. Jest to chyba jeden z moich ulubionych remiksów tej wytwórni, którą serdecznie pozdrawiam, jeśli mam szansę.
0: I pozdrawiamy polecam również, oczywiście.
2: No, niezmiennie polecam ich odsłuchiwać. Natomiast tydzień temu byłem na, zobaczyłem w końcu Jerzego Filara, aka Naszą Basię Kochaną, chociaż można rzec, że bardziej Jerzego Filara jednak na żywo. No i wyjątkowo zapadła mi w pamięć ta piosenka zagrana live. Z bardzo dużym, że tak powiem, zaangażowaniem wykonawcy, który na scenie czuje się jak ryba w wodzie.
0: To doskonale. Czy jesteś gotów na posłuchanie kawałka od Naszej Basi Kochanej?
2: Absolutnie tak.
0: A zatem, kim jest Modigliani z piosenki Taco Hemingwaya? Można by było zadać pytanie. Otóż nasz Modigliani, o nim śpiewa Nasza Basia Kochana. Dzięki Stachu za telefon i zapraszamy następnych. 226452100. To jest ten numer telefonu. Tymczasem gramy.

Mi trzeba domu, gitarą i piórem. Prawie tak, prawie wolna grupa Bukowina, a tak naprawdę nasza Basia kochana i nasz Modigliani. I szczerze mówiąc, zostaniemy w wcale nie tak odległym klimacie, dlatego że przed nami w tym momencie kawałek zaproponowany przez Macieja, który napisał, że jego kolega Mateusz przez cały czas nucił to ostatnio na polu namiotowym, na pewnym festiwalu i że bardzo chciałby tego posłuchać. Irena Jarocka w czwórce.

Gramy co chcecie w Radiowej Czwórce w każdy piątek między 18 a 20. Przede wszystkim piszecie, nie dzwonicie, a szkoda. No ale dobrze, dobrze, to też jest kontakt. No i tutaj padło pytanie na przykład, co to za flum, tylko że taki nie za dobry. No powiem tak, przede wszystkim to nie jest flum. Także zacznijmy od tego, że to Rosalia, zacznijmy od tego, że to jest zamówienie oczywiście. Fokurani, kawałek, który jest wspomnieniem wyjazdu do Barcelony. Napisała słuchaczka Ola, była to jedna z pierwszych piosenek, jakie leciały w radiu w autobusie z lotniska do hotelu, więc to dlatego oraz dlatego, że dawno nie słyszałam tak zgrabnie napisanego, jednocześnie świadomego tekstu o rozstaniu. Tak mówi Ola, ja muszę tylko wierzyć, no bo co mi pozostaje innego. A za to Ania napisała już jakiś czas temu, więc można powiedzieć, że propozycja jest, nazwijmy to, sezonowana, leżakowana, no powiedzmy, że to jest jeden z jej ulubionych kawałków, że uwielbia się przy nim bawić na lotach fanów i gdy tylko go słyszy, to nogi same rwą się do tańca. No proszę, no nie jedni tańczą na Lostu Tanaka, a inni tańczą przy Depeche Mode, ale przy tym Depeche Mode to zupełnie przecież nic dziwnego, prawda? Piątek, także można sobie potańczyć, piątek weekendu początek, jutro potańczymy więcej w paśmie muzycznym, przy elektronice przede wszystkim. Just Can't Get Enough, Depeche Mode.

wspomnienia od Moniki, to propozycja z naszego czwórkowego Instagrama, bo tak, możecie dzwonić do nas 226452100, możecie do nas pisać adam.smularek@polskieradio.pl, można też pisać oczywiście na czwórka@polskieradio.pl, tam należy dopisać gramy co chcecie, no i mamy też Instagrama przecież, oraz Facebooka, oraz TikToka. Mój Boże, ileż jest dróg kontaktu w tych czasach. Wspaniale, także to była propozycja z Instagrama, za to chwilę temu dostaliśmy telefon i szkoda, że słuchacz Michał nie chciał zostać z nami tutaj na łączach, ale zaproponował znowu kawałek niebagatelny. Pozostanie przy klasykach mianowicie. No szkoda, że nie zostałeś, Michale, ale twoja prośba zostanie spełniona. Czerwone gitary, niebo z moich stron.

Ależ pięknie, no i niektórzy powiedzieliby, że to jest szlagier i oj, jeszcze jak. Czerwone gitary, album Port Piratów, rok 76 albo 7, jeśli dobrze pamiętam. Na pewno Niebo z moich stron. Tego właśnie słuchaliśmy na prośbę Michała. Ale zakończymy propozycją, która... Głupio mi, nie pamiętam, kto ją napisał i gdzie, szczerze mówiąc. Próbowałem ją znaleźć, ale nie udało się. To jest znowu propozycja, która w czwórce pojawia się niezbyt często. Trochę szkoda, może trochę dobrze. Na pewno zostaniemy w klimacie starszych przebojów i szlagierów, bo kawałek, który przed nami rozpoczął pewien konflikt w zespole. Mianowicie nie podobał się chyba nikomu poza autorem tekstu na początku. Wszyscy, nikt nie wierzył w to, że to będzie przebój. Otóż okazało się, że tak. Kawałek mimo swojego tytułu nie ma nic wspólnego z tangiem, absolutnie nie. No może poza tym, że metrum to 4x4, ale to jakoś chyba niedużo. Nic nie boli, tak jak życie. To jest 11. album Budki Suflera, rok 97, także przesuwamy się o 20 lat do przodu, a przed nami jedyny taki słuszny, prawdziwy przebój. To nie jest co prawda druga w nocy na weselu, to nie jest wujek, to nie jest tata, którzy siadają ze sobą pod ramię, ale to jest czwórka Polskie Radio w piątkowy wieczór. Także posłuchajmy kawałka, już wiecie jakiego. Takie tango.

0: Autopromocja. Hop, hop, do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże

0: Centrum Edukacji Medialnej oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej, prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej – Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Po reklamie.
2: Wręczę ci mandacik.
3: O nie, my tak nie gramy.
4: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
5: Czwórka, to słychać.

0: where we are. Where we are. Where we are. Where we are. Where we are. Where we are.
1: Możecie zapytać, kto prosił o Fontaine's DC? Ja prosiłem. A kto prosił o Briana Eno? Nie wiem, ale to propozycja z jednej z poprzednich audycji Gramy Co Chcecie. Na zegarze 19.
2: Pogoda.
1: No i co, jak tam się trzymacie na tym zachodzie Polski, co? Bo tak patrzę, a tam faktycznie gorąco, wyjątkowo wreszcie 30 stopni z powrotem powróciło do Polski. Teraz już nie jest aż tak zimno, jak było w ostatnich dniach, bo nie wiem jak wy, ale ja jednak potem jak jest 30 parę stopni, gdy temperatura spada do tych 21, to mam wrażenie, że po prostu jest zimno. Na pewno jest tak nocami, trzeba już zakładać długie spodnie, trzeba już zakładać bluzę, no cóż, szkoda, ale takie mamy lato, że 9 miesięcy trwa jesień, a lato, nie wiem, 2 dni. Także no, co zrobić. Natomiast najcieplej, najwięcej ostrzeżeń przed upałami, uwaga, jest na południu. Tam też w najbliższych dniach będzie najcieplej, do 35 stopni, ale jednocześnie nie ma co spodziewać się upałów w całym kraju. W centrum oraz na południu do 34 właśnie, ale im dalej na północ, tym chłodniej. 20, 21, 24, a minimalnie, uwaga, 19. Na południu może też akurat popadać, tam od 10 do 15 litrów na metr kwadratowy.
2: Autopromocja. Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
3: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
2: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie.
3: Inspiracje, wakacyjny klimat i pomysły na kolejną podróż w każdą sobotę od 18.

0: 17 do 20. Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: Niderlandzka grupa Clan of Zymox, kawałek z 97 roku, tak? Out of the Rain to kawałek zdecydowanie mroczny.
1: Na audycję Gramy co chcecie. Zaprasza Adam Smolarek.
0: To czysta prawda. Gramy co chcecie, gramy zatem dzisiaj wyjątkowo, powiedziałbym, leciwie, ale to fajnie, bo to są brzmienia, których zazwyczaj w czwórce nie słyszymy, więc tym bardziej ja osobiście się cieszę. Ze mną na łączach już w tym momencie jest Konrad. Cześć Konradzie.
2: Hej, witam.
0: Powiedz mi, dlaczego wybrałeś 13. stulecie, bo to przed nami i oj, no po pierwsze, ja sobie łamię język czytając nazwę tej grupy, ale po drugie, no to znowu rok gotycki.
2: Dokładnie tak. Piosenkę usłyszałem kiedyś też w polskim radiu, ale w Trójce, w audycji dawnej Michała Migały, Annały Migały, i po prostu zakochałem się w tym utworze i jakże też w 13. stuleciu.
0: Okej, okay, wszystko jasne. Miałeś okazję ich widzieć na żywo?
2: Nie, właśnie nie. Chociaż Czechy to mój ulubiony kraj, ale szkoda.
0: Ach, szkoda. No nic, no to życzę ci, aby kiedyś się udało, bo zdaje się, że to jest cały czas przecież aktywna grupa. Oni przez chwilę ich nie było, ale wrócili
2: tak,
0: do działania.
2: Tak, ale reaktowali się właśnie.
0: Tak. No dobrze, no wydaje się, że oni pasują na Castle Party, na którym raz wystąpili, ale kto wie, mogliby przecież wrócić.
2: Powtórzyć.
0: No dobrze, to dziękuję bardzo za twoją propozycję. To jeszcze krótko, dlaczego konkretnie Elizabeth, co lubisz w tym utworze?
2: Dźwięki właśnie.
0: Dźwięki. No dobrze, to posłuchajmy dźwięków zatem. Konrad był z nami na łączach, to audycja Gramy co chcecie, w której wybieramy muzykę, w sumie wy wybieracie muzykę, którą proponujemy tutaj. Dobrze, 13. stulecie, Elizabeth w radiowej czwórce.

Elizabeth, czyli nie Elizaweta ze Zbrojni Kary, chociaż takie można mieć skojarzenie. Można mieć też skojarzenie naturalnie z Elżbietą Batory, o której tutaj mowa. To przełom XVI i XVII wieku. No, ciekawa historia z pewnością. Na podstawie tej postaci zostały stworzone postacie wampirów niektórych. Także jeśli ktoś oglądał albo grał w Castlevanię, to mógł trafić na tę postać. No i oczywiście rok gotycki kocha tego typu motywy. I jak to zatem powinienem przeczytać? 13 stoleci? Tak, chyba tak. Mam nadzieję. Nie mówię po czesku, moi drodzy, ale staram się. Mój czeski ogranicza się do ahoj. No. I do tego, żeby wiedzieć, których słów nie używać, aby kogoś nie obrazić na przykład. O, może tak. Ale zostajemy trochę przy takiej muzie dla prawdziwych słuchaczy. Zostajemy przy kawałku, o którym użytkownik, kocham anonimowych użytkowników, wszyscy ich kochamy, zwłaszcza w ten sposób, w jaki się zazwyczaj wypowiadają w sieci, prawda? Tutaj użytkownik o nazwie Irokes Apache pisał na naszym

Facebooku, że ten utwór jest po prostu życiowy. Aerosmith, Crazy. Come here, baby. You know you drive me up a wall.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

parę dobrych lat, ale wydaje się, że to jest zaskakujące, ale jest to jedna z ich najbardziej popularnych kompozycji? No tak, zdecydowanie tak też jest. A czy tak będzie w przypadku nowej płyty Eryki Badu? To nie jestem pewien. Zobaczymy, zobaczymy. Wiem, że bardzo długo trwa już nagrywanie tego albumu z The Alchemistem, tak, tym producentem rapowym, którego możecie znać z wielu różnych projektów, z klasyków. Ojej, z kim on nie współpracował, to trudno wymienić w sumie. Jeśli chodzi o to brzmienie, no to tutaj mamy troszkę zderzenie pokoleń, to jedno, ale drugie, no to na pewno zderzenie estetyk. I tutaj mamy świeżutką propozycję, ponieważ 11 lat od swojej nowej płyty Eryka Badu wraca z nowościami. I tak, Witch Doctor to jest kawałek, który przed nami. Eryka Badu i The Alchemist. W czwórce gramy co chcecie, także jeśli chcecie, żebyśmy coś zagrali, zadzwońcie do nas 22 645 2100.

Funky Nassau, to akurat The Beginning of the End, ale ten kawałek tutaj wybrałem w dialogu z Eryką Badu, dlatego że ten utwór w wersji oryginalnej ukazał się w 71 roku, natomiast w roku 98, uwaga, został wykonany w filmie Blues Brothers, między innymi przez Erykę Badu. Także oj, no to jest wersja, która jest mi chyba trochę bliższa niż oryginał i to są zawsze dziwne sytuacje, kiedy te remiksy, te wersje coverowane na przykład są bliższe. No ale znamy wiele takich przypadków. Dla mnie takim utworem jest Jolene. Nie znam wersji Dolly Parton, tak tej pierwotnej. Znam wersję White Stripes, z głowy oczywiście. Ale co do utworów reinterpretowanych, to przed nami teraz projekt, który podobno miał się już skończyć. Zapowiadali to już dawien dawna akurat, a jednak jakoś trwają. Mianowicie Camp. Camp, który teraz współpracuje z Beatą Kozidrak przede wszystkim. Uwaga, 19 lutego przyszłego roku wystąpią na Torwarze jako House of Beata. Czy to dobrze, czy to źle, nie mnie oceniać, nie widziałem ich jeszcze, ale to, czego posłuchamy, znam doskonale. Dlatego, że jeśli pamiętacie rok 2012, pamiętacie album o nazwie po prostu Camp i pamiętacie utwór Cairo, no to jestem przekonany, że powinniście już sobie zbadać niektóre miejsca, na pewno plecy, bo pewnie bolą, to jest jedno, ale drugie, no to też może pamiętacie, jaki to był banger i te wspaniałe czasy dla muzyki indie, która wtedy, no, święciła triumfy, teraz chyba powoli wraca, to widzimy na przykład za sprawą Dedera, ale czy wraca w takiej formie, w jakiej była wtedy? No,

Tede, Vanilla Ice, to jest kawałek, którego wbrew pozorom nie zaproponowałem sobie sam. Zaproponowała go koleżanka Ola z podpisem Tede, Vanilla Ice, bo mega buja. No skoro buja, no to dobrze, że buja, ale przed nami teraz powoli zwijamy już się, powoli koniec audycji. Przed nami natomiast, no, ktoś, kto przestrzelił trochę, bo tutaj Dawid napisał, że miał to być hołd dla lampy za oknem, ale lampa chyba na ten moment nas jednak opuściła. Loft i Vayamos, Vayamos a Mallorca!

0: Oh yeah. Eurodance, Loft, Majorka, a z Majorki prosto przyleciała do nas Alicja Michalska z pewnością.
1: No nie do końca, z Mokotowa. No ale też na M, nie, Majorka, Mokotów, tak, też na M.
0: Co tu w okolicy jest osiedle, Marina Biały Kamień, to może...
1: Też na
0: może,
1: M.
0: Też na M, może stamtąd, może stamtąd. Ale Alicja Michalska o nietypowej dla siebie porze, 19:49 w piątek. Dziewczyno, idź na miasto, co ty tu robisz?
1: Nie no, słuchaj, ja będę tutaj z wami po to, żeby was rozkręcać na wyjście, tak, na miasto. No tak powiem, że dzisiejszy wieczór w czwórce do innych niepodobny, jak mawiał klasyk, no bo rzeczywiście rzadko o tej porze znajdziecie, usłyszycie w czwórce mnie, a to dlatego, że ja zazwyczaj sobie, wiesz, tak siedzę z moją muzyką klasyczną, z moim jazzem, z moim graniem na grzebieniu z XIII wieku, a tymczasem tutaj w czwórce trzeba wykrzesać z siebie tę energię muzyczną.
0: No, no dobrze, czyli wieczorne pasmo muzyczne, co tam będzie? Suita na wiolonczele, numer tak pierwszy, tak, w G-dur, no super, fajnie,
1: no
0: nie?
1: No nie, no słuchaj, obiecałam, że będzie jak na piątek wieczór przystało, będzie czwórkowo, będzie energetycznie, no ale nie byłabym sobą, gdybym chociaż troszeczkę tego jazzu nie zagrała, więc będzie na początku w pierwszej godzinie jazzowo, ale będzie też czwórkowo, zagramy takie zespoły, które korzystają z wielu gatunków i naprawdę nie da się ich tak zaszufladkować, a w drugiej godzinie, mój drogi, będzie bardzo sentymentalnie i bardzo soulowo i funkowo, bo będziemy grać Sea Stars.
0: Tak?
1: Też się cieszę,
0: super,
1: czemu nie?
0: Super. Piękna sprawa, Sea Stars, wielki powrót, to naprawdę widać, że jest na to, jest popyt, jest zainteresowanie, bo nie zawsze, gdy zespoły wracają po latach, to spotykają
1: to
0: się
1: powrót
0: ze zrozumieniem, tak, dokładnie, a w tym przypadku jednak ewidentnie jest potrzeba, bo szereg festiwali zagranych, także oj, no tak.
1: Tak, więc
0: tak,
1: będzie sentymentalnie, ale ja ci muszę, mój drogi, powiedzieć, że sentymentalnie bardzo było też podczas twojej audycji, bo tak, ja tutaj sobie siedziałam obok i słuchałam tego wszystkiego, Budka Suflera, Aerosmith, no po prostu prawie mi łezka poleciała. Moje hity, hity mojego dzieciństwa. Się... Uwielbiam tę audycję. Będę jej słuchać codziennie.
0: Twoje
1: teraz,
0: dzieciństwo
1: znaczy nie codziennie, co tydzień.
0: Przypada na lata 90. już? Tak, pamiętasz to? Tak?
1: Okay, kojarzysz te takie memy na Instagramie, w których jest jak myśli o mnie mój Spotify, że kim jestem. I
0: tak,
1: są takie starsze osoby, pan z rybą, z wąsem, no to jestem ja. A kto naprawdę słucha?
0: Wiesz co, kiedy mi liczyło Spotify tą taką aplikacją dodatkową, to mi wyszło, że mam 17 lat.
1: No to mi wyszło, że mam 87.
0: Super.
1: Może mentalnie tak.
0: Może mentalnie
1: ale
0: tak.
1: Dzisiaj, no to... Ale dzisiaj po godzinie 20 obiecuję,

0: że będę miała maksymalnie lat 50.
1: No dobrze, no to teraz ostatnia szansa. Alicjo, gdybyś miała coś zaproponować na następną audycję, to co by to było?
0: Gramy to w secie?
1: Tak.
0: O ran, ale to tak nie da się jednego utworu wybrać, to
1: musisz.
0: Jest takie trudne.
1: Nie ma innej opcji.
0: Jeden utwór?
1: Mhm.
0: Teraz?
1: No.
0: Już wybrać? No
1: tak.
0: Dobrze, o rany.
1: Żadna opus.
0: Dobrze, to może, o wiem, rock and roll w takim razie, bo ja się wychowałam.
1: No to zaskocz.
0: O, dobra, wiem, Alana Miles.
1: Okej.
0: Okay. Alana Miles, Love Is albo Black Velvet. Black Velvet, Alana Miles. Jak
1: no
0: to
1: proszę.
0: Zagrasz, to tu przyjdę i będę po prostu jak cheerleaderka stała.
1: Chciałbym to zobaczyć. Dobrze, zatem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Michał Piwowarek, Grzegorz Maciąg, Adam Smolarek. My, kochani, słyszymy się jutro o godzinie 20 w Paśmie Muzycznym również. A teraz zostawiam was z Alicją i niekwestionowanym przebojem, o który zawnioskował słuchacz dokładnie dziś. Endless Summer.
2: Party people! The sky has changed!

0: me the sunny day. Come follow me, come follow me, come follow me the sunny day. Come follow me, come follow me, come follow me the sunny day. All the people on the beach start raving this way, yeah.
1: Autopromocja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Salutations. Czwórka Polskie Radio, minęła 20.
1: Pogoda.
0: Niektórzy długi weekend zaczęli dziś, inni dopiero jutro, bo wolny mają dopiero poniedziałek. No ale jedno jest pewne, pogoda nam zdecydowanie dopisze w ten weekend. Jutro czeka nas 30 stopni, w niedzielę 29, a więc plany na świeżym powietrzu warto jakieś mieć. Ale zanim upały, to czeka nas chłodna piątkowa noc, w nocy bezchmurnie, a termometry pokażą od 10 stopni na wschodzie i miejscami na południu, 13 stopni na przeważającym obszarze kraju i do 17 stopni nad morzem. Zachód słońca już za 5 minut.
2: Autopromocja. Nie musisz wyjeżdżać, żeby poczuć wakacje. Wystarczy dobry plan i odrobina letniej energii. Najciekawsze miejsca, miejskie atrakcje, koncerty, spacery, rowery, wydarzenia i pomysły na aktywny lub leniwy dzień. To właśnie pokój na lato. Miejsce, które zamienia miasto w wakacyjny kierunek. Sprawdzamy, co się dzieje, gdzie warto być i jak czerpać z lata pełnymi garściami. Pokój na lato w czwórce w sobotę od 15 do 18. Zapraszam, Kasia Dydo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Po reklamie.

0: w utworze Joy Tune, a to jest...
1: Pasmo muzyczne.
0: Siedem minut po godzinie 20, a piątkowy wieczór w czwórce, można powiedzieć, do innych niepodobny, a to dlatego, że prowadzę go ja, Alicja Michalska, przy mikrofonie. Dobry wieczór. Następne 3 godziny spędzimy razem i będzie oczywiście bardzo muzycznie, będzie czwórkowo, ale będzie też trochę po mojemu, bo kto mnie dobrze zna, ten wie, że oprócz kulturą i książkami żyję także, a może nawet przede wszystkim, jazzem i muzyką klasyczną i ludową. To moje takie wielkie 3 miłości. No ale dzisiaj mamy piątek wieczór, więc obiecałam, że będzie jednak bardziej po czwórkowemu, no ale nie byłabym sobą, gdybym nie dała czegoś od siebie. Dlatego postanowiłam, że w pierwszej godzinie zagramy dużo nowego, młodego polskiego jazzu, który dzisiaj coraz rzadziej da się zaszufladkować w jakiekolwiek ramy gatunkowe. No takim zespołem jest zdecydowanie Light Star Guiding, od którego zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie, a był to nowy utwór Joy Tune, świeżynka, która miała swoją premierę we wtorek i jest to bardzo ciekawy utwór skręcający już w takie brzmienia folkowa, więc sama jestem ciekawa, w jaką stronę pójdzie ten zespół. Zresztą możecie się o tym przekonać sami w tę niedzielę, bo skład ten zagra w ramach cyklu koncertów Jazz po polsku w warszawskim klubie jazzowym Jazzmin, także też możecie załapać się na ten koncert. No ale obiecałam, że będzie dzisiaj dużo jazzu i tak się stanie, ale obiecałam też, że będzie to eksperymentalne granie, takie, które wymyka się tym szufladkom i korzysta z wielu gatunków, i takim zespołem, który słynie z łączenia jazzu, elektroniki, rapu i hip-hopu, jest zdecydowanie Błoto. A ich nowy album z tego roku, Atmosfera, jest chyba takim najlepszym dowodem na to, że Błoto nie zamierza wybierać się między gatunkami. Ja wybrałam 2 utwory z ich najnowszego albumu o pięknych tytułach. Najpierw będzie Ekstaza, a potem Euforia.

17 minut po godzinie 20, a to było Błoto, kwartet jazzowy, który no, nie boi się żadnych eksperymentów muzycznych i co chwilę zaskakuje nas nowymi. Tym razem robi to w najnowszym albumie pod tytułem Atmosfera. No jest tu jazz, hip-hop, elektronika, funk i dużo, dużo improwizacji, ale przede wszystkim charakterystyczna dla zespołu ciężka, błotnista, pulsująca energia. Cały album brzmi jak muzyka, który rzeczywiście wyrasta z jazzu, no ale dawno już przestała się tymi jego granicami przejmować, tak to można ująć. No a skoro jesteśmy przy muzyce, która bardzo świadomie wymyka się gatunkowym szufladkom, to kolejnym tego przykładem będzie Tętno, polski kwartet jazzowy i kolektyw, który łączy ten jazz eksperymentalny i sztuki wizualne. One są naprawdę bardzo ważne w kontekście odbioru tej muzyki, szczególnie na żywo. Cały skład tworzą gitarzysta, kontrabasista, perkusista i jeszcze jest właśnie ta strona wizualna i to, jak się słucha tego zespołu na żywo, to naprawdę robi robotę. To, co jest jednak ciekawe w graniu Tętna, to to, że ich muzyka spotyka, uwaga, uwaga, jazz z metalem. Tak, Tętno bardzo lubi kontrasty, potrafi nagle przejść od takiej precyzyjnej, niemal matematycznej konstrukcji do totalnego chaosu, od ciężkich gitarowych riffów do przestrzeni i takiego ambientu. Zresztą sami posłuchajcie, bo ja przygotowałam dwa utwory z ich debiutanckiej płyty. Pierwszy to będzie Today I Will Dissociate, a drugi to będzie As You Go Down. I to będzie także zdecydowanie podróż poza bezpieczną definicję jazzu.

Jeśli kiedykolwiek obudziliście się w nocy, o północy i pomyśleliście, kurczę, ciekawe jak brzmi dialog jazzu z metalem. No to właśnie tak. Nie wiem, czy to bardziej romans, czy bardziej przyjaźń, no ale zdecydowanie jest to jakaś ciekawa relacja. Takie połączenie funduje nam zespół Tętno. No a skoro jesteśmy przy muzyce, która lubi wychodzić poza utarte ramy, no to teraz pora na artystę, który zdecydowanie eksperymentuje z formą, tylko trochę inaczej. Kacper Krupa, saksofonista, którego możecie znać między innymi z Siema Ziemia, czy z projektu Łona Konieczny Krupa, właśnie ten Krupa, wydał swój drugi solowy album pod tytułem Sekwa. No i z tymi solowymi albumami muzyków znanych z przeróżnych formacji jest tak, że zawsze nas czymś w nich zaskakują. Albo wracają do korzeni, albo próbują czegoś zupełnie nowego. No na tej solowej płycie Kacper zrobił te dwie rzeczy naraz, bo i wrócił do grania na saksie, ale też zrobił z nim coś innego, coś świeżego. To płyta, na której saksofon spotyka się z elektroniką, ambientem i muzyką improwizowaną. Kacper Krupa przetwarza tutaj, sampluje własne dźwięki, korzysta oczywiście z syntezatorów, a więc ten jego saksofon nie zawsze brzmi tutaj tak, jak moglibyśmy się tego po saksofonie spodziewać. No i to jest całkiem ciekawe doświadczenie muzyczne. Ciekawy jest także sam tytuł Sekwa, bo ten nawiązuje do deskorolkowej pasji Kacpra Krupy, ale o tym powiemy trochę więcej po wysłuchaniu pierwszego kawałka, a będzie to numer Concrete.

Concrete, czyli jeden z utworów z solowego albumu Sekwa Kacpra Krupy. Dużo jazzu, dużo eksperymentu, syntezatorów i improwizacji, ale to, o czym warto wspomnieć w przypadku tego konkretnego albumu, to są inne inspiracje Kacpra Krupy i co ciekawe, wcale nie te muzyczne. Cały tytuł płyty Sekwa to określenie dobrze znane wszystkim, którzy jeżdżą na desce, bo oznacza po prostu sekwencję trików, których używa się podczas jazdy na deskorolce.

0: Zresztą o tym opowiedział nam sam Kacper Krupa niedawno w czwórce w audycji Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Tekwa to jest taka nazwa od sekwencji trików na deskorolce. To się wzięło i się mówi, że sekwa. W zasadzie to już jest nawet troszkę, częściej się mówi line na to. Sekwa już jest taka troszkę może starsza.

0: lokalny skatepark. Więc stwierdziłem, że jako, że ta płyta jest takim trochę podsumowaniem moich ostatnich lat, mojego działania muzycznego, no to dobrze, żeby się ta deskorolka też tam gdzieś pojawiła.
1: Czyli Sekwa to taki old school, można powiedzieć. No ma to sens. Ja tłumaczę sobie to trochę tak, że Sekwa i te triki na deskorolce tutaj to takie właśnie płynne połączenie kolejnych ruchów. Trochę taki freestyle, trochę jednak zasady. No i może właśnie tak sam Kacper Krupa myślał o tej muzyce, trochę jak o takiej przejeździe na skateparku, no bo jest rytm, jest precyzja, no ale musi być też to miejsce na intuicję, improwizację, no ale też trochę ryzyka. W audycji zresztą sam zapytany przez chłopaków o to, czy trochę ten album to jest taki popis jak na desce, odpowiedział tak.
0: Nie wiem, czy popisuwa. Raczej ja się nie popisuję w muzyce. Myślę, że to jestem daleki od jakichś takich, od takiej wirtuozerii na pokaz. Nie lubię tego. Ale jeśli chodzi o przełożenie na muzykę, no to w pewnym momencie zobaczyłem, że wszystkie takie szkicowe nazwy utworów mają gdzieś tam sequence, coś tam, arpeggia, jakieś takie nazwy w ogóle bardzo związane z tymi sekwencjami i wiele z nich powstało właśnie na bazie jakichś sekwencji. Tak właśnie jak jest Sekwa z wariacjami, 10 czy 11-minutowy utwór, to jest w zasadzie taki utwór, który rozpoczyna się jakąś sekwencją, do której ciągle tam, która zostaje modulowana i przeobrażana cały czas i pojawiają się tam ciągle nowe pomysły, więc stwierdziłem, że w ogóle chciałem to nazwać na początku temat z wariacjami, tak w odniesieniu do klasyki, a Sekwa z wariacjami mi się tutaj bardzo dobrze ułożyła.
1: Tak, Kacper Krupa mówił o swoim solowym albumie Sekwa w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa. Podcast z audycji wisi oczywiście na naszej stronie, ja tam was odsyłam, a my teraz gramy jeszcze jeden kawałek z tego albumu, tym razem będzie to Unfold.

Alicja Michalska i mam dzisiaj bardzo chytry plan, żeby zarazić was jazzem, ale takim w czwórkowym wydaniu. Było bardzo dużo eksperymentów, no to teraz trochę zwolnimy, ale jak sami słyszycie, nie rezygnujemy z eksperymentu. Hania Derej, jedna z najciekawszych przedstawicielek młodego pokolenia polskiego jazzu, pianistka, kompozytorka, która swobodnie porusza się między gatunkami. My posłuchamy jej w bardziej kameralnym wydaniu razem z saksofonistą Krzysztofem Kuśmierkiem w utworze Don't Look Behind. Z tym utworem was zostawiam, ale wracam, nie bójcie się, wracam po 21:00.

0: Autopromocja.
1: Hej, hej, hej, tu Adam Smolarek. Już w tę sobotę słyszymy się w wieczornym paśmie muzycznym. A w nim, skoro weekend trwa, to posłuchamy elektroniki. Tej tanecznej i tej eksperymentalnej. W planach m.in. najnowsze dokonania Freda Again, Ellie Minus czy Over Mono. A do tego sprawdzimy też, co dzieje się na Rave the Planet. Gdyby tego było mało, to dowiemy się, jak to się czyta. Oklu czy Okejlu? Ta artystka wystąpiła w ubiegłym tygodniu na OFF Festiwalu, a my przyjrzymy się jej dyskografii. Na koniec natomiast nasz diamencik, czyli VBS i jego archiwalny występ prosto z rap sceny czwórki. Zapraszam w sobotę po 20. Adam Smolarek.
0: Autopromocja.
2: Ona czuje we mnie pijąc.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Wspaniała, wspaniała Natalia Przybysz i Immortal Onion w utworze Pies. A na zegarach godzina 21.
1: Pogoda.
0: No i z tą pogodą w weekend będzie naprawdę pięknie, więc wszyscy, którzy mają długi weekend, to mogą naprawdę zaplanować sobie jakieś aktywności na świeżym powietrzu, bo jutro czeka nas 30 stopni, a w niedzielę 29, a więc no jakieś opalanie na balkonie musi być. Ale zanim te upały, to czeka nas piątkowa noc, która będzie całkiem chłodna, bo termometry pokażą od 10 stopni na wschodzie i miejscami na południu, 12 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 16 stopni nad morzem. Wschód słońca o godzinie 5:20.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: Sisters w utworze Ding Dong, a my zostajemy w czwórce w tych siostrzanych, soulowych klimatach jeszcze przez godzinę.
1: Pasmo muzyczne.
0: Sześć minut po godzinie 21:00, Alicja Michalska przy mikrofonie, no w takiej dosyć nietypowej dla mnie porze. No ale sezon wakacyjny w pełni, a co za tym idzie, także ten festiwalowy, no bo za nami OFF Festival w Katowicach. Od wczoraj do soboty w Poznaniu trwa Bittersweet Festival, a już dziś w Olsztynie rusza Olsztyn Green Festival, także zdecydowanie jest co robić w wakacje. Jeśli sprawdzaliście line-up Olsztyn Green Festivalu, no to dobrze wiecie, co was czeka tam dziś. I na pewno dobrze wiecie, że wśród artystów, których dziś, jeszcze dziś, tak, o godzinie 20:30 będzie można usłyszeć w Olsztynie, jest zespół, którego piosenki wielu z nas znają na pamięć, nawet jeśli ostatni raz słyszeliśmy je kilkanaście lat temu. A mowa oczywiście o Sisters, zespole, który wrócił do grania po kilkunastu latach przerwy i na nowo rozgrzewa nasze serca, no ale też dłonie swoimi soulowymi brzmieniami. Ich obecność na Olsztyn Green Festival to jednak coś więcej niż kolejny koncert. To spotkanie z muzyką, która dla wielu słuchaczy ma niemalże wartość sentymentalną. Powrót też tego zespołu na scenę budzi duże zainteresowanie i bez wątpienia będzie jednym z takich najmocniejszych momentów tego wydarzenia. No, ale my sobie zrobimy tutaj taki mały before, albo po prostu zagramy dla wszystkich, których ominie koncerty w samym Olsztynie dzisiaj po 23:00. Zaczęliśmy od Ding Dong, kawałka z debiutanckiej płyty Siła Sióstr z 2003 roku, album, od którego właściwie zaczęła się cała historia Sisters jako jednego z najważniejszych nowych głosów polskiej muzyki lat 2000. I dalej będziemy słuchać tego albumu. Dwa kolejne numery.

numery z tej płyty. Najpierw będzie to Nie przestawaj, a zaraz po nim tytułowa Siła sióstr. Nie przestawaj, no jeden z tych numerów, który na pewno dobrze pokazuje ich energię i ten taki charakterystyczny groove. Jeszcze zanim tak naprawdę pojawiły się te największe przeboje, to Sisters miało już swoje wyraźne brzmienie na samym początku. Następnie Siła sióstr, tytułowy numer z gościnnym udziałem OSTR-a i numera raza naszego czwórkowego redaktora. No trudno o lepszy utwór, żeby przypomnieć, że siła tego zespołu od początku tkwiła właśnie w takim spotkaniu różnych muzycznych światów. No to słuchamy Nie przestawaj, Sisters w czwórce.

To była Siła Sióstr, tytułowy numer debiutanckiego albumu Sisters, w którym spotykają się ich soulowe wokale i ta hip-hopowa energia. No a gościnnie oczywiście pojawiają się także Numer Raz i OSTR. Sam album okazał się ogromnym, ogromnym sukcesem i przyniósł zespołowi Fryderyka za album roku w kategorii hip-hop. My natomiast jeszcze nie kończymy tej hip-hopowej, soulowej, muzycznej podróży po debiucie. Przed nami utwór z tej samej płyty o tytule Nie zatrzymasz. No i jeśli wierzyć tytułowi, to Sisters nie zamierzają się zatrzymywać nawet dziś, bo ja tylko przypomnę, że w czwórce podczas tej godziny i tę godzinę najbliższą do 22 poświęcamy przekrojowi twórczości zespołu Sisters, ponieważ wszyscy ich oddani fani bawią się dzisiaj na koncercie podczas Olsztyn Green Festival. Sisters wejdzie na scenę przy jeziorze Ukiel o 23:30. No a my w czwórce robimy sobie taki before i bawimy się już teraz. Tym razem do piosenki Nie zatrzymasz.

Utwór Nie zatrzymasz, Seastars. I tak kończymy naszą przygodę z debiutancką Siłą Sióstr, ale robimy krok dalej. Do 2005 roku, kiedy Seastars wrócił z drugim albumem A, E, I, O, U. Tak się nazywa po sukcesie pierwszej płyty. Oczekiwania były ogromne, ale Seastars nie nagrał Siły Sióstr 2. Poszli zdecydowanie dalej, jeszcze mocniej zanurzając się w soul, funk i właśnie w hip-hop. My zaczniemy od kawałka Boogeyman, numeru, który od razu pokazuje, że Seastars na tej płycie mieli ochotę trochę poeksperymentować, pobawić się tym groove'em. I chociaż jest to jeden z kawałków, który może nie być pierwszym tytułem, jaki przychodzi do głowy, kiedy myślimy o Seastars, ale ja uważam, że jest jednym z najlepszych, bo świetnie pokazuje tę ich muzyczną swobodę i właśnie ten soulowy pazur. A więc słuchamy. Seastars, Boogeyman w czwórce.

Sisters i Boogeyman, utwór mniej znany i mało kojarzący się z Sisters. Szkoda, ja go bardzo lubię i dlatego od tego kawałka zaczęliśmy słuchać drugiego albumu AEIOU. Z tej płyty pochodzi także utwór, który każdy jest w stanie na pewno rozpoznać już od pierwszych nut i mowa o kawałku pod tytułem Na Dwa. Jeden z tych utworów Sisters, który od razu uruchamia wspomnienia, trochę wakacji, trochę dyskoteki, no i na pewno też dużo, dużo początku lat 2000. Ale co ciekawe, utwór Na Dwa, ten kultowy utwór, pokazuje jeszcze inną twarz Sisters, trochę bardziej taneczną, funkową, house'ową nawet, zbudowaną przede wszystkim wokół tego rytmu i groove'u. No to jest piosenka, której tak naprawdę nie trzeba specjalnie tłumaczyć. No wystarczy kilka tych pierwszych sekund i już wiadomo, że za chwilę będzie można klaskać oczywiście na dwa.

No i teraz przyznajemy się, kto nie klaskał, kto nie tańczył. Ja próbowałam, ciężko było, tutaj realizator i wydawca jakoś się trzymali w pozycjach siedzących, ale mnie już tutaj wyrywało do tańca, więc zostajemy w tych funkowych klimatach. Nie schodzimy z tego parkietu lat 2000 i dalej gramy z tej samej płyty A, E, I, O, U, drugi album Seastars, który jest chyba najlepszym z dowodów na to, jak swobodnie ten zespół od zawsze poruszał się między soulem, R&B, funk, hip-hopem i tymi bardziej tanecznymi brzmieniami. My zagramy teraz tytułowy kawałek, który świetnie pokazuje właśnie tę ich muzyczną swobodę. Jest rytm, jest groove, są charakterystyczne wokale Natalii i Pauliny Przybysz, ale przede wszystkim jest tutaj ogromna frakcja.

Rajda z tego grania. Zaraz potem będzie kawałek Keep on Falling. No tutaj Sisters pokazują bardziej miękką, soulową stronę swojego brzmienia. Mniej chodzi o ten wielki przebój, a bardziej o taki klimat, puls i właśnie tę charakterystyczną muzykalność, dzięki której ich piosenki tak dobrze znoszą próbę czasu. Także zanim Sisters wejdą na scenę przy jeziorze Ukiel dziś o 23.30 podczas Olsztyn Green Festival, to grają nam teraz w czwórce do 22.00. Baby girl, I see you, show me what you got.

To właśnie Sisters w utworze Keep on Falling z albumu AEIOU, który jest bardzo energetyczny, ale my teraz trochę zwalniamy, chociaż nadal zostajemy na tej samej płycie i posłuchamy utworu Dobranocka. To jest jeden z bardziej intymnych momentów tego albumu, no bo zamiast takiego tanecznego groove'u mamy bliskość, czułość i bardzo codzienną opowieść o byciu z drugą osobą i właśnie takie momenty też były siłą Sisters. Potrafili oni przejść od funkowego parkietu do bardzo osobistej piosenki, nie tracąc też przy tym swojego charakterystycznego brzmienia. My posłuchamy teraz utworu Dobranocka, który ma w sobie coś bardzo prostego, ale takiego ciepłego. No dlatego bardzo dobrze sprawdza się jako oddech po dwóch bardziej rytmicznych numerach. No my wam Dobranoc jeszcze nie mówimy, a już na pewno nie Sisters, bo dzisiaj będą rozgrzewać was na Olsztyn Green Festiwalu, ale dopiero po 23:00. Tym razem rozgrzeją nasze serca już teraz w utworze Dobranocka.

Sea Stars w utworze Dobranocka, idealnie na tę porę, chociaż ci, którzy są dzisiaj na Olsztyn Green Festivalu, dopiero Sea Stars ze sceny usłyszą po 23. No my dzisiaj w czwórce robimy sobie taki muzyczny before i słuchamy całego przekroju twórczości Sea Stars. I nie myślcie, że zapomniałam o najważniejszej piosence. O nie, ja zostawiłam najlepsze na koniec, no bo ciężko mówić o Sea Stars nie zagrając Sutry. No to po prostu tak nie może być. My na tym utworze powoli będziemy kończyć naszą dzisiejszą muzyczną podróż z Sea Stars i zagramy teraz Sutrę, ale w wersji koncertowej z Męskiego Grania z 2025 roku, bo właśnie wtedy zespół powrócił do swoich koncertów, także zrobimy sobie też taki koncertowy before, żeby poczuć tę atmosferę właśnie grania na żywo. Tutaj także moja specjalna dedykacja dla Michała Piwowarka, który wydaje tę audycję i bardzo liczył na ten kawałek. A więc teraz, uwaga, uwaga, Sutra, Sea Stars, Męskie Granie na żywo.

Sisters i Sutra z męskiego grania prosto z 2025 roku i tym pięknym akcentem kończymy naszą podróż przez całą dyskografię Sisters, zespołu, który po prawie 20 latach od powstania cały czas rozgrzewa nasze serca i dłonie, które dzięki Sisters już wiedzą bardzo dobrze, jak klaskać na dwa. Mam nadzieję, że klaskać na dwa będziecie także i wy dzisiaj podczas Olsztyn Green Festiwalu, jeśli tam oczywiście jesteście. Jeśli nie, to zostańcie koniecznie z czwórką, bo my wracamy do was po godzinie 22, ale będą już bardziej house'owe brzmienia, bo czeka nas retransmisja setu DJ-skiego Sam Quest. Ale na koniec jeszcze trochę tej siostrzanej energii, tym razem w utworze Chwila. Ale tu usłyszycie także naszego redakcyjnego kolegę numera Raza. Z tym was zostawiam w czwórce.

0: Autopromocja. Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Tu Czwórka Polskie Radio, minęła 22.
1: Pogoda.
0: Długi weekend przyniesie nam piękną pogodę i dużo słońca, a nawet 30 stopni, ale zanim te upały, to czeka nas chłodna piątkowa noc. Termometry pokażą od 10 stopni na wschodzie i miejscami na południu, 13 stopni na przeważającym obszarze kraju i nawet do 16 stopni nad morzem. Najchłodniej w górach, tam 6 stopni.
1: Autopromocja. Nie musisz wyjeżdżać, żeby poczuć wakacje. Wystarczy dobry plan i odrobina letniej energii. Najciekawsze miejsca, miejskie atrakcje, koncerty, spacery, rowery, wydarzenia i pomysły na aktywny lub leniwy dzień. To właśnie pokój na lato. Miejsce, które zamienia miasto w wakacyjny kierunek. Sprawdzamy, co się dzieje, gdzie warto być i jak czerpać z lata pełnymi garściami. Pokój na lato w Czwórce w sobotę od 15 do 18. Zapraszam, Kasia Dydo. Autopromocja.

tu czwórka Polskie Radio, a wysłuchacie pasma muzycznego. Od godziny 22 na naszej antenie trwa retransmisja setu DJ-skiego Sam Quest, jeden z najciekawszych projektów na polskiej scenie house, który podczas tegorocznej edycji Carbon Silesia Festival dał nam dużo słońca i pozytywnych wibracji.

Sam Quest, czyli jeden z najciekawszych projektów na polskiej scenie house. Groove i nowoczesne podejście do produkcji. Teraz w czwórce słuchacie retransmisji setu DJ-skiego, który odbył się podczas tegorocznej edycji Carbon. Dużo słońca, dużo pozytywnych wibracji, a także radość połączona z nowoczesnym podejściem do produkcji.

the dance floor. The dance floor.

A po godzinie 22 w czwórce słuchamy retransmisji setu DJ-skiego DJ-a Sam Quest. To artysta, który łączy groove z nowoczesnym podejściem do produkcji i daje nam bardzo dużo pozytywnych rytmów. Na razie z tym was zostawiam.

Dzisiaj w Czwórce słuchamy setu DJ-skiego Sam Quest, czyli producenta związanego z warszawską sceną klubową, który podczas tegorocznej edycji Carbon dał nam bardzo dużo pozytywnych rytmów. Ja was na razie z nimi zostawiam. Alicja Michalska, bardzo dziękuję za poprzednie 3 godziny w Czwórce.

0: Autopromocja.
1: Hej, hej, hej, tu Adam Smolarek. Już w tę sobotę słyszymy się w wieczornym paśmie muzycznym. A w nim, skoro weekend trwa, to posłuchamy elektroniki. Tej tanecznej i tej eksperymentalnej. W planach m.in. najnowsze dokonania Freda Again

0: Ali Minus czy Over Mono. A do tego sprawdzimy też, co dzieje się na Rave the Planet. Gdyby tego było mało, to dowiemy się, jak to się czyta. Oklu czy Okejlu? Ta artystka wystąpiła w ubiegłym tygodniu na OFF Festiwalu, a my przyjrzymy się jej dyskografii. Na koniec natomiast nasz diamencik, czyli VBS i jego archiwalny występ prosto z rap sceny czwórki. Zapraszam w sobotę po 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja.
2: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: czwórka. To słychać.
1: Tu czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki.
2: Gramy.

Daj mi zasnąć. Nadal witany jak brata, nie jak enemy. Maluję to jak Basquiat, obraz jak Telebim. Moja życiowa szansa to nie jest felony. Gada do ciebie Sandman.

Ściany są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

czysto. Żadnego talentu, by nie skreślił towar, a ja nie musiałbym kontentu mieć, by się promować. Temat gruby, że mi pęka głowa, gdyby wszystko było dobrze, o czym bym rapował?

Biegasz świat, fotografujesz gwiazdy, piszesz listy o snach. Czy zapomniałeś o każdym? Tak, i nie powiem, mam żal. Duchem się stałeś bez masy.

świat jak z rolki na Insta. Na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś może i wiatr. Świat jak z rolki na Insta. Na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś może i

zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze.

ziemi. Potrzeba troski, pomalowałem sypazy, bo nigdy nie robiłem z pci tożsamości. A słucham gości zbitych do kości, bo mam wizerunek chyba na wskrości. Zachowują się, jakbym na klipach pokazywał im sceny na gości. Jakiś dobry pościg. Iż gdzie natura. My ludzie prości, niby głośnik w głębi. Wiem, że tam tułam jojo. Jaki miośki. Podnieś na pułap. Robisz moszpit, od stoczni do spotka. Czekam na pułap, jojo. Jakiś dobry pościg. Iż gdzie natura.

to złote, ale nie łuki, bo potem palenie dubi, to nie fast food, a ja w tempie sztuki. Ługi, ługi, póki mnie nie ciśnie brak nadziei. Łuki mówił, że to trzeba na spokojnie palić, gdy się na gwizdek nadzieli. Drugi ludzi kolot się pomiędzy nas podzielił.

0: Długo mnie nie było, nie?
1: Aha. 2-0, 2-0.
2: Aha. Numer 1 zawsze spoko. Mhm. Siemanko, jestem.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Coś pięć.

rozumiem. Skrywanie sumień niczym głosu za autotunem w boomie. Strumień posunień zmienia kierunek, uderza w ciebie piorunę. Nemezis sumiennie zlicza wolumen, a ty opłacasz rachunek.

rakiety. Mocno, ostro, prosto do mety. Lecę w kosmos aż do Andromedy. Niestety niszcząc tam całe planety. Bombardowanie orbitalne rakiety. Drony, roboty, mówię, nie wiem o czym. Śnię na jawie, wywracają się oczy. Ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza. Jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy. Dolej, dosyp, czuję w głębi trzewi. Nigdy nie byłem bliżej odpowiedzi. Pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy. Sukces Alfy, Brut, Omegi, mówią mi fajne auto dla mnie jak z kradzieży. I dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałbym. Tak to leży w tym okresie kredy. I jak to tak, to za to pak, to taki clean. Tak nie było łatwo, to taki film. Ja w nim jako aktor manem jest still.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę emotkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlistę.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Mamy kolejny konkret, kolejną sprawę, więc ja chciałbym bardzo, żeby to był kolejne miejsce na ziemi.
4: Warszawa ma spore zaległości, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak zachowa się naród. Nowe przedsięwzięcie na wszelki wypadek nazywa się eksperymentem.

2020 to amulet talizman, ja. Może nie jestem królem na listach, ale będzie listy jak filatelista. Tak samo zresztą jak beatbox i freestyle. Sanatorium 2020, ja.

0: 2020 мал.
1: Санаторим 2020, я.
2: Tu Czwórka, Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka, Polskie Radio.
3: Gramy.
4: Gramy.
3: Gramy w Czwórce.
5: Jak miałem 17 lat, to nie trafiałem w beat. Nie wiedziałem, jak układać te wokale, a już chciałem tak

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz tu tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był Begeo w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl

0: By mówię wstępnie, nie, to tak się kończy, proszę.
1: Piękny jest, dziś pięknie, pięknie jest. Nie chcę cię w tym życiu więcej mieć. Wejrzę się za to.